0: po co tyle pytań, taki tytuł nosi ten przebój. To jest odpowiedź dla tych, którzy się zastanawiają, gdzie się weekend podział.
1: I po dlaczego się skończy.
0: Po co drążyć? A my witamy w składzie pełnym. Iwona Barańska.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
3: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
4: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary. Na zegarach już prawie 6. Za chwilę was zaprosimy na wiadomości Radia
5: Złotych. Ikony popu. Rocka. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
6: Autopromocja.
3: 11 maja mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest poniedziałek, jest 6. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Zbigniew Ziobro mówi, że teraz będzie korzystać z amerykańskiej wolności.
8: Miękiszon, fujara i tchórz.
7: Zaczynają się egzaminy ósmoklasistów o 9:00 język polski. A maturzyści kolejny tydzień mierzą się z egzaminem dojrzałości. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że planuje tam pozostać i korzystać z amerykańskiej wolności. Swoją ewentualną ekstradycję skomentował słowami, tu cytat, proszę bardzo, dodając, że to procedura wymagająca. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnił, że dziś wystąpi o ekstradycję do Polski byłego ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro w Polsce ścigany jest za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jarosław Sellin z PiS-u uważa, że sprawa jest polityczna.
9: Także decyzja o opuszczeniu kraju, tę decyzję rozumiem.
7: Z kolei europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, opisując zachowanie Ziobry, przypomina jego własne słowa z Sejmu.
8: Miękiszon, fujara i tchórz. To jest jednak porażka dla polityka, szczególnie dla ministra sprawiedliwości, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości.
7: Jeśli w przyszłości amerykański sąd zgodziłby się na ekstradycję Ziobry, to musiałyby jeszcze przystać na nią amerykańskie władze federalne.
5: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: O 9:00 uczniowie z 13 tysięcy szkół podstawowych podejdą do egzaminu ósmoklasisty. To jest test, którego wyniki będą szczególnie istotne przy rekrutacjach do szkół średnich, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
10: Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić.
7: Do egzaminu przystępuje w tym roku niemal 400 tysięcy uczniów. Maturzyści z kolei dziś rano przystąpią do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu do pisemnych egzaminów z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe, piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Biegli dla tych, którzy nie mogą biegać. W Poznaniu odbyła się charytatywna impreza Wings for Life. Dochód przeznaczony jest dla osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Zawodnicy z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać przed Adamem Małyszem, który ścigał ich samochodem. Taka jest formuła tego biegu. Wygrywa ten, kto pobiegnie najdalej.
11: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
7: Najdalej pobiegł Dariusz Nożyński, prawie 68 kilometrów. To drugi wynik na świecie.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
12: Nowy tydzień w Jędrzejowie, witamy w doskonałych nastrojach, bo ulice w centrum o tej porze są na razie, no można powiedzieć, praktycznie puste. Uważajcie na jędrzejowskiej obwodnicy, gdzie drogowcy kontynuują odnawianie pasów i tam macie ograniczenie do 70. Warto zdjąć nogę z gazu.

0: Pogoda w Świętokrzyskiem.
1: Budziki bezlitośnie przypominają, że weekend to już niestety tylko wspomnienie, a przed nami nowe obowiązki. Za oknem w Jędrzejowie, na razie bez rewelacji wizualnych, mamy nad głowami sporo chmur, ale przynajmniej jeszcze nie pada z tych chmur, bo może to się zmienić. W ciągu dnia synoptycy prognozują przelotne opady deszczu, a po południu nawet gdzieniegdzie w regionie świętokrzyskim burze.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej zastanowimy się nad śmieciem, którego nigdy w życiu nie wyrzucimy.
3: Tak, po szóstej też sprawdzimy, czy Polska jeszcze śpi, czy już nie śpi, tak jak my. Niestety, to Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W poniedziałek witamy, kłaniamy się i gramy duet zgodny tak jak kawa i mleko, jak jajecznica i boczek. Olivia Newton-John i John Travolta w Radio Złote Przeboje. 4 po szóstej.

0: Nie, nie, nie. Takie trzy słowa, proste, krótkie, konkretne, które cisną się na usta w poniedziałek rano, tuż po weekendzie, 10 minut po godzinie 6. To była grupa T-Lab. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry, no ale jak już stoimy, jak trzymamy tę kawę w ręku i staramy się jej nie wylać z rana, no to sprawdźmy, co tam dzisiaj mamy w kalendarzu.
1: W Polsce świętujemy dzisiaj dzień bez śmiecenia.
2: Z tej okazji przypominamy jedną ze złotych rad perfekcyjnej pani domu. Śmieci myjemy przed ich wyrzuceniem.
1: No, ale mamy też dzisiaj dzień doradcy podatkowego.
0: No to teraz wyciągnijcie z kosza te stare paragony, co je już wyrzuciliście, bo mogą się jednak przydać. Dobrze, chociaż że umyte, prawda?
2: A kto już przemył zaspane oczęta? Kto już dojrzał poniedziałek? Kto już dojrzał piękną perspektywę nowego tygodnia? Ten dzwoni teraz do Radia Złote Przeboje, no bo ogłaszamy apel poranny poniedziałkowy. Trochę się rozpędziłem. 2244 i 3-0. Odezwijcie się do nas. 2244 i 3-0, a my gramy. Human League, 11 po 6.

0: Felicita od samego rana płynie z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry to duet Romina Power i Albano. Duet, który zaczynał karierę w 1975 roku. Trzy lata później w kraju nad Wisłą powstał zespół Vibe. I kto by pomyślał, że w 2026 jedną z prowadzących w Radiu Złote Przeboje zostanie... A zresztą niech sama powie.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
2: No i właśnie, opowieści o największych przebojach lat 80. i 90. codziennie o 12.30, a dzisiaj czeka nas opowieść o piosence zaangażowanej w coś, czego pragnie każdy z nas, czyli w podwyżkę. Modlitwę o złoty deszcz to będzie, a dla kogo ten deszcz? No posłuchajcie sami, polecamy się.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
0: Sprawdź to sam, check it out, kusi cenę każdy dział.
1: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
10: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
11: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama.

0: w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, zespół Earth, Wind and Fire, jak wiemy, występuje w przyrodzie. Pięć żywiołów: ziemia, powietrze, ogień, woda i poniedziałek. I pytanie właśnie, jak się macie w ten poniedziałek o tej wczesnej porze, o 6.30? Numer telefonu do nas 224430.
1: Cześć, z tej strony Monika.
2: No hej.
1: Tak, słucham was i jestem taka zadowolona. Chciałam wam powiedzieć, że chyba jestem pracownikiem roku dzisiaj, ponieważ do pracy mam na 8, a ja już wyjeżdżam.
0: Co?
1: A jadę 30 minut, czyli oczka przetarte. Kawki jeszcze nie było, ale w pracy się napiję. Buziaki.
3: No tak. Samemu, bo każdemu należy się chwila samotności i wytchnienia po weekendzie.
2: Tak, zwłaszcza jeśli w weekend przydarzy się na przykład obiadek u teściowej, ale to są spekulacje, to są tylko nasze spekulacje, a teraz fakty. 224430 to jest numer do radia Złote Przeboje dla spóźnionych na nasz apel poranny, idealny. Wy dzwonicie, a my gramy Survivor, jest minuta po 6:30.

0: Radiu Złote Przeboje, na dzień dobry, Spice Girls, dziewczyny, których plakat nad łóżkiem miała Adele, do czego się swego czasu przyznała, co jest dowodem na to, że czas szybko leci, bo z kolei najmłodsze obecne gwiazdy miały nad łóżkiem plakaty Adele. I tak to w kółko się kręci. Dzień dobry.
1: A mieliście może plakat duetu M, czyli George'a Michaela i tego drugiego? Jeśli tak, to za chwilę będzie... Co za kręcenie? Jak to nie? Bo tu kręcą głową panowie koledzy poranni prowadzący, pewnie dlatego, że już są w takim wieku trochę nieodpowiednim do takiej muzyki. No to uprzedzamy, że Wham, I'm Your Man już za kilka minut w Radiu Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Wpary do Lidla to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
12: Jędrzejów powoli wchodzi na wyższe obroty. Budowa obwodnicy Morawice weszła w decydującą fazę i przy stacji paliw wprowadzono ruch wahadłowy ze światłami. Zamknięta jest ulica Muńska. Przebicie się tamtędy w stronę Błuska może oznaczać korki. Trzymajcie lepiej dystans.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: W kalendarzu poniedziałek, 11 dzień maja, jest to oficjalnie, mili państwo, dzień bez śmiecenia. Ci, co imprezowali w weekend w Wilanowie, porzucili już swoje śmieci pod pałacem. Człowiek w ogóle hurtowo produkuje śmieci, dużo wyrzuca, ale są takie rzeczy, których trudno się pozbyć, trudno wyrzucić. Macie takie coś?
2: Ja na pewno nigdy nie wyrzucę pojemnika po lodach, bo jeszcze się może przydać na koperek na przykład.
3: Ja z kolei na przykład nie mogę wyrzucić swoich butów do koszykówki, bo one jeszcze pamiętają Michaela Jordana.
4: No właśnie. No a wy, kochani, czego za nic na świecie nie wyrzucicie do śmieci? 22 4 4 i 3 0 i mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy głos wyślemy wam złotą kawę porannego programu. No to jeszcze raz. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Przyjemne, przyjemne dźwięki sączą się z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to Billy Ocean, czyli po naszemu Billy Ocean. A teraz będzie u nas krótka historia pewnego szybkiego Billa, który uciekł za ocean i tyle go widzieli.
1: Zbigniew Ziobro uciekł najpierw z Polski na Węgry, a teraz właśnie do USA za ocean. No i jest burza wśród polityków. Gorące komentarze w najbliższych wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama. Mamy punktualnie godzinę 7, w kalendarzu jest 11 maja i to jest poniedziałek, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
12: Ucieczka Ziobry do USA. Politycy rządzący mówią, że to kompromitująca decyzja. Wycieczkowiec z Hanta wirusem opuszczą dziś ostatni pasażerowie. Prokuratura zajmuje się publikacją zdjęć z egzaminów maturalnych. Politycy nie oszczędzają Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier i tym razem schronił się w Stanach Zjednoczonych. To kompromitująca Ziobrę decyzja, mówi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
13: No, nasz odważniak Ziobro galopuje przez świat.
12: Partyjny kolega byłego ministra Jarosław Sellin broni go, tłumacząc, że w Polsce nie mógłby liczyć na uczciwy proces.
14: Bo tutaj była właściwie rozstrzygnięta sprawa i to na poziomie komunikatów politycznych.
12: Prokuratura zapowiada, że podejmie wszelkie możliwe działania, aby ściągnąć Zbigniewa Ziobrę do kraju. Ma on tutaj usłyszeć 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Większość pasażerów opuściła holenderski statek wycieczkowy, na którym wykryto Hanta wirusa. Zeszli na ląd na Teneryfie i po zbadaniu odlecieli do swoich krajów. Jeszcze dziś statek opuści reszta pasażerów. Hiszpańskie władze utrzymują, że wszystkie osoby, które opuściły pokład, były przebadane i zdrowe, a cała operacja przebiegała bez zakłóceń. Ale z Francji dobiegają już wieści, że jeden z ewakuowanych pasażerów, umieszczony teraz w ścisłej izolacji, ma pierwsze objawy zakażenia. Kapitanem wycieczkowca jest Polak. Według polskiego Głównego Inspektoratu Sanitarnego jest zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz załogę. Prokuratura bada sprawę publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, ale niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje czekają nas w bibliotekach. Jeszcze do piątku potrwa Tydzień Bibliotek.
15: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
12: Mówi Monika Pacek z Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Tegoroczne hasło to biblioteka otwierasz, odkrywasz.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
16: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Świetny mecz i dziesiątek, ekspresowe zwycięstwo i gładki awans do 1/8 finału turnieju w Rzymie. Rozstawę nas czwórką Polka pokonała Włoszkę Elisabetę Cocheretto do 1-0. O ćwierćfinał zagra dziś po południu i rywalką będzie Japonka Naomi Osaka, której trenerem jest były szkoleniowiec Świątek Tomasz Wiktorowski. Aluron Warta Zawiercie po raz pierwszy w historii została siatkarskim mistrzem Polski. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu jurajscy rycerze pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1. Złoto dla Zawiercia, srebro dla Lublina, a brązy walczyli siatkarze projektu Warszawa.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Na ulicach Przypkowskiego 11 listopada w Jędrzejowie mamy o tej porze tradycyjny ścisk. Punktualnie o 7 ruszyły kolejne utrudnienia w Kielcach. Na batalionów chłopskich prowadzono ruch wahadłowy. Także cierpliwości za kółkiem w stolicy.

0: Pogoda w Świętokrzyskiem.
1: Dzień dobry w nowym tygodniu. Po tych wszystkich ostatnich zawirowaniach z aurą, gdzie skakaliśmy od niemal letnich upałów, po takie deszczowe akcenty, dzisiejszy poniedziałkowy poranek w Jędrzejowie daje nam wreszcie taką zasłużoną chwilę wytchnienia. Termometry wskazują niecałe 10 stopni. Niebo wprawdzie przykryła równa warstwa chmur, ale wiatr jest na razie niemal niewyczuwalny.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej podejmiemy się zadania niełatwego, a mianowicie kurka wodna. Policzymy wszystkie kury i kurczaki na świecie.
3: Po siódmej też zaprosimy was na podsumowanie wydarzeń weekendu, czyli trzy krótkie poweekendowe informacje. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest 5 minut po godzinie siódmej, a teraz Lubega.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Heart of Glass, piosenka no tak doskonała jak szklanka kawusi w poniedziałek z rana. To była Blondy w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 12 minut po godzinie 7, a teraz uwaga, uwaga, kurczaki pieczone. Mamy dla was kilka faktów z życia kur, naprawdę wielu kur.
1: Na świecie żyje obecnie wiele kur, rzeczywiście. Około 30 miliardów kur i kurczaków. No. Co

0: czyni je najliczniejszymi kręgowcami na planecie. Mhm. I jeszcze jedna ciekawostka. Kurczaki są obecnie średnio 4 razy większe niż 70 lat temu.
1: I dlatego właśnie rosół z kurczaka jest dobry na przeziębienie, bo ma antybiotyki od razu w sobie. Demono, teraz zagramy wam, póki na to czas. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Witamy, kłaniamy się po weekendzie. Jak się macie? Tak jak my? W dobrych humorach, w dobrych nastrojach? Oby, oby. 12 po 7.

0: Szary, szary Lejmi, wspomnienie weekendu. Dobre było i się skończyło. Niestety Modern Talking w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w poniedziałek, 19 po 7.
1: No, a gdybyście tak weekend spędzili na travingu albo leżingu, to za 10 minut trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie, żeby nawiązać inteligentną rozmowę ze znajomymi z pracy. Radio Złote Przeboje bardzo się poleca.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
4: Tak, i to lepiej niż ja.
5: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
6: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799.

0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.
1: Jak w każdy poniedziałek w Radiu Złote Przeboje o poranku wracamy do najważniejszych wydarzeń weekendu, no bo mogliście je przegapić.
2: W miniony weekend Polacy dowiedzieli się, że Zbigniew Ziobro, który najpierw uciekł na Węgry, teraz uciekł do USA. I jak mówi, sam zamierza cieszyć się amerykańską wolnością.
3: Gdzie się nie pojawi pan Zbigniew, tam zmieniają się rządy, więc otwieramy popcorn i śledzimy, co dalej.
2: To nie był łatwy weekend dla ósmoklasistów, pewnie spędzili go na ostatnich powtórkach, no bo dzisiaj startują egzaminy na koniec szkół podstawowych.
1: Tak. Co dalej, ósma klaso? Kto pamięta taki program w telewizji, ten już powinien zbadać sobie cukier i kupić ciśnieniomierz.
2: Za nami finał Tańca z Gwiazdami. Wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się, że 19. edycję wygrał aktor i model Gamu Fal.
3: 19. to już edycja. Edycje lecą, a Krzysztof Ibisz coraz młodszy.
0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć.

0: Riddle śpiewał w radiu Złote Przebranie Nick Kershaw. Krytycy uznali tekst tej piosenki za zagadkę, a później się okazało, że piosenka miała być instrumentalna, ale pana Nicka zmuszono do napisania tekstu i zaśpiewał, co mu ślina na język przyniosła. Kropka. To jest radio Złote Przebranie na dzień dobry. No my tak się dokładnie czujemy w poniedziałek. Coś się dzieje, ale słabo ogarniamy. Za 21 minut 8.
1: Dzień dobry, w poniedziałek o poranku. Za chwilę zagramy wam duet La Bouche, idealny do jazdy samochodem w kierunku pracy, ale wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają drogi i czy bez problemu zdążycie na ósmą.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Pewnie! Mają chrupiącą promkę! Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.
12: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Najwięcej aut teraz na głównym rondzie w Jędrzejowie i ulicy Rejmonta. Kto uciekł na Kielce, niech pamięta o komunikacyjnym chaosie przy placu Niepodległości, gdzie odwrócono ruch, a pod dworzec PKP wjedziecie wyłącznie od strony poczty. Wytrzymajcie jeszcze chwilę w tym miejskim ścisku.
13: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
12: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: W kalendarzu mamy poniedziałek 11 maja i jest to oficjalnie dzień bez śmiecenia. No są takie rzeczy, których trudno się pozbyć, trudno po prostu wyrzucić, tak. I od rana pytamy, czy macie takie coś. 22, 4, 4, 3, 0.
2: Nigdy nie wyrzucę do kosza chleba. W życiu nie wyrzuciłabym i nie wyrzucam takie małe pojemniczki, jak na przykład się sosy kupuje w gotowych daniach. Pracuję w przedszkolu i to jest fajne, na klej i farby. Takie malutkie, zgrabniutkie.
3: Ja nigdy nie wyrzucam książek.
4: Ja chciałem powiedzieć, że nigdy w życiu nie wyrzucę swojego pierwszego kapelusza kołbojskiego, bo tak naprawdę im starszy, tym wygląda bardziej oryginalnie.
5: Mamy jeszcze maila z adresu poranek@złoteprzeboje.pl. Nigdy nie wyrzucę za małych ciuchów, bo jeszcze kiedyś schudnę, napisała Małgosia.
6: Słusznie, słusznie. A wy czego za nic na świecie nie wyrzucicie do śmieci? 22, 4, 4 i 3, 0 i mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy głos w dyskusji wyślemy wam złotą kawę porannego programu. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Złote Przeboje. Na dzień dobry, zespół z tych zespołów z tej kategorii, co to nam się nigdy chyba nie znudzi. Dire Straits zagrali. 5 minut zostało do godziny 8, a teraz szybko zaglądamy do naszego studia Meteo.
1: Burzowo dzisiaj będzie w Polsce, zagrzmi prawie w każdym regionie. Na szczegóły zapraszamy w wiadomościach o 8. Posłuchajcie.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
0: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
1: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
0: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Reklama.
2: 11 maja mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest poniedziałek, jest 8. Jak zawsze o pełnej wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
12: Większość Polski dzisiaj z burzami, może też padać grad. Dziś wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry zapowiada minister sprawiedliwości. Spadki cen paliw możliwe jeszcze w tym tygodniu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 13 województw. Mogą też być porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalnie drobny grad. Łatwiej wymienić regiony, których alerty nie dotyczą, to zachodniopomorskie i lubuskie oraz wschodnie krańce Polski. Gdzie indziej pogoda burzowa. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godziny 14 i potrwają do końca dnia. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnia, że dziś wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski. Polskie władze zwrócą się również do Budapesztu i Waszyngtonu z pytaniami o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu szefowi resortu sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu opuszczenie Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych, pomimo braku ważnych dokumentów. Sam Ziobro udzielił wczoraj wywiadu, w którym zapewnił, że chętnie stanie przed każdym sądem i że amerykański sąd na pewno jest sądem niezawisłym. Jest szansa na obniżki cen paliw w tym tygodniu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
13: To będzie oznaczało, że benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,90. Za litr.
12: Dziś według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35 zł, a olej napędowy 7,03 zł. Ceny na jutro poznamy w południe. Około 350 hektarów lasu przeczesali strażacy, dogaszając pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa jego dogaszanie i monitorowanie. W akcję zaangażowanych jest ponad 200 strażaków. Coraz trudniejsza sytuacja na Kubie. Na wyspie brakuje 90% leków i środków medycznych. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czas. czarnym rynku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
14: Kto wyjeżdża z Jędrzejowa, niech z tyłu głowy ma, że jest odnawiane oznakowanie na obwodnicy i zajęte są skrajne pasy na Krajowej 78, bo prace postępują bardzo dynamicznie. W Kielcach nie zapomnijcie o pułapkach wokół budowanej ekspresówki.

0: Pogoda w Świętokrzyskiem.
1: Z każdą chwilą robimy mały krok w stronę cieplejszej części dnia w Jędrzejowie. Na termometrach o tej porze już 12 stopni. Zaczyna jednak nieco mocniej wiać. Chmury absolutnie nie ustępują, ale słońce dzielnie walczy. W okolicach popołudnia temperatura ma mocno poszybować w górę w okolice 20 stopni, ale mogą pojawić się też przelotne opady deszczu, a nawet burze.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej dowiecie się, jak dzisiaj zdobyć wyjątkowy radioodbiornik oraz zdjęcie z autografem naszej ulubionej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak.
2: Po ósmej też poznacie precyzyjną datę końca świata, podobno pewną, podobno ostateczną. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w poniedziałek, czyli kolejny mały koniec świata.
1: Tak.
2: Gra nam Cher na zegarach 4 po 8.

0: maj w kalendarzu, maj w radiu Złote Przeboje. Ten nasz w piosence zespołu Various Max jest 11 minut po godzinie 8. Kochani, przed tygodniem dołączyła do nas nowa prowadząca, nazywa się Beata Kozidrak i już zdążyła namieszać.
1: O tak, gdyż codziennie po południu ma dla was zagadki związane z piosenkami Beaty i Bajmu, ale i naszymi ulubionymi gadżetami z lat 80. i 90.
0: No i codziennie o 17.30 w finale tej zabawy ktoś z was zdobywa złoto przebojowy radioodbiornik oraz zdjęcie Beaty z autografem.
2: O co Beata Kozidrak pytała dzisiaj?
3: Pani Beata Kozidrak pytała oczywiście o Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, w której miała niejednokrotnie brać, tak?
2: No i uściski.
3: Jej, super.
2: I radość wielka. I nagrody są twoje. Gratuluję
3: super,
2: serdecznie.
3: Świetnie, bardzo dziękuję. Super początek weekendu.
1: Tak było w ostatni piątek. Na nagrody możecie zerknąć na naszym profilu na Instagramie, a jak nabierzecie ochoty na te nagrody, no to bawcie się z Radiem Złote Przeboje dzisiaj po południu. Polecamy i zapraszamy, a teraz Spin Doctors na dzień dobry w Radiu Złote Przeboje. 12 po 8.

0: Cieszmy się ciszą. Enjoy the silence. To idealnie pasuje po weekendowych hałasach. Depesz Mode w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Jest 19 minut po godzinie 8. Dobrze przejrzyjcie zamrażarkę. Czy nie ma tam przypadkiem jakiegoś słoiczka z sałatką jarzynową? Jeśli tak, to możecie zjeść do dźwięków piosenki, którą zagramy już za chwilę. Sing Alleluja, czyli wspomnienie dawno minionych świąt wielkanocnych. Doktor Alban pojawi się w Radiu Złote Przeboje. Polecamy się.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat i mamy poniedziałek, 11 dzień maja i to jest dzień bez śmiecenia. Z kolei o rzeczy, których trudno się pozbyć, trudno wyrzucić. Pytaliśmy was przez cały poranek i czas na podsumowanie.
2: Ja od 10 lat staram się wyrzucić i nigdy nie mogę garnitur ze ślubu.
3: Ja nigdy nie wyrzucę swoich płyt winylowych.
4: Ja nie wyrzucam nigdy pająków. Gdzie są pająki, tam jest i kasa.
5: O, złotą kawę porannego programu wysyłamy za ten ostatni głos. I dzięki pająkom uda się w ten sposób zaoszczędzić kasę na porannej kabusi. Tak. O, bardzo dziękujemy za wasz udział w tej porannej dyskusji, a jutro to będziemy mieli Dzień Limeryków i Lepiej i jest taki gatunek literacki.
1: Tak,
5: kochani.
1: Jest. Zawsze się zaczyna od słowa lepiej lub lepsze, na przykład lepsze złote przeboje niż poniedziałkowe znoje. A jutro wybierzemy lepieje najlepsze z najlepszych.

0: Urszula, nasza kochana i rysa na szkle, inaczej szukanie dziury w całym, na przykład, no był weekend, fajny był weekend, ale dzisiaj mamy poniedziałek i to jest właśnie ta rysa na szkle, której się dopatrzyliśmy w tym porannym naszym spotkaniu, ale oprócz tego to jest naprawdę super, za 21 minut będzie 9.
1: Fergan Shark i Baltimora za chwilę nam zagrają w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, a wcześniej ostatni raz wyjedziemy naszą szpiegowską wołgą na polskie ulice i sprawdzimy, kto i gdzie robi korki.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu sprawdzimy, jakie są objawy udaru.
1: Podpowiemy, co zrobić, gdy jesteśmy świadkami takich sytuacji.
2: I przypomnimy, dlaczego nasza szybka reakcja ma kluczowe znaczenie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Reklama.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Poranna fala chyba już zeszła oficjalnie z Jędrzejowskich ulic. Przez wszystkie skrzyżowania raczej powinniście przejechać teraz bez problemu. Przypominam, ruszyło wahadło w Kielcach na Batalionów Chłopskich oraz światła w Morawicy na Krajowej 73.
14: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: weekendowy zew natury. Zaryczał Tarzan Boy, Baltimora w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 8 minut zostało do 9. Dzisiaj w naszym porannym programie zalecamy pośpiech, gdyż będzie koniec świata, a w dodatku jeszcze wiadomo kiedy.
1: Naukowcy z NASA i Uniwersytetu w Tokio, czyli nie kij w kij dmuchał, obliczyli przy pomocy superkomputerów, kiedy Słońce spali Ziemię.
2: I?
1: Rozszerzy się tak bardzo, że na naszej planecie nie da się już żyć z gorąca, no i będzie to rok 1 021.
2: Miliard 2021. Żeby tak łatwiej ogarnąć, to będzie, kochani, wtedy, kiedy nasze dzieci nareszcie dorosną i kupią sobie mieszkanie.
1: Dokładnie wtedy.
2: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Dzisiaj za gorąco nie będzie, a to jest Patti Smith.

0: Because the Night. Bardzo przyjemnie śpiewa Patti Smith w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, o poranku w poniedziałek za 5:09. My szybko zaglądamy teraz do studia wiadomości.
1: Startują egzaminy ósmoklasistów.
0: Ojojoj.
1: To nerwowy czas i dla uczniów, i dla rodziców też, bo przecież z doświadczenia wiemy.
0: Tak.
1: O egzaminach na koniec szkół podstawowych powiemy więcej za chwilę w wiadomościach o 9:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Reklama.
12: 11 maja, poniedziałek, mamy godzinę 9. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
13: Start egzaminów ósmoklasistów. Wyniki otworzą drogę do wymarzonych szkół. Pasażerowie opuszczają wycieczkowiec na Teneryfie. Są nowe osoby z objawami hantawirusa. Polacy coraz rzadziej pracują w weekendy. Ósmoklasiści zaczynają właśnie egzaminy. W sumie 395 tysięcy osób. To ich furtka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej. Na ten dzień przygotowywali się od miesięcy.
14: Stresuję się, że będę miała mało punktów i nigdzie się nie dostanę, ale jak pójdzie, tak pójdzie.
15: Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak jak może.
13: Egzamin jest obowiązkowy, ale nie można go nie zdać. Wyniki są jednak ważne, bo decydują o tym, czy uczeń dostanie się do wybranej przez siebie szkoły. Maturzyści z kolei dziś rano przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu napiszą egzamin z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Nie są one obowiązkowe, piszą je ci maturzyści, którzy zadeklarowali taką wolę. Ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius na Teneryfie dobiega końca. Statek, na którym wykryto ognisko hantawirusa, opuściły już niemal wszystkie osoby. Hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez podkreśla, że cała operacja przebiegła zgodnie z planem.
16: Mimo wszystkich trudności możemy dziś być dumni z sukcesu tej operacji i z tego, że nasz kraj podjął się jej przeprowadzenia.
13: Francja i USA poinformowały tymczasem o nowych przypadkach pasażerów z objawami choroby. We Francji jedna osoba ma objawy, a w USA jeden pasażer wycieczkowca ma hantawirusa, a drugi wykazuje objawy. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci, najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najczęściej są to południowe kraje: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
17: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
0: Sport w 30 sekund.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. FC Barcelona zapewniła sobie kolejne mistrzostwo Hiszpanii i to w najsłodszy dla kibiców sposób, bo pokonując w El Clasico Real Madryt 2-0. Bramki już w pierwszej połowie strzelili Marcus Rashford i Ferran Torres. Na trzy kolejki przed końcem sezonu Barca ma 14 punktów przewagi nad Realem. To już trzeci tytuł w Hiszpanii na koncie Roberta Lewandowskiego, który wczoraj wszedł na boisko w drugiej połowie. W naszej ekstraklasie niemal pewna utrzymania jest już Legia Warszawa, bo wczoraj wygrała w Nicieczy z Termaliką 1-0. Ważne zwycięstwo odniósł również walczący o utrzymanie Motor Lublin, bo pokonał na wyjeździe Wisłę Płock 4-0.
17: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
0: Pogoda.
13: Popadać dzisiaj może prawie w każdym zakątku kraju, a po południu pojawią się burze. Na termometrach od 18 stopni w Szczecinie, 20 w Krakowie i Gdańsku, do 23 w Warszawie. Jutro już zdecydowanie chłodniej.
0: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
12: 29 maja dwaj muzyczni giganci Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk dadzą w Warszawie super koncert z okazji 50 lat wspólnego grania.
18: Tak, a my mamy dla Was zaproszenia na Torwar, na ten koncert. Jeśli chcecie pobawić się przy kawałkach Kombi, Skalokera i Oena, no to zapraszamy czym prędzej na złoteprzeboje.pl, gdyż pierwsze bilety pojadą do Was za niecałe pół godziny. 4 po 9 w tej chwili na zegarach gramy Village People YMCA. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Poniedziałek też może być miły.

0: Słuchamy i z zazdrością sobie przypominamy, jak to w latach 90. w czasie koncertów na scenę pod nogi Backstreet Boysów leciały elementy damskiej bielizny.
1: Tak było.
0: Wszystkie dwa w różnorodności wielkiej, przypomina radio Złote Przeboje. I informujemy jednocześnie, że dzisiaj na koncertach jest pewna różnica. Wspomniane latające elementy są bardziej eleganckie i ekskluzywne podobno.
1: To prawda. Za chwilę zabrzmią u nas charakterystyczne dźwięki gitary Jana Borysewicza i charakterystyczny głos Izabeli Trojanowskiej. Zagramy Karmazynową Noc, a jeszcze chwilę później wyślemy was na niezapomnianą noc na Torwarze, czyli koncert 50-lecia wspólnego grania Skabińskiego i Tkaczyka. Koniecznie bądźcie blisko Radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja.

0: 50 lat na scenie świętują w tym roku Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk i z tej okazji zapraszają 29 maja na koncert na warszawskim Torwarze. Wyjątkowy koncert, zagrają kawałki Kombi, ale też Skywalkera i ONA.
1: Będą też goście specjalni, między innymi Michał Szpak, tyle możemy zdradzić na razie. Chcecie tam być, chcecie się z nimi bawić i świętować, to wchodźcie na stronę złoteprzeboje.pl i piszcie nam maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się wam królowie życia.
0: Tak, i niech to będzie wyjątkowe wypracowanie, chociaż krótkie, takie jakie napisała słuchaczka Beata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to opowiadaj, królowo nasza złota, cóż to za wypracowanie było? Tych 5 słów, pamiętasz, które napisałaś tam?
2: Ja już chyba nie pamiętam, jestem w stresie.
1: No dobra, to ci podpowiemy. Szampan był, tak? Wolność była. Luksus. Koncerty i wojaże. 5 słów i naprawdę fenomenalnych, działających na wyobraźnię.
0: Królewskie, nieskromne myśli wyraziłaś tą swoją wypowiedzią i za nie właśnie wręczamy ci podwójne, luksusowe zaproszenie na koncert Królowie Życia.
2: Dziękuję ogromnie.
0: Także wojaże dorożką do Warszawy cię czekają i widzimy się na warszawskim Torwarze 29 maja.
2: Bardzo się cieszę.
1: To była słuchaczka, była to rana, jakie to było przyjemne. No widzimy się na koncercie. A jeśli poczuliście, że wy też chcielibyście się z nami pobawić, to zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl, a kolejne bilety na koncert Królowie Życia jutro o 9.30 tylko w Radiu Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
20: Reklama. Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. Don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha. Come sing.

0: To był zespół The Hooters w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, piosenka pod tytułem Johnny B. Johnny'ego B tutaj nie ma, ale jak się rozglądam, to jest Tomasz F., jest Piotr Jop, nawet dwóch jest takich, nie?
1: Czyli nasza poranna trójka ze sternikiem, znaczy z wydawcą. Bardzo dziękujemy. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakin, Tomek Szortkiewicz. A teraz ona, solo, Gosia Kościelniak.
2: Ja jeszcze. Ja zapraszam, bo ja uwielbiam w ogóle poniedziałki, tak jak wszyscy, prawda?
1: Tak.
0: No jasne.
2: Więc teraz nasze wspólne, wspaniałe poniedziałkowe przedpołudnie.

0: Aleksiej, Wielki Przebój z 92 roku, spacerując sobie po rozbitym szkle. Mało przyjemne, za 3 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta. Posłuchajmy. Radio Złote Przeboje, zapraszam.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Masz już Modivo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.
10: Poniedziałkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najnowsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
12: Ewelina Walczak. Mieszkańcy Pińczowa postawili na doświadczenie i zdecydowali, że ich nowym burmistrzem zostanie Marcin Wojniak. Więcej o tym Adrian Górny.
13: W drugiej turze przedterminowych wyborów kandydat ten uzyskał ponad 69% poparcia. Jego rywal Janusz Koniusz zdobył poparcie niespełna 31% głosujących. Do urn poszło łącznie 5866 osób, choć prawo głosu miało prawie 16 tysięcy mieszkańców.
12: Dziękuję za relację. Z politycznych aren przenosimy się na deski teatru, gdzie bez konkurencji konkurencyjni okazali się artyści z Jędrzejowa. Grupa Si Senior zdominowała regionalny plebiscyt w świętokrzyskiej odsłonie konkursu Supermiasta i Superregiony 2026. Jędrzejowscy seniorzy zdobyli 228 głosów. Zasłużone brawa dla seniorów, ale dziś wieczorem głośno będzie także dzięki kieleckim Żakom. W stolicy regionu wystartowały Juvenalia. Jakie atrakcje przygotowano i kto wystąpi na wielkiej scenie? O tym w wiadomościach za godzinę.
11: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Świętokrzyskiem.
12: Termometry w Jędrzejowie bardzo miło nas dzisiaj zaskakują, notując już 17 stopni, ale ze względu na wciąż dość rześkie podmuchy wiatru, ta odczuwalna może nam się wydawać nieco chłodniejsza. Chmury dominują na jędrzejowskim niebie, ale słońce też się na nim pojawia. Ale wszystko może się zmienić i MGW wydało ostrzeżenie przed burzami.
11: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
10: Zaczynamy sobie poniedziałkowe przedpołudnie, więc serdecznie Was zapraszam i obiecuję, że właśnie aż podniosłam dwa palce do góry, że będzie najpiękniej, jeśli chodzi o muzykę, największe przeboje lat 80. i 90., a zaczynamy z Bad Boys Blue. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: cudowna Natalia Imbruglia w Radiu Złote Przeboje. Majowe, poniedziałkowe przedpołudnie, większość z nas w pracy, ale właśnie ciekawa jestem, czy ta praca to jest to, o czym marzyliśmy w dzieciństwie. No bo wtedy było łatwo. Można było marzyć na pytanie ciągle nam zadawane, kim zostaniesz, gdy dorośniesz, odpowiadaliśmy jak chcieliśmy, strażak, pilot, gwiazda rocka, piosenkarka, księżniczka, prawda? Moja córka, gdy miała 5 lat, pamiętam, z pełnym przekonaniem mówiła, że zostanie hipnotyzerką ocelotów. Taki zawód sobie wymyśliła. No i pytanie do was, kim z zawodu chcieliście zostać w dzieciństwie, a kim jesteście dziś? To mogą być ciekawe zestawienia. 2244430, mailowo można też się podzielić tą historią. robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam dzisiaj fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Rozmawiamy sobie do 12. Kim z zawodu chcieliście zostać w dzieciństwie, a kim jesteście dziś? 2244 i 3-0.
1: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

Józek nie daruje ci tej nocy. No właśnie, czy wiedzielibyśmy, skąd właściwie wzięło się to imię Józek, gdyby tak pięknie nie opowiedziała o swoim wujku, który bardzo wspierał młodziutką Beatę Kozidrek, właśnie ona? Albo czy wiedzielibyśmy, co działo się na jednym z zagranicznych festiwali, gdyby Beata Kozidrek nie opowiedziała o tym z taką niesamowitą energią? A o tym wszystkim, o kolejnych swoich największych przebojach lat 80. i 90. Beata Kozidrek, nasza nowa redakcyjna koleżanka, opowiada codziennie w Radiu Złote Przeboje o 12.30 w rozmowie z Piotrem Jaworskim. Całego długiego programu Beaty możecie z kolei słuchać w niedzielę. Wczoraj od 12 do 14 był pierwszy taki program, za tydzień w niedzielę znowu. A dziś niedługo, bo o 12.30 spotkamy się znowu i posłuchamy Beaty Kozidrek i kolejnej jej opowieści o jednym z jej wielkich przebojów.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z rady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Poniedziałkowe przedpołudnie. Rozmawiamy sobie o tym, kim z zawodu chcieliśmy zostać w dzieciństwie, a kim jesteśmy dziś.
1: Chciałam zostać mechanikiem samochodowym, bezpośrednio przy naprawach, a zostałam adwokatem.
2: Jako młody chłopak chciałem zostać pilotem samolotów myśliwskich. Jestem psychoterapeutą.
3: Chciałam zostać kierowcą zawodowym, a zostałam ogrodnikiem.
0: Niesamowite zestawienia, prawda? A ile tam się historii, życia za tym wszystkim kryje? Tak jak mówiłam, zestawienia będą ciekawe. 2244 i 30, ale są też i takie telefony.
4: Cześć, z tej strony Sebastian. Od zawsze chciałem być pilotem. No i właśnie jadę na lotnisko. Udało mi się, jestem pilotem prywatnych podróżowców. Pozdrawiam.
0: Kim z zawodu chcieliście zostać w dzieciństwie, a kim jesteście dziś? Marzenia. 2244 i 30, mailowo można, robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam dzisiaj fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Rozmawiamy sobie do 12.
5: Robota nie zając.

0: Telefony, a telefony do studia też dzwonią. 224430. Kim chcieliście zostać jako dzieci? Jakie było wasze marzenie? A kim zostaliście z zawodu rzeczywiście? O tym sobie dzisiaj rozmawiamy. Za 3 minuty będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Już prawie 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje w poniedziałkowe przedpołudnie.
1: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
10: Ewelina Walczak. Województwo świętokrzyskie znalazło się w grupie 13 regionów objętych ostrzeżeniem przed gwałtownymi burzami. Synoptycy przewidują porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz intensywne opady deszczu, a lokalnie nawet drobny grad. Alerty zaczną obowiązywać o godzinie 14 i potrwają do 1 w nocy. Miejmy nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje planów kieleckim rzekom. Dziś w stolicy regionu ruszają juwenalia. Tradycyjny korowód ma wyruszyć spod Politechniki o 17 i przejść przez ulicę Sienkiewicza na rynek, mówi Kamil Santos, dyrektor Wydziału Dialogu Społecznego.
11: Na rynku oczywiście pani prezydent przekaże klucze studentom i później odbędzie się taka duża impreza na rynku z DJ-em, z grillem.
10: Finałem studenckiego święta będą koncerty na kieleckiej kadzielni, które zaplanowano 15 i 16 maja. Studenci się bawią, a prawie 11 tysięcy ósmoklasistów z regionu rozpoczęło dziś ogólnopolski maraton egzaminacyjny. Centralna Komisja Egzaminacyjna potwierdza, że w całym kraju pierwszy dzień przebiegł bez żadnych zakłóceń.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Świętokrzyskiem.
10: O tej porze temperatura w Jędrzejowie wystrzeliła naprawdę mocno. 20 stopni już mamy i to jeden z tych najcieplejszych momentów dnia. I choć to ciepełko ogromnie nas wszystkich cieszy, to musimy powoli zachować czujność, bo synoptycy wydali dla naszego województwa ostrzeżenie przed burzami, więc ta sielanka zaraz może się skończyć.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
12: Dzień dobry, witam, Gosia Kościelniak i Radio Złote Przeboje i największe przeboje lat 80. i 90. Przypominam, robota nie zając, wszyscy pracujemy, ale można w wolnym momencie albo napisać do nas, albo zadzwonić 224430. A dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, kim chcieliśmy zostać w dzieciństwie, a kim jesteśmy. Radio Złote Przeboje. Z zawodu oczywiście.

8 minut po godzinie 11. Słuchajcie, Radio Złoty Przeboje, a przed nami kultowy przebój z kultowego filmu, ale tytuł filmu zmieniał się kilkukrotnie, co ciekawe, na jego ostateczne brzmienie też bez wątpienia mieli wpływ muzycy zespołu Bee Gees. Artyści przedstawili własną propozycję tytułu filmu, która bezpośrednio nawiązywała zarówno do tytułu ich piosenki, jak i konkursów młodzieżowych tanecznych, które zainspirowały twórców filmu do poruszenia tego wdzięcznego tematu.

0: mama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
0: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
0: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, i dlatego rozmawiamy sobie między największymi przebojami lat 80. i 90. o tym, kim z zawodu chcieliśmy zostać w dzieciństwie, a kim jesteśmy dziś.
2: Ja to zawsze chciałem być piosenkarzem, masakra, tak bardzo chciałem, ale niestety jestem ochroniarzem, może niestety, ale jestem śpiewającym ochroniarzem.
3: Chciałam zostać fryzjerką, jestem rolnikiem.
4: Zawsze marzyłam zostać leśniczym, chodzić po lesie, pracować ze zwierzętami. No niestety zostałam kucharzem, czyli garkotukiem.
5: Ja chciałam zostać archeolożką, a jestem psychologiem, psychoterapeutą.
6: W dzieciństwie chciałam zostać zakonnicą, a zostałam nauczycielem.
1: Wspaniałe historie. Jestem bardzo wdzięczna za to, że możemy Was poznawać, Was, naszych kochanych słuchaczy Radia Złote Przeboje. Jakie mieliście marzenia i czy one się spełniły? W którą stronę skręciło życie? 2244 30. Mailowo też można. robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam dziś fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Rozmawiamy do 12. Wszystkie są ciekawe. Kim z zawodu chcieliście zostać w dzieciństwie, a kim jesteście dziś?

0: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
1: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
2: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V. Jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka. Opakowanie 500 gramów. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
17: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: Ach, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
19: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Cały długi wywiad z Beatą Kozidrek na naszym kanale Radia Złote Przeboje na YouTubie. Możecie obejrzeć, posłuchać, a Beata w doskonałej formie i rzeczywiście z dużym poczuciem humoru opowiada o przeróżnych historiach związanych z jej życiem i prywatnym, i zakulisowym, i tym, które mogliśmy obserwować przez te wszystkie lata. Z jej doskonałą muzyką. No a dzisiaj o 12.30, czyli już niedługo, w Radiu Złote Przyboje spotkanie dzisiejsze, poniedziałkowe. Beata opowie nam pewnie o kolejnym swoim wielkim przyboju. Już o 12.30 znowu się z nią słyszymy, a potem zresztą będzie też zabawa. Codzienna zabawa do wygrania. Bardzo fajne nagrody.
1: Mówi Beata Kozidrak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Złote Przyboje.

0: Culture Club w Radiu Złote Przeboje tuż przed południem. Za 4 minuty będzie godzina 12, więc posłuchajmy najważniejszych wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Co dzieje się blisko nas w naszym mieście? Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Złote Przewoje.
1: Autopromocja.
0: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
3: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Zapraszamy na najnowsze wiadomości Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe południe.
0: Wiadomości ze Świętokrzyskiego.
15: Ewelina Walczak. Własne 4 kąty w zamian za wkład pracy. Kielecki magistrat udostępnił 11 nowych lokali w ramach 7. edycji akcji Mieszkanie za remont. Program pozwala osobom z listy oczekujących na lokal komunalny wyremontować pustostan pod własne potrzeby. W zamian najemcy zostaną zwolnieni z czynszu na okres nawet 5 lat. Wnioski o przystąpienie do programu można składać do 8 czerwca. Nowi lokatorzy i nowy włodarz. Marcin Wojniak oficjalnie został burmistrzem Pińczowa. Więcej o tym Adrian Górny.
16: Były starosta pińczowski i radny powiatowy wygrał drugą turę przedterminowych wyborów, uzyskując poparcie przekraczające 69%. Nowy lider zastąpi Włodzimierza Baduraka, który po blisko 20 latach zrezygnował z zarządzania miastem i gminą.
15: Dziękuję za relację. Polityczne zmiany idą w parze z drogowymi. Kierowcy jadący w stronę Buzka-Zdroju jako pierwsi testują dziś nową nawierzchnię drugiego odcinka obwodnicy Morawicy. Zmiana organizacji ruchu objęła fragment trasy numer 73, prowadząc z auta przez nowe rondo do obecnego śladu jezdni.
0: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Świętokrzyskiem.
15: Mamy ten najcieplejszy moment, który dzisiaj właśnie w Jędrzejowie nastąpił. 22, no prawie 23 stopnie. Przy takich wartościach to nawet wiatr nie przeszkadza, który rozkręcił się w Jędrzejowie. Ciśnienie poleciało w dół, być może dlatego, że nadciąga burza nad region Świętokrzyski, także warto mieć ze sobą dzisiaj parasol.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
14: Poniedziałkowe popołudnie. Witamy. Świeżutkie, nowiutkie, jeszcze nieodpakowane z papierka. Możemy z nim wszystko zrobić. Minuta, prawie 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Zaczniemy od Pet Shop Boys.
17: Radio Złote Przeboje.
14: I już dosłownie za kilka minut podsumujemy sobie nasze dzisiejsze rozmowy. Fantastyczne telefony od Was, mnóstwo. Ja myślę, że naprawdę kiedyś jeszcze wrócimy do tego tematu, czyli marzyliśmy w dzieciństwie, żeby zostać kimś, jeśli chodzi o zawód, a kim zostaliśmy dzisiaj. Za chwilkę podkreślimy i podsumujemy tę rozmowę. No i w tej godzinie również o 12.30 kolejne spotkanie z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Robota, nie zając.
1: Ale dużo telefonów dzisiaj mamy. Chyba wrócę jeszcze do tego tematu, bo miło was poznawać z tej strony. Kim z zawodu chcieliście zostać w dzieciństwie, a kim jesteście dziś?
2: Zawsze chciałam zostać aktorką. Zostałam księgową.
3: Chciałem zostać ornitologiem, a zostałem inżynierem, górnikiem.
1: Mocno wszystkich ściskam. Z Radia Złote Przeboje, kubek z limitowanej edycji. Chcę przesłać dzisiaj Bartoszowi, który w sumie wpłynął na losy świata.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Kim chciałem być w młodości jako dziecko, a kim stałem się teraz? Jak byłem mały, powiedziałem mojej mamie, patrząc na śmieciarki, którymi byłem zafascynowany, mówię: mamo, będę śmieciarzem, a jeżeli nie śmieciarzem, to będę papieżem. W tym momencie pracuję dla firmy, która handluje odpadami tworzyw sztucznych pozyskiwanych ze śmieci. Także coś chyba wywróżyłem.
1: No właśnie, gdyby jednak Bartosz został papieżem,

0: No i właśnie przyszedł czas na nasze dzisiejsze spotkanie z Beatą Kozidrek i jej opowieścią o kolejnym przepięknym i wywołującym wiele wspomnień i wzruszeń przeboju.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Jest wiosna, po głowie chodzą wakacje, jakiś deszcz złotych, to by się przydał, proszę Państwa. Może coś zaradzimy? Beata Kozidrak, jesteśmy tutaj już w komplecie. Dzień dobry. Modlitwę o złoty deszcz, za chwilę mamy zagrać kolejną Twoją piosenkę, która była takim nieformalnym hymnem. Dla kogo, kiedy?
3: 2000 rok, były protesty pielęgniarek. Stworzyły sobie takie miasteczko, powiedzmy pod ministerstwem, dobrze mówię, chyba tak.
2: No tak, tak,
3: tak. Tak, i tam koczowały, walcząc o swoje prawa. Spędziłam trochę czasu w szpitalu i widziałam, na czym polega praca pielęgniarek. No, to jest ciężka, wymagająca. Trzeba ten zawód kochać naprawdę i kochać ludzi. Więc one miały trudny orzech do zgryzienia, musiały walczyć o swoje prawa, o pieniądze przede wszystkim też, bo przecież
2: to jest
3: naturalne. Każdy, kto ciężko pracuje, powinien mieć odpowiednią płacę i tu się z tym zgodzę. I one puszczały tę piosenkę, dla nich stała się hymnem, bo tam jest coś takiego, że ten złoty deszcz należy się wszystkim właśnie i musimy o to walczyć. I to było zdziwienie, że tu już rok 2000, a ludzie tak bardzo potrzebni muszą jeszcze walczyć o swoje prawa i o pieniądze, które im się absolutnie należą.
2: Masz czasami takie poczucie, że swoją twórczością masz wpływ na to, co się dookoła dzieje?
3: Na pewno. To jest ta cudowna strona mojego zawodu, która wyraża, jak jest to ważne. Nie tylko chodzisz sobie, prawda, i nie ma, no, bo tak śpiewały takie panie fajne, które sprzątały domki, że nie ma wody na pustyni, sprzątają, to było coś pięknego. No, więc wiesz, są takie momenty w życiu każdego człowieka, jakaś piosenka jest dla nich bardzo ważna. Czy to moment miłości? Tak jak ktoś powiedział, no wiele dzieci się poczęło przy pani piosenkach pani Beato. No więc już jestem dumna, prawda, z tego faktu. Wiesz, można dostawać mnóstwo nagród, ale to jest chyba największa nagroda, kiedy możesz swoją twórczością pomagać ludziom w sposób bezpośredni.
2: I to były piękne słowa i piękne opowieści. Będą kolejne, obiecujemy, a teraz będzie piosenka,
3: która mam nadzieję dużo kiedyś znaczyła i mam nadzieję, że w dalszym ciągu znaczy, czyli Modlitwa o złoty deszcz. Czego wam, kochani moi, życzę.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się z bliska na gazeta.pl.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
14: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
15: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie

Dzisiaj 11 dzień maja. To dzień urodzin genialnego Salwadora Dalego. Ten malarz nigdy nie skończył żadnej wyższej szkoły. To jeden z przykładów udowadniających, że studia nie są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Studiował na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Madrycie i pierwszy raz został wyrzucony w 1923 roku, gdy wziął udział w proteście studenckim, a potem drugi raz przed ostatnimi egzaminami został wyrzucony raz jeszcze. Ale w ogóle Salwador Dali był zdania, że wie znacznie więcej niż jego profesorowie, nie widział najmniejszego sensu w egzaminach końcowych, gdyż uważał, że przewyższa wiedzą i umiejętnościami swoich wykładowców. Radio Złote Przyboje.

Number One w Radiu Złote Przeboje. Za pięć, już właściwie za 4 minuty będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości, posłuchajmy o tym, co istotnego dzieje się teraz w Polsce i na świecie. Radio Złote Przeboje.

0: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
1: Prokuratura ustala, kto pomagał Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce. Są kolejni zarażeni hantawirusem, WHO uspokaja. I pierwszy egzamin za nimi, ósmoklasiści mówią nam, jak im poszło. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prokuratura Krajowa przekazała, że prowadzi czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce i uniknięciu odpowiedzialności karnej. Ale były minister sprawiedliwości nie jest osobą poszukiwaną, podkreśla rzecznik prokuratury Przemysław Nowak.
2: Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany. Mógł swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej, tam gdzie nie jest potrzebny polski paszport. I to jest najważniejszy fakt, który należy przyjąć przy ocenie dalszych działań.
1: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi zarzuty, m.in. stworzenia i kierowania grupą przestępczą. Pojawiają się kolejni zakażeni hantawirusem wśród pasażerów wycieczkowca, który zacumował na Teneryfie statek po tym, jak na jego pokładzie pojawiły się przypadki zakażeń i zgonów. Testy potwierdziły obecność hantawirusa u jednej z Francuzek i Amerykaniny. Oboje są już w szpitalach w swoich krajach.
3: To nie jest nowy COVID. Ryzyko jest niskie.
1: Uspokaja Światowa Organizacja Zdrowia. Statek ma jeszcze dziś wypłynąć do Rotterdamu. Tam jednostka zostanie całkowicie zdezynfekowana, a członkowie załogi przejdą kwarantannę. Kapitanem jest Polak. Minister energii wydał decyzję w sprawie maksymalnej ceny paliw. Jutro kierowcy na stacjach zapłacą za litr benzyny 95 nie więcej niż 6,30, za 98 6,81, a za olej napędowy 6,93. Ósmoklasiści są już po swoim pierwszym egzaminie. Dziś napisali sprawdzian z polskiego, pierwszy z trzech, które potrwają jeszcze do środy. Jak im poszło, pytał Bartosz Kądziołka, uczniów szkoły podstawowej nr 64 w Łodzi.
4: Bardzo dobrze. Była lektura Ania z Zielonego Wzgórza i było dobrze. Wszystko tam prawie napisałem i było łatwe.
5: Było git. Łatwe to było.
6: Jak wam poszło?
7: Chyba dobrze.
8: No mam nadzieję, że będzie, chociaż żeby było z 50-60%.
9: Nie no, zależy mi, żeby był wynik wysoki.
1: Jutro egzamin z matematyki, a pojutrze z języka obcego.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
10: Pogoda.
0: Dzisiaj możliwe opady deszczu, miejscami burze, także z gradem. Najcieplej w Lublinie i Rzeszowie i w Warszawie 23 stopnie, na zachodzie 21, a chłodniej nad morzem i w Szczecinie tam 18 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
0: Zaczynamy kolejną godzinę popołudnia poniedziałkowego. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. w tej godzinie też chyba, a może nie, a może jednak. Zresztą zostańcie, przekonacie się, zaczniemy naszą zabawę z zagadkami od Beaty Kozidrak.

się fantastycznie gorąco i wakacyjnie zrobiło. Początkowo zespół Manam eksperymentował z mieszanką rocka progresywnego i jazzu, no i w latach 80. zmienił styl na bardziej pop-rockowy, taki nowofalowy. I wtedy właśnie powstały takie przeboje jak Boskie Buenos, O, nie rób tyle hałasu, czy właśnie Cykady na cykladach. I ta zmiana przyniosła ogromną popularność zespołowi i status legendy polskiej sceny muzycznej. A ta piosenka zainspirowana była podróżą zespołu Manam do Grecji w 1984 roku. Cykady na cykladach zdobyły także popularność poza granicami Polski w wielu krajach europejskich, zwłaszcza tych nad Morzem Śródziemnym. Piosenka była grana w radiach i w klubach, stając się swoistym hymnem wakacyjnym, co w pierwszej połowie lat 80. nie było łatwe, żeby polska piosenka zrobiła tam karierę. Radio Złote Przeboje. Obsession.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

A przed nami Artur Rojek z Mysłowic, a 6 maja Artur skończył 54 lata i z tej okazji postanowił podzielić się z fanami odrobiną refleksji, no i wyjątkowym zdjęciem. Czarno-biała fotografia z dzieciństwa, Artur w fartuszku szkolnym i taka lakoniczna refleksja, że choć wiele rzeczy zostawił za sobą, niektóre zostały z nim na bardzo długo, między innymi przezwiska z dzieciństwa. Gruby, mały, napisał artysta. Na koniec zostawił tajemniczy dopisek w piątek, a w piątek napisał album Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Oddam waszym uszom jesienią. Wtedy też wyruszymy w trasę, żeby zagrać nowe piosenki na żywo. Radio Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na gazeta.pl.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Reklama.

0: taki moment, w którym czuję nieodpartą chęć, a nawet pewien imperatyw taki moralny, żeby... Tak, takie coś. Żeby pierwszą podpowiedź związaną z naszym konkursem z Beatą Kozidrak właśnie z siebie wyartykułować. Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień dobry, pozwolisz? Wszyscy czekamy na tę podpowiedź.
0: Mamy, bo będą trzy, a teraz pierwsza. Uwaga, dzisiejsze hasło jest związane z Beatą Kozidrak i geologią. I teraz kombinujcie. Z Beatą Kozidrak i geologią.
1: No to kombinujcie.
0: Być?
1: Czekamy na dwie odpowiedzi. Dwie dwójki, cztery czwórki, trzy zera. Co to jest? I za co lubicie Radio Złote Przeboje? Czekamy na telefony do 17 o 17.30, te cudowne nagrody, czyli radio kolekcjonerskie z naszej ściśle bardzo określonej limitowanej edycji,
0: edycji.
1: I zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak. Beata Kozidrak siedziała tutaj obok, leżała sobie kupeczka tych zdjęć, ona je osobiście wszystkie podpisywała. No, to nic, tylko wygrywać. Dwie dwójki, cztery czwórki, trzy zera.

Dreams i La Bouche. Największe przeboje lat 80. i 90. Gramy i gramy zaraz po godzinie 14. O 14 sprawdzimy, czym żyje świat i czym żyje Polska.

0: ta promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: 11 maja, poniedziałek. Tu Radio Złote Przeboje, pora na wiadomości.
3: Polska zaskarżyła umowę z krajami Mercosur. Naukowcy szykują się do protestu, chcą więcej pieniędzy na badania i polskie akcenty na festiwalu w Cannes, który rusza już jutro. Paulina Nawrocka. Polska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na umowę Unii z Mercosurem. Warszawa jednocześnie wnioskuje o wstrzymanie stosowania umowy do czasu wydania przez TSUE orzeczenia w tej sprawie. W wersji tymczasowej umowa handlowa Unii z grupą krajów Ameryki Południowej zaczęła obowiązywać 1 maja. Jest śledztwo w sprawie drona znalezionego pod Bartoszycami. Wszczęła je prokuratura okręgowa w Olsztynie. Dotyczy przekroczenia bez pozwolenia granicy państwowej przez bezzałogowy statek powietrzny, który miał przylecieć z Rosji. Dron leżał 20 km od granicy z obwodem królewieckim. Według nieoficjalnych informacji wrak zauważył właściciel pola. Dron miał mieć napisy w języku rosyjskim i zamontowane kamery. Naukowcy, którzy od ponad roku walczą o większe nakłady na badania, szykują się do protestu. Do tej pory ograniczali się do petycji kierowanych do rządzących, teraz wyjdą na ulicę. Walczą o 3% PKB na naukę, w tym wyższe pensje dla badaczy, mówi profesor Łukasz Okruszek z Polskiej Akademii Nauk.
4: Nasze dotychczasowe działania, które ograniczają się do petycji online, pokazywania naukowców, mówienia o tym, co jest generalnie osią tej nauki i dlaczego to jest ważne, nie przemawiają do polityków. To, co przemawia do polityków, to jest problem medialny, tak? Kiedy, nie wiem, nagle pojawia się reaktor Maria, statek Oceania, nie wiem, radioteleskop w Toruniu.
3: Protest odbędzie się 27 maja w Warszawie. 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes rozpocznie się już jutro. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, w tym także produkcje z polskim akcentem. To film Pawła Pawlikowskiego Fatherland oraz film Ashgara Farhadiego, który jest reinterpretacją dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. O przygotowaniach przed otwarciem opowiada dyrektor generalny festiwalu Bruno Desloque.
5: To jest wyjątkowy moment, który wieńczy cały rok pracy, czyli prezentacja tkanego plakatu festiwalowego. A kolejnym ważnym momentem będzie wtorek o 10:30, kiedy rozwiniemy czerwony dywan.
3: Plakat 79. edycji festiwalu przedstawia kadr z filmu Thelma i Louise z 91. roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Burze pojawić mogą się dzisiaj właściwie w całej Polsce, poza zachodniopomorskiem. Tutaj najniższe temperatury 18 stopni, 24 stopnie na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich 15-18 stopni. Miejscami może też mocno wiać. Witajcie w poniedziałkowym Radiu Złote Przeboje, w którym gwiazd ci u nas dostatek. Jak zawsze Ricky Martin przyjedzie w lipcu do Polski, a ja już teraz gram wam jego wielki złoty przebój. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Mieliśmy straszne opóźnienia. W rezultacie Dan, Gareth i ja dokończyliśmy album sami, ponieważ pozostali trzej członkowie grupy już zaplanowali swoje letnie wakacje i nie chcieli ich odwoływać. Przewidziałem, że nie uda nam się wyrobić w terminie i wstrzymałem się z planowaniem własnego urlopu, ponieważ nie chciałem opuścić procesu miksowania, podsumował producent albumu grupy Depeche Mode, którego właśnie słuchaliśmy w Radiu Złote Przeboje. Oczywiście nie producenta, tylko jedną z piosenek z tego albumu. Jeśli wy planujecie już swoje urlopy, to zabierzcie tam ze sobą największe przeboje lat 80. i 90. za jednym zamachem, czyli Radio Złote Przeboje, które wszędzie brzmi wyśmienicie.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czy kick-out kusi cenę każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie. A warto?
9: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, ETCC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na

0: Kenza Biotoan w Radiu Złote Przeboje, w którym mam nadzieję słyszeliście wczoraj pierwszy autorski odcinek programu Beaty Kozidrak na naszej antenie. Doskonale do takiego słuchania nadaje się na przykład pamiątkowe radio, które w tym tygodniu też mam dla was codziennie, a do tego zdjęcie z autografem świeżo upieczonej naszej redakcyjnej koleżanki. Uwaga, zadanie konkursowe. Rozwiązaniem dzisiejszej zagadki jest coś, co wybucha bez ostrzeżenia.
1: Była piosenka Złoty deszcz pani Beaty.
2: Szklanka wody.
3: Nie ma wody na pustyni.
4: Kamieniny albo coś związane z dinozaurami, że tak powiem, żartem.
0: To oczywiście nie były poprawne odpowiedzi, zatem jeszcze raz podpowiedź numer 2. Rozwiązaniem dzisiejszej zagadki jest coś, co wybucha bez ostrzeżenia. 2 2 4 4 3 0, co to takiego i za co lubisz Radio Złote Przeboje? Na te odpowiedzi czekam do 17. O 17.30 rozwiązanie zabawy. 2 2 4 4 3 0.

0: New Hits on the Blogi Tonight w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę punktualnie o 15 tylko sprawdzone wiadomości, a wśród nich ta, że nowy premier Węgier Peter Modior szykuje się do podróży do Polski. Szczegóły za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Reklama.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie w kalendarzach 11 maja, a na naszej antenie teraz wiadomości.
10: Egzamin ósmoklasisty z polskiego, lektura zaskoczyła uczniów. Jutro taniej na stacjach paliw, zarówno za benzynę, jak i za olej. A nowy premier Węgier szykuje się do pierwszej podróży do Polski. Paulina Nawrocka. Były pytania o kamienie na szaniec, opowiadanie Stanisława Lema pod tytułem Przyjaciel automateusza, a do napisania przemówienie lub opowiadanie. Niemal 400 tysięcy uczniów napisało dziś egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Test zaskoczył niektórych.
11: Teraz po egzaminie jest okej. Wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem. Matematyka myślę, że będzie spokojnie.
12: Myślę, że by na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Też lektura mnie trochę zdziwiła, bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę.
13: Zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka lektura. Zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie automateuszu.
10: Jutro na egzaminie matematyka, w środę język obcy. Posłowie PiSu prowadzą serię kontroli w Orlenie, Grupie Azoty i Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Będziemy pytać, gdzie są pieniądze Polaków, oświadczył wiceprezes partii Przemysław Czarnek. Dodał, że spółki te przyniosły straty w ostatnim kwartale zeszłego roku. Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych będą jutro niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, benzyny 98 6,81, a oleju napędowego 6,93, wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Póki co do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz obniżające akcyzę. Nowy premier Węgier, Peter Madzsar, szykuje się do podróży do Polski. W przyszłym tygodniu ma pojawić się w Warszawie, a już w kampanii wyborczej zapowiadał, że w pierwszą podróż zagraniczną w charakterze szefa rządu uda się właśnie do polskiej stolicy. I jeszcze rocznica powstania kultowego musicalu. 45 lat temu w New London Theatre odbyła się premiera Kotów Andrew Lloyda Webbera. Musical zdobył serca światowej publiczności. Piosenka ze spektaklu Memory stała się wielkim popkulturowym przebojem i doczekała się ponad 160 coverów. Śpiewały ją m.in. Barbara Streisand, Celine Dion, a w Polsce Zdzisława Sośnicka.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Świętokrzyskim?
8: Ewelina Walczak. Łączymy literackie inspiracje z wielkim kinem i zapowiedzią nocy, podczas której silniki zabytkowych maszyn zabrzmią wyjątkowo głośno. Pojutrze kielecka filia nr 10 Biblioteki w Kielcach zamieni się w miejsce niezwykłych spotkań w ramach akcji Znani za ladą. Lokalni pisarze i osoby publiczne na jeden dzień przejmą obowiązki bibliotekarzy. A w Kinocentrum w Jędrzejowie cinema nabiera tempa. Dziś do wyboru macie trzy tytuły, m.in. Flick, Futrzak i ja, projekt Hej Mary z Ryanem Goslingiem w roli głównej i najnowszy film Jima Jarmusza Father, Mother, Sister, Brother. No i wielkimi krokami zbliża się też Noc Muzeów, a dla fanów motoryzacji sobota może być naprawdę absolutnym hitem. Muzeum Polska na kołach w Podgajach koło Buzka Zdroju zaprasza na wspólne świętowanie z grupami Klasyki Ponidzia.
14: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Pogoda.
9: Ostrzeżenia przed burzami, także z gradem dla większości Polski, poza północno-zachodnimi i wschodnimi krańcami. Miejscami może mocno wiać, a na termometrach 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, 24 na Podkarpaciu, chłodniej nad samym morzem i w górach do 18 stopni. Podsumowanie sobotniego spotkania Marzeny Rogalskiej z jej wyśmienitym, znamienitym gościem już dzisiaj o 15.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Jeśli mało wam było weekendu, to zostańcie ze mną w pracy.

Sezon urlopowy w pełni, w Grecji ciepło i ładnie, więc jeśli ktoś z was nie boi się na przykład drogich biletów lotniczych i nie boi się wilków, to willa Gawlińskich na wakacje to zawsze jest jakaś opcja do rozważenia. Słuchajcie, teraz to już zupełnie na poważnie, będziemy mocno trzymać kciuki za Bonnie Tyler, która nadal jest na oddziale intensywnej terapii. Jej stan pogorszył się po pilnej operacji pękniętego wyrostka robaczkowego, dlatego trzymaj się droga Bonnie, jesteśmy z tobą.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: marzeno. Wiesz co, poniedziałek ma niewiele dobrych stron, wydawałoby się.
1: Tak? Dokąd zmierzasz? Do czego?
0: Zmierzam do tego, że jak ty przychodzisz, to mi się...
1: To jestem dobrą stroną.
0: Dobrą stroną. Poniedziałek mi się w sobotę, w niedzielę zamienia. Tym bardziej, że w sobotę tutaj miałaś naprawdę fajną gościnę.
1: Kasię Grocholę miałam.
0: Właśnie.
1: Tak. Boże, wiesz co, Kasia, lata płyną. Kasia jest dojrzałą babką. I to, że ona, mimo tej całej szarpaniny, która się odbywa na świecie, mimo tego zła, którym się nas bombarduje, to Kaśka nie traci nadziei i ona cały czas wierzy w dobrych ludzi, uważa, że tych dobrych ludzi jest więcej i chce robić dobre rzeczy. To jest niezwykłe, to się nie zmienia. I podczas tego spotkania odkryłam, że nadal tak jest i to jest niesamowicie budujące.
0: No to niech was buduje, jeżeli zwłaszcza ten poniedziałek, dzisiaj od rana jakiś taki nie bardzo i pod górkę, to proszę bardzo, w pierwszej wolnej chwili na YouTube Radia Złote Przeboje sobie wejść i niech się dzieje terapia.

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miał Szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Kto zwalcza ból?
16: Woltary!
15: Kto?
16: Woltary! Woltary!
17: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Reklama.

1986 roku nie było ani jednego faceta na całej ziemi, który nie kochałby się w dziewczynach z Bananarama. No okej, może jakiś tam jeden facet był, który się nie kochał w dziewczynach z Bananarama. Może faktycznie nie wszyscy się kochali. Dobra, ja owszem, tak, kochałem się, zabijcie mnie, do dzisiaj zresztą czuję do wszystkich pań mięte przez rumianek. Największe przeboje lat 80. i 90. były, są i będą. Teraz z kolei panowie, którzy równie chętnie co reggae, grają sobie po koncertach razem w piłkę nożną.

0: Starship, we built this city. Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 16:00 tylko sprawdzone wiadomości, bardzo ważne, dlatego że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Dla jakich województw, gdzie zrobi się wietrznie i niebezpiecznie, usłyszycie za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje. Jest poniedziałek, 11 maja. Zapraszam na wiadomości.
12: Burze i intensywny deszcz są ostrzeżenia dla 14 województw. Trwa planowanie operacji wydobycia martwego wieloryba z Bałtyku i dorożkarz, który brutalnie potraktował konia, stracił pracę. Paulina Nawrocka. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 14 województw. Możliwe są też porywy wiatru nawet do 75 km na godzinę, lokalnie drobny grad. Spokojnie będzie jedynie w zachodniopomorskim i na Podlasiu. Dodatkowo na Śląsku i w Małopolsce może intensywnie popadać. Alerty będą obowiązywać do pierwszej w nocy. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Mewia Łacha nie zostanie wyciągnięty dziś z wody, przekazał Urząd Morski w Gdyni. Potrzebne są przygotowania do całej skomplikowanej operacji, bo szczątki zwierzęcia znajdują się w zaawansowanym studium rozkładu. Najwcześniej ciało martwego walenia zostanie podjęte jutro. Ze skróconego czasu pracy bardziej zadowoleni są pracodawcy niż pracownicy. Trwa największy pilotaż w Europie. Przystąpiło do niego 80 polskich firm i instytucji, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
13: Większość pracowników objętych pilotażem to osoby, które wykonują prace administracyjne, biurowe lub specjalistyczne i raczej są to osoby z większym doświadczeniem niż mniejszym. Widać, że raczej mamy do czynienia z mniejszymi firmami niż z większymi.
12: Ze skróconego czasu pracy korzystają na próbę 2000 zatrudnionych, którzy pracują w dwóch wariantach. Albo mają czterodniowy tydzień pracy, albo w pracy przebywają krócej każdego dnia od poniedziałku do piątku. Natychmiastowe rozwiązanie umowy z jednym z krakowskich dorożkarzy zapowiedział dzisiaj prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Na filmie, który krąży w internecie, widać, jak dorożkarz znęca się nad jednym z koni podczas międzynarodowych targów końskich w Pajęcznie. Popycha zwierzę i ciągnie za ogon, mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.
14: To nagranie widziałem wczoraj i podjąłem decyzję, ponieważ to jest dorożkarz, który miał podpisaną umowę z miastem o rozwiązaniu tej umowy. To znaczy absolutnie nie ma zgody miasta na to, żeby współpracować z tymi.
12: Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich potępiło zachowanie mężczyzny i usunęło go ze stowarzyszenia.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Świętokrzyskim?
6: Ewelina Walczak. Jeśli szukacie kina, które zostaje w głowie na długo po napisach końcowych, to dzisiaj w ramach kina Konesera w kieleckim Heliosie możecie zobaczyć film Wolność po włosku. Słodko-gorzką opowieść o marzeniach, buncie i poszukiwaniu własnej drogi w malowniczych, ale pełnych kontrastów Włoszech. I łapcie też pociąg do czytania, bo prawdopodobnie to będzie najbardziej nowatorskie spotkanie autorskie tego sezonu. W ramach tygodnia bibliotek pociągu Polregio, relacji Kielce-Busko-Zdrój, rozpocznie się rozmowa z mistrzem kryminału. Robertem Małeckim. To dobra okazja, by porozmawiać o mrocznych zagadkach literackich, czując rytmiczny stukot kół i podziwiając widoki za oknem. A dla miłośników wielkich emocji, pięknych kostiumów i ponadczasowych melodii, Teatr Muzyczny Arte Kreatura przygotował klasykę gatunku Księżniczka Czardasza w Domu Kultury w Kazimierzy Wielkiej.
15: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Pogoda.
11: Burze mogą pojawić się dzisiaj w całej Polsce, poza krańcami północno-zachodnimi i wschodnimi może miejscowo popadać grad. Na termometrach 18 stopni w zachodniopomorskim, 24 stopnie na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich od 15 do 18 stopni. Zapomnijcie o mięsie. Ten składnik diety starożytnych mnichów buddyjskich zawiera więcej białka niż kurczak. Opowiem wam o nim troszkę więcej w programie Dobrze Wiedzieć o 16.30. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

0: świecie zatrzymaj się na chwilę. Apelujemy muzycznie w Radiu Złote Przeboje, a to dlatego, że pora na ostatnią dzisiejszą podpowiedź w zabawie z Beatą Kozidrak na naszej antenie.
1: Najszybciej bez ostrzeżenia wybucha awantura.
2: Odpowiedź to plama na ścianie.
3: Jak nic wybucha bez zapowiedzi, to jest awantura. Awantura jak nic.
4: No pani Beata śpiewa o tym, że wybuchnie nagle serce moje, więc pewnie o to chodzi.
5: Wspaniale jest się z Państwem bawić w Radiu Złote Przeboje. Może odpowiedzią na zagadkę dzisiejszą jest gejzer.
0: Powyższe propozycje, oczywiście choć fajne i za wszystkie serdecznie dziękujemy, to akurat nie są poprawne, dlatego uwaga!
6: Zagadka wciąż nie jest rozwiązana.
0: Oto podpowiedź numer 3. Droga Beato, czyń swoją powinność.
6: Dzisiejsze hasło to tytuł albumu Bajmu z połowy lat 90. oraz nazwa wulkanu.
0: Zatem 2 2 4 4 3 0 czekam na odpowiedź.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.

0: Kiki D i Elton John śpiewali o zdrowym sercu w Radiu Złote Przeboje, przynajmniej według mojego wolnego tłumaczenia o tym śpiewali, a o zdrowie serca najlepiej zadbać w kuchni. Na przykład tak.
1: Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć.
0: Już w VI wieku azjatyccy mnisi buddyjscy odkryli, jak delektować się sycącym posiłkiem bez konieczności uboju zwierząt. Seitan, trafnie nazywany mięsem pszennym, nie jest wymysłem współczesnej mody. To sprawdzony składnik, którego tradycja sięga setek lat. W 100 gramach gotowego seitanu znajdziesz około 30 gramów białka, a ponadto dostarcza on organizmowi selenu dla prawidłowego funkcjonowania tarczycy oraz fosforu i wapnia dla mocnych kości. Dużym plusem jest brak tłuszczów nasyconych i cholesterolu, a jedynym ograniczeniem jest gluten. Niestety seitan nie jest odpowiedni dla osób z celiakią i nietolerancją pszenicy. Steki z seitanu smakują wyśmienicie, wystarczy wymieszać gluten z wędzoną papryką, czosnkiem i odrobiną keczupu, zagotować, a następnie szybko smażyć aż do uzyskania złocistego koloru. Rezultatem jest pysznie chrupiąca potrawa, której konsystencja przypomina prawdziwe mięso.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mamusia?
4: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2000.

0: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
1: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
2: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Reklama.
16: Sponsorem programu jest Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Poniedziałkowe popołudnie i sporo utrudnień na drogach na S3 w województwie lubuskim między węzłami Gorzów Wielkopolski Południe, Skwierzyna Zachód. Samochód osobowy uderzył w bariery, zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gorzowa. Utrudnienie też na S7 między węzłami Skarżysko-Kamienna Północ, Skarżysko-Kamienna Zachód. Awaria ciężarówki, zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Utrudnienie też na Krajowej 10 na wysokości miejscowości Kalisz Pomorski w Zachodniopomorskiem. Potrącenie pieszego przez samochód osobowy. Jedna osoba została ranna. Obowiązuje tam ruch wahadłowy.
16: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
19: Radio Złote Przeboje 90.

Największe przeboje lat 80. i 90. u mnie Gazebo. Do startu gotowa. Hej, już szykuje się Melanie C, czyli Sporty Spice, która dzisiaj o 19 czasu warszawskiego będzie prowadzić wirtualne zajęcia online dla fanów wylewania siódmych potów. Serdecznie pozdrawiam. Gdybyście jednak wybierali się dzisiaj na spokojny popołudniowy spacer, to polecam aplikację Radia Złote Przeboje.

0: Jezu, jak się cieszę, że jesteście z Radiem Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 nasze tylko sprawdzone wiadomości. Jak poszło ósmoklasistom na dzisiejszym egzaminie, sprawdzimy za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Lepsze złote przeboje niż poniedziałkowe znoje.
3: Jutro dzień limeryków i lepiej i wybierzemy nasze ulubione lepieje.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.
15: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałek. Jest 11 maja, pora na tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
16: Prezydent zawetował ustawę o likwidacji CBA. Opowiadanie Lema na pierwszym egzaminie ósmoklasisty i wielkie odliczanie do inauguracji festiwalu w Cannes. Paulina Nawrocka, prezydent zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak powiedział w przemówieniu, likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Jednocześnie zaznaczył, że nie sprzeciwia się reformom. Oprócz tego prezydent zgłosił też weto do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ósmoklasiści napisali dziś pierwszy egzamin z języka polskiego. Były m.in. pytania o teksty Stanisława Lema, Stephena Hawkinga, a także o lekturę Małe Książę.
17: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa.
18: Jakich wyników się spodziewacie?
17: No na pewno dobrych, no może tak 60-70%.
19: Ja liczę na 90%, ale nie wiem, czy uda się.
20: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle. Liczyłem na 80%, ale teraz nie wiem, czy będzie w ogóle 70%.
16: Jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego do wyboru. Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do liceów i techników. Jutro minie tydzień od wybuchu pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar jest opanowany, ale trwa wciąż dogaszanie. Spłonęło kilkaset hektarów lasu. Strażacy działali na terenie 1200 hektarów. Śledztwo mające ustalić przyczyny pożaru prowadzi prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie ma dowodów na umyślne podpalenie. Jutro zaczyna się też wielkie święto kina, czyli 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Statuetki za całokształt twórczości odbiorą aktorka i piosenkarka Barbara Streisand oraz reżyser Peter Jackson. Na festiwal czekają też mieszkańcy Cannes.
21: To pozytywnie wpływa na całe otoczenie, restauracje i lokalne biznesy. To coś dobrego dla Cannes. W końcu Cannes jest znane na całym świecie.
16: O Złotą Palmę powalczą 22 filmy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Burze pojawić mogą się dzisiaj właściwie w całej Polsce, poza zachodniopomorskiem. Tutaj najniższe temperatury 18 stopni, 24 stopnie na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich 15-18 stopni. Miejscami może też mocno wiać. Już za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Po raz pierwszy w tym tygodniu, w związku z tym, że po raz pierwszy w historii wczoraj swój własny program na antenie Radia Złote Przeboje miała Beata Kozidrak. Cudne nagrody. Jakie? Co to za program? Jak to wszystko wygrać? Sprawdźcie na złoteprzeboje.pl. Jerzy Telesiński, witam Was serdecznie.

Pomyślałem sobie, że jeżeli o tej porze wyzuto was już z optymizmu, no to właśnie tutaj mam dla was muzykę w sam raz na poniedziałkowe późne popołudnie i dlatego z jednej strony Marquez, a z drugiej w ramach największych przebojów lat 80. i 90. kochana Ewa Bem, która na przekór wszelkim późno poniedziałkowym przeciwnościom losu zachęca. Dobrze.

0: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię ultranowoczesnych napędów Lexusa, zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg.

0: Earth, Wind and Fire i September w Radiu Złote Przeboje, w którym pora pogadać o nagrodach. Dzień dobry.
1: Zaskoczenie, muszę przyznać.
0: Super. I o to chodzi, i o to chodzi. Jurek Talesiński, witam cię serdecznie, jak masz na imię?
1: Rafał. I nie spodziewałem się, że to działa, że ktoś odzwoni, nie ukrywam.
0: A popatrz.
1: Powiem szczerze, że tak za 2 miesiące przypadkiem usłyszałem gdzieś, słuchałem innego radia, no i teraz już jest nierozerwalnie, nie ukrywam, że wszystko poprzestawiałem. Jestem pod wrażeniem.
0: To już cię nie oddamy, to już będziesz cały nasz. A jeszcze do tego zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem i takie fajne kolekcjonerskie radio od Radia Złote Przeboje już tu na ciebie czeka. Tylko musisz mi powiedzieć, o co dzisiaj pytaliśmy.
1: Jezus Maria, przecież napis... Tak. Etna. Etna.
0: Etna. I to jest bardzo...
1: Nie ukrywam, że jestem tak zaskoczony. Tak jak może ja sobie szczerze powiedzieć, wydawało mi się, że to jest tak. O, mówią sobie, mówią. A tu jednak... dlatego no, mówię, aż mnie odjęło mowę. Właściwie muzyki nie lubiłem, nie lubię, ale tutaj się nie mogę oderwać. Wszędzie w pracy, w samochodzie, w pracy nawet radio cały czas gra, no. Ale to jest muzyka z czasów mojej młodości, muzyka, którą słuchają wszyscy, nawet moje dzieci, które jeszcze, powiedzmy, żyją w innym świecie już, no bo ta muzyka współczesna jest inna, no. Natomiast no tutaj są, słuchają, nie przeszkadza im to, tak czasami jak sobie puszczają jakieś stare kawałki, to było nie, a tutaj może sobie spokojnie, czy to w domu, czy w pracy grać, a już na pewno w samochodzie. Takie miłe zaskoczenie na początek, oby dalej, no. Tak ten tydzień się rozwijał. Dziękuję również bardzo, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia. Dzięki. Cześć, do usłyszenia. Dzięki. A wszystkim przypominam, że nieważne, czy słuchacie nas od 25 lat, czy od 25 minut, możecie być z największymi przebojami lat 80. i 90., a jutro od rana kolejne 3 podpowiedzi i nagrody od Beaty Kozidrak.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w Radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
15: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Zaczynamy od dobrej wiadomości. Po 9 godzinach służby drogowe przywróciły ruch na nitce autostrady A4 w kierunku Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg, gdzie doszło do kolizji ciężarówki. Awaria za to na A4 na Dolnym Śląsku w pobliżu miejscowości Mikołajowice. Tam zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca i kolejna awaria na Krajowej 51 na odcinku Lidzbark Warmiński Olsztyn. Tam wprowadzono ruch wahadłowy.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Padnij, powstań, status quo in the army. Now, na baczność niemalże, Mariusz Stelmaszczyk.
1: Obecny jestem.
0: Ja złotem. Jaką ty masz kategorię? Ja mam jak zakładnik. Ja bym i tak by mnie nie wzięli do wojska. Tak pytam.
1: Ja nie chcę się przyznawać, bo mnie wezmą.
0: A, dobra. Słuchaj, bierzemy cię po 18 na antenę Radia Złote, tak bo jest. Czym przychodzisz?
1: A będzie dzisiaj szansa wieczorem zgarnąć bilety. Bilety na bardzo zacny event muzyczny, czyli Dire Straits symfonicznie. Oraz też, uwaga, uwaga, dzisiaj wieczorem będzie bardzo ciekawy temat, ponieważ połączę Enrique Iglesiasa, Julio Iglesiasa z wczorajszym meczem Realu Madryt i Barcelony. To jest dopiero kombo.
0: To będzie, no dobra, wszystko wyjaśni się po 18:00.

0: I w takich chwilach można powiedzieć, że poniedziałki nie muszą być wcale takie złe. Dobrze trafiliście, bo to radio Złote Przeboje. Natomiast za chwilę, godzina 18, sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Będzie też pogoda na jutro, a potem też świetna muzyka specjalnie dla Was. Między innymi po 18 Madonna, a także New Order.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Kamper spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
4: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
5: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama. Poniedziałek, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Sport w 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polski Związek Piłki Nożnej planuje stworzyć grupę roboczą, która zajmie się przygotowaniem reformy wprowadzającej obowiązkowy limit Polaków w kadrach klubów ligowych. Zespół może zostać powołany podczas czwartkowych obrad z rządu federacji przy okazji zatwierdzenia regulaminów rozgrywek. Mowa o 10 lub 8 obowiązkowych Polakach w składzie. To oczywiście faza projektu, a w końcowej fazie jest nasza ekstraklasa. Do końca sezonu zostały dwie pełne kolejki plus 3 mecze. Ten pierwszy już dziś o 19 to dokończenie kolejki 32. Krakowia podejmie Radomiaka. Dla Pasów to ważne spotkanie, bo mają aktualnie tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.
10: Pogoda. Jutro chłodniej, spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu. Najpogodniej na zachodzie oraz nad morzem. Jeśli chodzi o temperaturę, do jutra 10 stopni w centrum, 14 na północy. Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, minęła godzina 18, poniedziałek i już za chwilę dowiecie się, w jaki sposób możecie zgarnąć bilety na koncert Dire Straits symfonicznie. Mariusz Stelmaszczyk, dzień dobry wieczór. Dajcie głośniej, bo to kawałek, którego po cichu słuchać się nie da. Bardzo proszę. Radio.

W Radiu Złote Przeboje Beata Kozidrak, która zresztą codziennie po godzinie 12 w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych przebojach. Natomiast, proszę Państwa, kultowych przebojów świetnej aranżacji możecie posłuchać na żywo, a chodzi o Dire Straits symfonicznie.

Myślę, że wielu z Was zna twórczość Marka Knopflera i spółki. Zresztą pierwsze teledyski na MTV to właśnie grupa Dire Straits. No a Dire Straits symfonicznie to jest projekt, za którym stoją Kuba Badach, Marek Napiórkowski i Krzysztof Herdzin. A więc mikser rockowej klasyki z orkiestrą symfoniczną. I mam dla Was podwójne zaproszenie na 25 maja, za dwa tygodnie w Warszawie. Proszę dzwonić i przekonać mnie, dlaczego to właśnie Wam należą się bilety. Ta podwójna wejściówka na Dire Straits symfonicznie oraz też za co lubicie i cenicie Dire Straits. Chętnie posłucham. 2 2 4 4 3 0. Więc dzwońcie, a już teraz w Radiu Złote Przeboje zespół New Order.

Aha, Take On Me w Radiu Złote Przeboje. Numer, który powstał, uwaga, 3 razy, tak jest. Najpierw w 1984 roku i kompletnie nikt nie zainteresował się tą piosenką, ale panowie z Aha się nie poddali i zrobili pewien lifting, no bo pojawiły się wtedy modne w latach 80. syntezatory, tak bardzo kochane również przez Włochów tworzących Italo Disco. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje czas na królową popu, no bo w międzyczasie podczas jej kariery na scenie pojawiła się cała masa artystek, jak Britney Spears, Christina Aguilera, Sabrina Carpenter, a ona nie pozwala o sobie zapomnieć, czyli Madonna. Ba, Madonna obiecała nam szalone, roztańczone lato, bo właśnie w lipcu, 3 lipca, ma ukazać się jej nowy album Confessions 2, będący kontynuacją płyty z 2005 roku. Zacieramy ręce i czekamy. Natomiast teraz czas na utwór American Pie, a więc cover i komedia romantyczna w jednym, bo piosenka została wykorzystana w filmie Układ prawie idealny. Sam film w sobie idealny nie był. Jeśli chodzi o piosenkę, sprawa wygląda zupełnie inaczej. Sprawdźcie. Madonna w Radiu Złote Przeboje.

W Radiu Złote Przeboje człowiek, który występował naprawdę w świetnych kapelach, polskich świetnych kapelach jak Brygada Kryzys, a także Tilt. Mówię Ci, że a chodziło oczywiście o Tomka Lipińskiego. No a za chwilę m.in. Mysłowic oraz też dowiecie się, co łączy Madonnę z zespołem ABBA.

0: to promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2200.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Utrudnienie na S5 na odcinku Żnin Zachód Biskupin. Awaria pojazdu, zablokowana jest tam cała jezdnia w kierunku Poznania. Uwaga też na innych drogach. IMGW wydało ostrzeżenie przed burzami dla 14 województw. Bezpiecznie będzie właściwie tylko w zachodniopomorskim i na Podlasiu. W pozostałych regionach możliwe silne porywy wiatru, a lokalnie drobny grad.
2: Radio Złote Przeboje.

Radiu Złote Przeboje, Abba i Gimi Gimi, a więc kawałek, który opowiada o samotności i też pragnieniu bliskości. Bohaterka czuje się tutaj przytłoczona ciszą i szuka emocjonalnego kontaktu, którego nie ma. A tytułowe Give Me a Man After Midnight to nie tylko dosłowne pragnienie randki, ale po prostu człowieka, bo przecież nie będziemy bawić się samemu. Zresztą motyw tej piosenki i w ogóle twórczości Abby sprytnie wykorzystała Madonna, kiedy w 2005 roku ukazał się jej singiel Hang Up. A po Abbie i Madonnie wracamy na nasze podwórko do zespołu Mysłowic. Pamiętam, że kiedyś grający na gitarze i klawiszach Przemek Myszor opowiadał mi, że czasem żałuje, że nie udało się z ich muzyką pójść no nieco dalej, zrobić tak zwanej kariery na zachodzie, no bo muzyka idealnie pasowała do tamtych czasów. Zabrakło jednak odpowiedniej promocji, no i może też trochę odwagi. Ale co by nie mówić, to kawał świetnej muzyki, tak jak chociażby krążek Miłość w czasach popkultury, bo tam wszystko się dosłownie zgadza. A Scenariusz dla moich sąsiadów to kawałek, w którym można się zakochać od pierwszych taktów. Naprawdę. Zresztą sprawdźcie. W Radiu Złote Przeboje. Już teraz Mysłowic. Scenariusz dla moich sąsiadów.

0: I przy takich kawałkach człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje, że gramy dla Was najlepsze przeboje lat 80. i 90. A już teraz czas komuś wręczyć wejściówki. Tak jest, wejściówki na Dire Straits symfonicznie. Halo, halo, kto po drugiej stronie?
1: Michał.
0: Michał skąd?
1: Z Warszawy.
0: Mam dzisiaj bilety na Dire Straits symfonicznie, gdzie pojawią się tacy zacni artyści jak Kuba Badach, Marek Napierkowski, Krzysztof Herdzin. Będzie orkiestra symfoniczna, więc będzie na bogato. To powiedz mi, dlaczego to właśnie tobie powinienem wręczyć właśnie tą podwójną wejściówkę na 25 maja w Warszawie?
1: Ponieważ muzyka zespołu Dire Straits jest muzyką mojego życia. Jest to mój ulubiony zespół i w każdej aranżacji jakby jest nie do przebicia.
0: A taki ulubiony kawałek Dire Straits, jakbyś na szybko miał wymienić, jakbym ci tak w środku nocy obudził i powiedział, ulubiony numer Dire Straits to?
1: Myślę, że Sultan Swings albo może... Mhm. Walk Alive.
0: No to już wiem, że rozmawiam z osobą, która ogarnia temat, a powiedz, kogo zabierzesz?
1: No myślę, że wypadałoby dziewczynę zabrać.
0: No wypadałoby, mogłaby się obrazić. Więc słuchajcie, w takim razie wybieracie się na Dire Straits symfonicznie. Dwa bilety do Was lecą, więc udanej zabawy życzę.
1: Dzięki bardzo.
0: Jutro też po 18 szansa, żeby zgarnąć wejściówki na Dire Straits symfonicznie. A już teraz dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje. Dezerżonte.

0: jedna z najbardziej charakterystycznych wokalistek, a więc Dolores O'Riordan i The Cranberries w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 19, a potem obiecuję, że będzie więcej świetnej muzyki podczas tego poniedziałkowego wieczoru. Między innymi zagram jam, będzie też Lena, więc będzie eurowizyjnie, czy też Enrique Iglesias, który w zeszłą sobotę akurat dał całkiem zacny koncert.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Na zegarach 19 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sport w 30 sekund.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Iga Świątek już za chwilę zagra o ćwierćfinał turnieju w Rzymie. Jej rywalką będzie Naomi Osaka, prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego, czyli byłego trenera Polki. Ostatni jej mecz z Japonką był epicki, trwał 3 godziny, a Świątek wygrała 2 lata temu na French Open niemal przegrane spotkanie. Ciekawe osiągnięcie Portugalczyka João Cancelo, obrońca FC Barcelony, wczoraj cieszył się z mistrzostwa Hiszpanii, bo Katalończycy pokonali Real Madryt 2-0. Tym samym Cancelo został pierwszym piłkarzem w historii z triumfami w 4 najsilniejszych ligach w Europie. Wcześniej takie sukcesy odniósł w Turynie z Juventusem, z Manchesterem City i z Bayernem Monachium.
2: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jest szansa, że możecie założyć, zwłaszcza rano, cieplejszą kurtkę, ponieważ temperatury spadną nawet do około 10 stopni. Jutro też uważajcie w centrum, na południu i na wschodzie, bo może popadać deszcz. Poniedziałkowy wieczór to jest bardzo dobry moment, żeby się doładować pozytywną energią. Za chwilę będzie co nieco Eurowizji, ale wcześniej Dżem, naiwne pytania, Mariusz Stalmaszczyk. Witam ponownie.

Radiu Złote Przeboje, Lighthouse Family, a więc brytyjski duet założony w Newcastle w połowie lat 90. Do tego duet, który postawił na swoim, no bo kiedy wyszła ich debiutancka płyta, to wcale ta piosenka, którą słyszeliście, nie podbiła listy przebojów. Radia i krytycy zwracali uwagę na zupełnie inne piosenki, a artyści zaparli się, że właśnie High jest absolutnie najważniejszą piosenką w ich twórczości, w ich artystycznym dorobku. No i udało się, bo kawałek grany do dzisiaj, często też wykorzystywany w przeróżnych reklamach. Natomiast przed nami 70. konkurs piosenki Eurowizji. Już w tę sobotę wielki finał w Wiedniu, a w tygodniu półfinały, gdzie trzymamy kciuki za Polkę Alicję Szczępińską. Zresztą to już jutro, ten półfinał. Już jutro wieczorem. No ale jeśli jest temat Eurowizji, jest tak przebogaty, to wracamy teraz też do roku 2010, czyli do 55. edycji konkursu piosenki Eurowizji, gdzie wygrała Niemka Lena i kawałek Satellite.

Radiu Złote Przeboje Enrique Iglesias, który, jak opowiadali mi znajomi z Trójmiasta, zrobił wielkie show w minioną sobotę, gdzie nie zabrakło największych przebojów. Zresztą aż trudno uwierzyć, że ten facet jest po 50. Natomiast przy okazji koncertu oraz wczorajszego El Clasico, czyli meczu Barcelona-Real Madrid, przeczytałem, że ojciec Enrique Iglesiasa, Julio, wcale nie musiał być muzykiem, a piłkarzem, bo jako młody chłopak występował w rezerwach Realu Madryt jako bramkarz. No ale w wyniku wypadku samochodowego sportowa kariera została szybko przerwana, więc mogło to wszystko wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej. No a w Radiu Złote Przeboje przenosimy się teraz do świata filmu. 1985 rok, kiedy powstaje film Och, Karol, którego rozwiązłe życie początkowo jest sielanką, a potem kończy się, no, katastrofą. To właśnie do tego filmu powstał kawałek Baw mnie Seweryna Krajewskiego. Teraz słuchamy.

0: to mogły się pojawić wspomnienia, kiedy człowiekowi przypomina się 97 rok i konkurs piosenki Eurowizja, tak jest, bo to właśnie ten numer wygrał w 97 roku. No a za chwilę w Radiu Złote Przeboje, między innymi Michael Jackson oraz też Wanda Kwietniewska zespołu Wanda i Banda opowie wam, czego słuchała jako nastolatka.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne dyskoteki, kasety.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: Inuszka sama chodzi podczas tego poniedziałkowego wieczoru. Ja się zupełnie nie dziwię, kiedy pojawia się Michael Jackson, Smooth Criminal w Radiu Złote Przeboje. A już teraz czas na spotkanie z Wandą Kwietniewską z zespołu Wanda i Banda, która opowiada, czego się to kiedyś słuchało.
1: Dla mnie to jest czas końca mojej szkoły podstawowej, kiedy te dźwięki spadły na mnie jak grom z jasnego nieba, nie z żadnego radia w zasadzie, bo nie grano takiej muzyki wówczas. Kolega miał ciocię w Ameryce i ona mu przysyłała płyty, więc te płyty spotykaliśmy się, miał też dobry gramofon jak na owe czasy, nie Bambino, tylko jakiś lepszy i słuchaliśmy tych płyt. I pamiętam, że właśnie Deep Purple, właśnie Cepelini wywarli takie wrażenie, brzmienia gitarowe, które oni w tamtym czasie osiągali, były... Ja pierwszy raz w życiu słyszałam taką muzykę po prostu, że można tak grać, że są takie instrumenty, że są takie wzmacniacze. Oczywiście jako tam 13-letni człowiek nie miałam pojęcia, że jestem wzmacniacze, instrument i tak dalej. Chociaż oczywiście słuchałam również polskich wykonawców, wtedy jeszcze takich amatorów na przykład grających gdzieś tam po szkołach, domach kultury i właśnie fascynujący był ten zespół taki w Elblągu, bo stamtąd pochodzę, który próbował naśladować utwory Deep Purple i Led Zeppelin i robili to zupełnie umiejętnie na tak beznadziejnym sprzęcie, ale chociaż wygrywali te wszystkie dźwięki.
0: A my posłuchajmy prawdziwego przeboju zespołu Wanda i Banda. Hi-Fi teraz w Radiu Złote Przeboje.

Złote przeboje Stevie Wondera, więc jeden z najbardziej uhonorowanych artystów w historii, mający na koncie, uwaga, 25 nagród tej Grammy. No i słucha się go za każdym razem z wielką przyjemnością. A my zaglądamy teraz do roku 1984. To wtedy odbyła się premiera filmu Akademia Pana Kleksa, czy też premiera filmu Seks Misja w reżyserii Juliusza Achulskiego. Odbyła się 56. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie statuetkę zgarnął, za najlepszy film oczywiście, film Czułe Słówka, między innymi z Jackiem Nicholsonem. No, w telewizji wyemitowano pierwszy odcinek Policjantów z Miami, gdzie pojawił się dosyć znany muzyczny motyw, a więc Phil Collins i jego In the Air Tonight.

tym samym roku Michael Jackson odebrał 8 nagród Grammy za album Thriller. W 1984 roku powstał też zespół Guns N' Roses, czy też Bad Boys Blue, a zespół Jam wydaje Dzień, w którym pękło niebo.

No i w 1984 roku ukazuje się też The Power of Love, a więc kawałek Jennifer Rush, artystki, która pochodzi ze Stanów, ale największą karierę zrobiła w Europie. Absolutnie teraz jedna z najbardziej charakterystycznych ballad budująca napięcie. Posłuchajcie.

Dokładnie tak, pan Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 20. No i za chwilę obiecuję, że zagramy dla was między innymi Oddział Zamknięty. Będzie Kasia Nosowska i też będzie trochę o piosenkach Budki Suflera. Przekonacie się za chwilę.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: Dzień dobry wieczór, minęła godzina 20. Mariusz Stalmaszczyk jestem i już za chwilę pewnego razu w muzyce, a więc Wojtek Babiarczyk razem ze swoimi gośćmi opowie wam o kilku naprawdę godnych piosenkach Budki Suflera.

0: Mam nadzieję, że rozpoznaliście ten zespół bez problemu. To Budka Suflera, która dziś zagra pierwsze skrzypce w programie Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Niektórzy artyści do tego zespołu trafili naprawdę przypadkowo, jak choćby Tomasz Zeliszewski, perkusista grupy.
1: Dawno, dawno temu, kiedy, jak to zwykle w życiu bywa, przypadek sprawił, że w Lublinie na amatorskim festiwalu Giełda Piosenki poznałem czterech facetów, którzy wtedy tworzyli zespół Budka Suflera, na antenie już pojawiający się, natomiast w momencie przed pierwszą płytą. Tak mówię, przed pierwszą płytą, bo właściwie do dzisiaj, a zwłaszcza 50 lat temu, manie krążka winylowego, płyty, było czymś tak fenomenalnie ważnym, jak to były prawdziwe narodziny, narodziny gwiazdy. To było coś nieprawdopodobnego, cennego, które było przedmiotem wesny, pragnień i marzeń. No być może dzisiaj czymś takim jest Grammy, czy w świecie filmu Oscar. 50 lat temu, na początku lat 70. Nagranie longplaya to była legitymacja, dowód osobisty. I to było artysta, który nagrał longplay. Tak to się wtedy mówiło. No, mógł przynajmniej pomyśleć o sobie. Chyba jestem artystą.
0: Tomasz Zeliszewski wielokrotnie w wywiadach wspomina postać, która była tak naprawdę siłą napędową całego zespołu i trzonem, która tworzyła te magiczne dźwięki, a mowa o Romualdzie Lipko, którego wspomina tak.
1: Niezwykle kolorowy gość, który dane mi było przyjrzeć się, szukam dobrego słowa, myślę, że słowo ewolucja jest niezłe, nie wiem czy najlepsze, ale niezłe. Ewolucji bardzo młodego człowieka, jakim był, gdy się poznaliśmy również przecież, i jego ewolucji jako kompozytora. Jak się poznaliśmy, myślałem, że on po prostu jest basistą. Naprawdę fajnie grał na basie. Za sekundę dotarło do mnie, że to, czy on gra na basie, czy na klawiszu, czy na gitarze, i na tym, i na tym, i na tym potrafi grać. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze to jest to, co u niego jest w środku, czyli piękne melodie. Całą twórczość Romka można określić jednym zdaniem. Romek pisał piękne melodie. Z każdym miesiącem, z każdym rokiem to wszystko było. Zmieniały się style, czas biegł dla nas wszystkich sprawiedliwie, a wszystko to, wszystkie te dźwięki, które on proponował przede wszystkim zespołowi swojemu, Budka Suflera, były coraz dojrzalsze, coraz piękniejsze. Ja pamiętam, jak sporo razem pracowaliśmy. Polegało to na tym, że on miał fragmenty melodii, pomysłu i tak dalej. Lubiłem te momenty, przyznaję. Ja pomagałem układać to we frazy, akcenty. No, dobrze się rozumieliśmy w tym wszystkim. Wydaje mi się, że każde nasze spotkanie, jak nagrywaliśmy na przykład, byliśmy przed jakąś kolejną płytą, to myśmy codziennie siedzieli przy tym fortepianie. I pamiętam, jak on mi w pewnym momencie zagrał fragment utworu poważnego, który się potem do dzisiaj nazywa się Pieśń Pokorna, czy kilka nut, które dzisiaj są znane jako piosenka śpiewana przez kobietę dmuchawce Lata w Sewiat. Fragment pochodu harmonicznego, znanego dzisiaj jako utwór Jest taki samotny dom, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mogłem uwierzyć, że to ten sam człowiek.
0: Zespół Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje, ale to nie koniec wspomnień. Już za kilka minut pojawią się tutaj niezwykłe osobowości muzyczne, które opowiadać będą, jak tworzyły się te najsłynniejsze muzyczne dzieła zespołu Budka Suflera. Zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 90.

0: To jeden z najbardziej mrocznych, jak dla mnie, kawałków zespołu Budka Suflera, słynna Noc Komety, a słowa do tej piosenki napisał Marek Dutkiewicz, który tak wspomina pisanie tej piosenki.
1: Noc Komety nawiązuje do takich moich dosyć ostrych, narkotycznych doznań, nie da się ukryć, że poczęstowano mnie prawdziwym LSD, prawdę mówiąc, nie bardzo wiedząc, co mnie może spotkać, to gdzieś tam się domagałem tego eksperymentu na własnym organizmie i dosyć naprawdę taka niespotykana, banalna noc mnie spotkała. I to co więcej, dostawcą tych specyfików dla Jefferson, Jorma Kaukonen, to był taki kolega, z tym tam najbliżej właściwie sporo czasu spędziłem, Finn, który potem założył własny zespół Hot Tuna. Dostawcą tego kwasu dla nich to był wybitny chemik, aptekarz, który chlubił się tym, że kurier z Anglii do niego przylatywał, żeby zaopatrywać w taki czysty towar zespół The Beatles.
0: Marek Dutkiewicz jest nie tylko autorem tej piosenki, czyli Noc Komety, ale także chyba najbardziej znanego przeboju Budki Suflera.

0: No, najpierw przekonać go, że jednak może ballada. Potem przekonać go do tekstu. No i tutaj wspominam zawsze, no pozwolę sobie jeszcze raz.
1: Ten test, tak?
0: Tak, test Znieść Zdrowie anonimowej recepcjonistki z hotelu Polonez w Poznaniu, której zaproponowałem, że zasugerowałem Romkowi, że może po prostu daje jej ten tekst do przeczytania, jeszcze nie było muzyki. No i ona samym słowem się wzruszyła i w tym momencie Romuald chyba uwierzył, że jednak warto wdepnąć na tę dziwną ścieżkę, nieco osobliwo. Drugim, no przerażowali to oczywiście, mnie Tegiurewski bardzo skutecznie tam pomagał. Drugim problemem był Felicjan Andrzejczak, ponieważ to była pierwsza budki sesja z nim. I nie byliśmy pewni, czy on udźwignie to wyzwanie, ponieważ ta Noc Komety, o której wspomniałeś, a także Czasołowiu, to były dwie inne kompozycje Romka, opatrzone moim tekstami. No i ta sesja zaowocowała trzema takimi chyba jednak dosyć konkretnymi utworami. I okazało się, że tak, że Felicjan, ja do końca nie jestem pewien, czy on wiedział, o czym on śpiewa, ale to może nie było najistotniejsze, ponieważ podołał naprawdę. Do Jolki podszedł dwa razy. To się nazywają takie take-ity, czyli te podejścia. I każdy był świetny, także właściwie mogliśmy, każdy z nich mogliśmy zagospodarować.
1: Zespół Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce, a zespół swoją wielką popularność zawdzięcza także telewizji. I o tym wielokrotnie w wywiadach powtarzał Romuald Lipko.
2: Jak się występiło gdzieś w telewizji, to wtedy telewizja nie miała takiej możliwości wielokanałowości, prawda, jak w tej chwili, bo teraz to nie wiadomo, ktoś mówi, występowałem w telewizji, ale na którym? Na setnym kanale, no to. Wtedy się występowało na jednym kanale, albo na drugim, i cały ten kanał oglądali wszyscy, więc oczywiście to otwierało wiele drzwi. To jest fajna taka cecha. Ja z niej nigdy nie korzystałem na wyrost, nigdy się tym nie popisywałem, nigdy, zresztą mam takie dosyć czyste, że bo to internet nie oszczędza, więc gdyby ktoś mi tam mógł coś wypomnieć, to by mi pewnie wypominali. Więc jakoś nie ma czego wypominać, ale wiele razy wywoływało twarz moja, mówię tu za siebie, wywoływała taką czy inną życzliwość i czasami nawet jak były wędliny na kartki, to tam trochę jakiegoś lepszego schabu pani odpodłożyła na boku. Oczywiście tyle na tą kartkę przysługiwało, no ale może tego ze środka, a nie z brzegu. Natomiast jedną z takich zabawnych historii w dwóch słowach powiem, że i to był rzeczywiście apogeum czaru rozlewanego przez znajomość twarzy z telewizji, bo myśmy mieli bardzo dobrą karierę w NRD, w dawnych Niemczech socjalistycznych, i tam celnicy i ich pogranicznicy to byli ludzie automaty, to byli ludzie pozbawieni jakichkolwiek odczuć ludzkich, oni po prostu działali jak automaty i tak dalej, i się nagle, i w związku z tym, że myśmy tam grali koncerty, mieliśmy pieniądze niemieckie tam i myśmy mogli czasami kupić więcej niż normalny turysta, czyli mogliśmy jakieś buciki dziecięce kupić, bo mieliśmy pokrycie na te marki zarobione tam u nich. No i normalnie trzepali wszystkich. I raz żeśmy podjechali na granicy i taki dorodny Niemiec krzyknął: Die Blaue Taube, Budka Suflera. Die Blaue Taube to był tytuł i tylko gwiazda, a blask jest nikomy naszego utworu zagranego w języku niemieckim, i on nas widział na takim programie Rundfunk, czyli to takie były programy dla przodowników pracy, w telewizji pokazywane, to szło całą sobotę, myśmy tam grali właśnie Sumegu, oni grali Perłową Dziewczynę, myśmy, no i on, i jeżeli nas celnik niemiecki powiedział idźcie, na twarz przepuścił, to znaczy, że ten czar był rzeczywiście mocny.
1: Budka Suflera towarzyszy nam w programie Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje, a już za moment razem z Krzysztofem Cugowskim wspominać będziemy pierwsze nagrania tych najważniejszych piosenek dla Budki. Zatem zostańcie z nami.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 90.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Zespół Budka Suflera gra dziś główną rolę w programie Pewnego razu w muzyce w radiu Złote Przeboje. Dla wiernych fanów zespołu jedną z najważniejszych piosenek jest także ta piosenka. To słynny Sen.

0: Zespół Budka Suflera był podobno bardzo sceptyczny do tego, żeby nagrać ten kawałek. O całej tej sytuacji opowiedział nam kiedyś Romuald Lipko.
1: To się rodziło, to się taka decyzja, no myśmy byli młodzi, bo może nie młodzi tak wiekiem, bo mieliśmy po 24 lata, ale młodzi w naszych nadziejach, w naszych oczekiwaniach, i to ja byłem zawsze zwolennikiem nagrywania swojego, tak zresztą nawet koncepcja nagrania jakiejś płyty coverowej na przykład przez Budkę Suflera upadała zawsze przed mój zdecydowany sprzeciw, bo mówiłem, jeżeli mamy potencjał pisania samemu utworu, to czego mamy nagrywać covery, to może na emeryturze dla rozrywki od teraz ewentualnie, ale też po co, nigdy się nie dociągnie. Natomiast to jest jeden z dwóch przypadków, bo potem żeśmy nagrali taki z Wielkim Andrzejem Noc Komety, która jest utworem Eloja niemieckiego zespołu.
2: To były tego typu obiekcje. Ten utwór niezwykle nam się podobał. Byliśmy nim zachwyceni, ale była taka to trochę decyzja za nas podjęta, bo z nami się wtedy przyjaźnił, myśmy się przyjaźnili. Do dzisiaj sam przyjaźnimy z redaktorem Jerzym Janiszewskim, który był takim dobrym duchem naszego zespołu. I on nam to doradzał. Mówi, słuchajcie, jak się boicie, jak nie macie, bo już był napisany Cień Wielkiej Góry, już był napisany Jest Taki Samotny Dom, ale była wciąż ta obawa, jak zostanie przyjęta tego typu muzyka. To jest kontekst czasów, to jest kontekst popularności czerwonych gitar, skaldów, no to co? Takich zespołów, które wtedy królowały na polskim tym. Byśmy byli taką awangardą, taką alternatywną zupełnie wręcz propozycją, dziś razem z Breakoutami, z SBB, który grało fenomenalną muzykę instrumentalną, z Cześkiem Niemenem, a cała reszta polskich, które grali, polskie zespoły grały muzykę taką, no bardziej użytkową, tak bym powiedział, taką bardziej taneczną. W związku z tym ten nasz niepokój i niepewność miała uzasadnienie. Stąd się brały te obiekcje, ale kiedy żeśmy dostali tekst już od Adama Sikorskiego, to wiedzieliśmy, że mamy w ręku coś ważnego i coś mądrego.
0: Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Krzysztof Cugowski to niewątpliwie jeden z najważniejszych głosów zespołu Budka Suflera. A jak trafił do tego zespołu?
3: Chodziłem do szkoły podstawowej muzycznej, potem byłem w liceum. Z tego liceum tam z różnych powodów musiałem się oddalić, więc w tej szkole muzycznej miałem i kształcenie słuchu z obowiązku i zajęcia w chórze, ale nigdy nie miałem absolutnie żadnych pomysłów na to, żeby śpiewać. Grałem przede wszystkim na fortepianie bez miłości, bo byłem wtedy młodzieńcem, dzisiaj jestem dorosłym bardzo człowiekiem, także jestem leniwy, więc nie chciałem mi się ćwiczyć, a grze na fortepianie bez ćwiczenia to nic nie ma. Więc tą szkołę muzyczną tak raczej opuściłem bez żalu. I myślałem, że nigdy więcej z muzyką nie będę miał nic wspólnego. I właściwie po maturze, dopiero już na studiach, z kolegami, to absolutnie cały rząd przypadków najróżniejszych, bo dwóch moich kolegów, których poznałem też przy okazji, grało na gitarach. No i kiedyś przyszli do mnie, zaczęli grać i ja właściwie z konieczności, bo nikt z nich nie śpiewał, zacząłem tam śpiewać i tak to się zaczęło. I to był przełom 69. i 70. roku, czyli niestety bardzo dawno temu i nigdy nie myślałem, że stanie się to moim zawodem. Ale to zawsze los człowiekowi płata najróżniejsze figle i mnie także takiego figla spłatał.
0: Do dziś Krzysztof Cugowski z wielkim sentymentem wspomina te pierwsze nagrania tych wielkich, złotych przebojów zespołu Budka Suflera.
3: No więc pierwszą piosenką to był bardzo, bardzo śmieszna historia, bo to myśmy pierwszą taką sesję nagraniową dokonali chyba na wiosnę 70. roku i nazywała się ta piosenka Blues Maxwell George'a. I to jest, zresztą było na tej takiej historycznej płycie Underground. I ten Blues Maxwell George'a to jest taki właściwie stereotypowy blues z tekstem Aleksandra Migo. Żeby było śmieszniej, to się później okazało, że jest to gość, który jest no, etatowym pracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Później okazało się, że jest szefem paszportówki w Jaśle, także ku różnym wesołom. A to był gość bardzo taki zaangażowany przeciwko ustrojowi i tak dalej, ale no, musiał gdzieś pracować, także potem się okazało. I ten Blues Max Field Georgia to był pierwsza piosenka, która była nagrana w 70 roku. Zresztą komicznie to brzmi, jak teraz odpaliłem to, no to byłem pod wrażeniem.
0: Zespół Budka Suflera gra dziś pierwszą rolę w programie Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje, a już za kilka minut dowiemy się, czy były kłótnie w zespole i jak radzili sobie z niedoborem instrumentów. Zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czeki daut, kusi cenę, każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania. Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
7: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Ach, co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.

0: co dzień. Zespół Budka Suflera jest gwiazdą tego wydania programu pewnego razu w muzyce w radiu Złote Przeboje. Początki zespołu nie były tak bardzo kolorowe, problemem stanowiły instrumenty, których w latach 70. było bardzo trudno zdobyć na polskim rynku.
1: Wszystko było problemem. Ja pamiętam pierwszą gitarę, jaką miał gitarzysta, to była gitara Samba, czyli to był taki wytwór polskiej myśli technicznej. To była gitara elektryczna, ale tylko z nazwy, bo przystawki, które miałaś, nie nadawały się do niczego. Lutniczo było tak, że on gryf się mniej więcej po tygodniu wykrzywiał, więc to nie stroiła ta gitara i elektrycznie była do niczego. No więc trzeba było ją modyfikować. Wtedy nasz gitarzysta miał taką gitarę. Przystawki robił mu kolega, który zajmował się stroną techniczną. Przystawki były zrobione z pudełek po akronie dla starszych. To był taki wynalazek na gardło. Jak kogoś bolało gardło, tam teraz jest z tych specyfików całe masy, a wtedy był akron i on był w takich żółtawych pudełkach, na wymiar idealnie jak podstrunnica, także to się nadawało fantastycznie, a było wiercone, były magnesiki nawijane, no i to była ręczna robota absolutnie. I z tymi przystawkami do tej Samby, no to ta gitara, pomimo tego, że ona nie chciała stroić, ale to jej się tam jakiś pręt wkręcało dodatkowy, bo no to na razie to pełne chałupnictwo. Wzmacniacze to było kilka takich wynalazków. Były polskiej produkcji dwa wzmacniacze Ampli 45 i Ampli 75, miało oko magiczne, oczywiście lampowe wzmacniacze, wydające wszystko możliwe z siebie, głównie ciepło, bo one się grzały potwornie, więc grały okropnie, ale było. No i teraz był następny problem, było z kolumnami. Kolumny można było zrobić, powiedzmy, samą skrzynkę samemu, ale głośniki, więc na przykład basiści to kradli głośniki z tych szczekaczek, które były na 1 maja ustawiane. Tam były głośniki 25-watowe, dosyć duże, niewiadomego pochodzenia, ale one tam były, no i koledzy tam pod osłoną nocy wyciągali te głośniki i w takiej kolumnie było basowej dwa takie 25-watowe głośniki, no to była po prostu śmiertelna moc, 50 wat miała kolumna i to ampli to zasilało, to potworne różne cudeńka. Natomiast jeżeli chodzi o gitarę, tak zwany przester, czyli efekt, który powodował, że przedłużenie dźwięku gitary, to był robiony w naszym przypadku za pomocą magnetofonu Tonetka. Włączało się gitarę w wejście mikrofonowe, potem naciskało się nagrywanie, odkręcało się nagrywanie do dechy, czyli z punktu ten dźwięk był zniekształcony i z wyjścia wchodziło się na wzmacniacz i to wydawało rzeczywiście taki potwornie rzężący dźwięk. Nam się wydawało, że fantastyczny zresztą.
0: Krzysztof Cugowski, jeden z najważniejszych głosów Budki i Suflera, kiedy kilka lat temu media w Polsce obiegła informacja, że Krzysztof odchodzi z Budki i Suflera. Niektórzy fani tego zespołu aż za nie mówili, ale co było przyczyną odejścia Krzysztofa Cugowskiego z zespołu, o tym już teraz opowie nam Tomasz Zeliszewski.
1: Krzysiek, no, miał i argumenty, i prośbę taką, że no słuchajcie panowie, no nie młodniejemy, no wasz warsztat pracy można kupić, mój nie. No zdrowie, czas biegnie, jesteśmy coraz starsi i no dobrze. Potem no poza tym, no wiecie chłopaki, no mam dwóch synów bardzo zdolnych artystów. No, dopóki my gramy, no, nie mogę im pomóc, poświęcić się, coś z własnymi dziećmi zrobić. No pytanie i argumentacja szczera, no i przemawiająca i do Romka, i do mnie. Następny wątek, no słuchajcie chłopaki, no jest też, no, coś takiego jak, no, ja chciałbym jeszcze, póki śpiewam, póki działamy, nie jesteśmy aż tak wiekowi, to chciałbym coś zrobić, no mam jakąś swoją ulubioną muzykę, coś chciałbym może w tą stronę, a dopóki gramy, no to no Budka jest Budka, no mamy swoje priorytety, mamy swoją stylistykę, publiczność, która czegoś od nas oczekuje.
2: No i te wszystkie argumenty no ludzkie i no dobrze. No to tak zróbmy, tylko zgodzi się pan ze mną, że to nie są przyczyny z gatunku płaszcza i szpady i zdrady czy konfliktu, tylko no tak naprawdę zrozumienie jednego kumpla przez drugiego. W związku z czym no taką decyzję podjęliśmy. Ja osobiście myślę, że Romek też. Nie komentowaliśmy tego. Więc zaakceptowaliśmy to razem z Romkiem z powodów normalnych, zwyczajnych, ludzkich.
0: Zapewne wielokrotnie wieczorami będziemy sięgać do tych niezwykłych historii, mogę śmiało powiedzieć, kultowej polskiej formacji Budka Suflera, która była gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 90.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama. Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, godzina 21 już minęła i za chwilę posłuchacie rozmowy z aktorką Anną Dareszowską, którą przeprowadził Piotrek Jaworski. No a teraz dajcie głośniej w Radiu Złote Przeboje. Rockset.

0: Słuchacie radia Złote Przeboje. Zaczynamy program Cała Muzyka, a w nim dzisiaj jedna z najpiękniej śpiewających i najbardziej uśmiechniętych polskich gwiazd, Anna Dereszowska. Dobry wieczór. Zaczynamy? Zaczynamy. To ja wam przedstawiam w programie Cała Muzyka w radiu Złote Przeboje Prymuskę. Z tą Prymuską to ja wcale nie żartowałem.
1: No, ja się zgadzam z tobą, absolutnie, no. Zawsze tak było.
0: Anna Dereszowska Prymuską była, prawda?
1: Była, co więcej, jest, chociaż ja już mam więcej luzu w sobie. Już tam troszkę spuściłam z tego swojego balonika bardzo napiętego powietrza troszkę i bardzo mi z tym dobrze. Im jestem starsza, tym więcej tego powietrza uchodzi. To jest ekstra. Nie mieć takiego...
0: Nie przejmować
1: tak się
0: za
1: przejmować.
0: Bardzo.
1: Przyzwyczajona jestem do tego, że ludzie może nie do końca kojarzą, ale jednak coś tam gdzieś im, wiesz, gdzieś dzwoni.
0: Że skąd ja ją znam? Tak?
1: Kurde, że to jakaś tam gdzieś z przedszkola. Nie, wiesz, ze szkoły może się znamy coś. I tak, i, no bo wiesz, parę lat jednak minęło, ja zazwyczaj chodzę bez makijażu, więc nie wyglądam jak Korba, ani jak Dereszowska ta ze zdjęć. No i tak jestem przyzwyczajona, że tak jednak zawieszą oko i tak pomyślą, kto to, a przychodzę na siłownię, no i normalnie wszyscy się patrzą na Gosię. No to jest po prostu, bo wygląda jak milion dolarów.
0: Żartujesz, a nikt na ciebie.
1: Nikt nawet oka nie zawiesi, no błagam cię. Ale to bardzo śmieszne doświadczenie, naprawdę.
0: No śmieszne. I kto to mówi? To mówi Anna Dereszowska, która jest energetyczna, która jest uśmiechnięta, która jest dynamiczna, która jest zapracowaną mamą też.
1: Oczywiście,
0: przy okazji.
1: Że tak.
0: A ja zacząłem od tej Prymuski na początku, bo ja się chciałem zapytać, jak to było kiedyś, bo Prymusów to się nie lubi.
1: Nie, ale wiesz co, ja byłam chyba, bo ja generalnie jestem osobą taką bardzo otwartą, radosną, wesołą, ja lubię ludzi, lubię życie, nad czym akurat wracając do mojej Gosi, Gosia ubolewa, bo ja na tyle lubię życie, że nie jestem w stanie schudnąć.
0: Co ty opowiadasz?
1: Naprawdę, ona mnie biedna tyle, już rok święczy, oczywiście przez to jestem mega sprawna i dobrze się czuję w swojej skórze i ja lubię się ruszać, więc to jest super przyjemne, ale no nie wyglądam jak, wiesz, fit model, no i ona się tak czasem widzę, zastanawia i tak mnie podpytuje, Ania, co ty jesz? A my na przykład wczoraj wracając, może nie mówcie tego nikomu, wracałam z teatru, było bardzo późno już naprawdę, no i co zrobiliśmy? Pojechałyśmy na fast fooda.
0: Chciałem o tej diecie pogadać, ale tak naprawdę na samym końcu, ale skoro już jesteśmy, to tak, jak coś nie ma, jak to się nazywa, gluten, tak, to ty dodajesz we własnym zakresie, tak? Jak
1: no
0: coś...
1: nie, aż tak nie, ja bardzo chciałabym być i to jest super ten trend vegan friendly i jest naprawdę super i na przykład używam bardzo dużo kosmetyków eko, bio, z tymi certyfikatami, to i widzę rezultaty, to pięknie działa. Też mam taką satysfakcję, że jednak nie krzywdzę naszej planety pięknej, nie przyczyniam się w jakimś przynajmniej minimalnym stopniu, staram się nie przyczyniać do tego, żeby ją degradować. No ale tak jak mówię, no lubię życie i jednak czasem, kurczę, no przepraszam, ale czasem zjeść takiego steka. O Jezu, kręciliśmy taki program. No i my byliśmy z moim cudownym tatą, naprawdę było fantastycznie. Poleciliśmy do Korei, do Seulu. No i tam zostaliśmy właśnie zaciągnięci do... Raz, że byliśmy na takim targu rybnym. Kurczę, to po prostu było niesamowite. No ale to nie jest vegan friendly miejsce.
0: Nie.
1: Zdecydowanie. A dwa, no byliśmy właśnie na stekach. No... Nie, no nie ma soi takiego steku, no nie ma.
0: Słuchaj, ale to naprawdę wszystko to, co mówisz, to jest naprawdę cudowne, bo jak się okazuje, są ludzie, którzy normalnie jedzą, normalnie żyją, normalnie
1: nie,
0: się życiem
1: wiesz,
0: cieszą.
1: Ci po drugiej stronie, wegetarianie, weganie, jarosze, też są jakby normalnie jedzą i zresztą takie jedzenie może być przepyszne, absolutnie, jeśli ktoś potrafi to robić, no to i potrafi operować, bo to o to chodzi przyprawami, bogactwo przypraw jest naprawdę olbrzymie, jeśli się odpowiednio doprawi tą, nie wiem, soję, tą
0: tofu,
1: no tego naprawdę...
0: Szukamy w pamięci, bo boję się na tym
1: Nie, tego jest sporo, tylko to naprawdę trzeba umieć zrobić i to może smakować wyśmienicie. Zresztą Warszawa jest, nie wiem, czy wciąż jeszcze, ale chyba 2 lata temu była po... żebym teraz nie skłamała, ale chyba po Nowym Jorku, miastem, w którym można było znaleźć najwięcej wegańskich i wegetariańskich knajp na świecie. Więc ten trend jest tutaj bardzo silny i ja się z tego bardzo cieszę. Bardzo bym chciała, ale czasem, no niestety, się skuszę. Chociaż też staram się, żeby u mnie w domu jak najwięcej jadło się warzyw, owoców i są takie dni w tygodniu. Nie jemy mięsa dużo, jemy mięso, nie wiem, 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, a tak staramy się jednak jeść bardzo dużo zieleniny. To jest ekstra.
0: O, czyli równowaga musi być zachowana.
1: Ale jak już tak jak o tej zieleninie zaczęłam mówić, to się smutna zrobiłam.
0: Właśnie skrzywiłaś się trochę, no co ja będę wam opowiadał?
1: Nie.
0: Ania Deryszowska, bardzo miniasta w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę sobie pogadamy o miłości. Możemy sobie pogadać?
1: Wspaniale.
0: Super.
2: Radio Złote Przeboje 90.

0: sympatię, ja też taką miałam, to był Łukasz, miał brata bliźniaka.
1: Nie myliłaś się?
0: Nie, bo nie byli podobni.
1: Aha.
0: Nie. Na szczęście. Łukasz był szczupły, ciemnowłosy i taki w typie, kurczę, nie wiem jak teraz wygląda, ale kiedyś był taki jak Keanu Reeves troszkę.
1: No.
0: A brat
1: ja
0: był
1: rozumiem.
0: Z kolei miał burzę loków. O, proszę. Patrzę naprzeciwko.
1: Coś tam jeszcze zostało na głowie.
0: Coś jeszcze zostało. Tak. No i to było, kurczę, to była przygoda wielka, bo do mnie, do domu ze szkoły podstawowej trzeba było przejść przez cmentarz, no i Łukasz mnie odprowadzał przez ten cmentarz do domu. I było takie miejsce rozdzielnia ciepła, taki żółty barak,
1: tak, gdzie tam te rury. Ciepła.
0: No i przy tym baraku odbyliśmy pierwszy pocałunek.
1: O Jezu, jakie romantyczne.
0: Jeden z niewielu, bardzo to było romantyczne, żółty barak za murem cmentarnym. Ładnie brzmi, prawda?
1: Cudowne.
0: Ale wówczas po prostu to mi się jawiło jako najbardziej romantyczne miejsce ever. No i tak gdzieś tam w pamięci pozostało.
1: Fajne takie wspomnienia są. Flirtować lubisz?
0: Bardzo, bo flirtowanie jest cudowne i nawet my sobie tutaj siedzimy, teraz uśmiechamy się do siebie,
1: no tak.
0: I jest to swego rodzaju flirt.
1: No właśnie chciałem o tym pogadać, tak, w takim fajnym włoskim stylu, prawda?
0: No,
1: Włosi się uśmiechają do siebie nawzajem i
0: Prawią sobie komplementy,
1: tak
0: potrafią
1: jest.
0: Je przyjmować. My może już nauczyliśmy się prawić komplementy Polacy, natomiast absolutnie nie potrafimy ich przyjmować, zawsze się krygujemy, mówimy koleżance, pięknie wyglądasz, nie, słuchaj, to taka sukienka, to wczoraj kupiłam w jakiejś sieciówce, ale ja nie mówię o sukience, mówię o tym, że ty pięknie wyglądasz w całości. A nie, dziękuję. W sumie
1: nie,
0: jestem niewyspana,
1: ja
0: wiesz.
1: Z siłowni wyszłam, tak, no, że zacytuję sprzed paru minut, tak?
0: Ale ja nie powiedziałam, że nie wyglądam pięknie.
1: Ach, tak? Uwielbiam to.
0: Więc fajnie jest mówić innym ludziom. To jest naprawdę cudowne mówić miłe rzeczy, tym bardziej, jeśli są szczere. I fajnie jest słyszeć miłe rzeczy. Uczmy się tego, żeby naprawdę mówić dziękuję, cieszę się, że to zobaczyłaś, dobrze się czuję w swojej skórze, a nie właśnie się krygować i bo dużo pracy wkładamy w to, żeby dobrze wyglądać i trzeba to naprawdę doceniać, że inni to widzą.
1: No. A słowo flirt ma u nas takie zabarwienie, takie...
0: Wiesz, to pejoratywne, bo jak
1: właśnie,
0: ktoś, jak jest flirciara, no to od razu się o niej myśli, że to jest taka, wiesz, no nie będę tutaj przytaczała innych określeń, ale nie myśli się o tej kobiecie dobrze. Co dziwne, jeśli się mówi flirciarz, to inaczej brzmi. To
1: tak.
0: Jest fajny facet, wyluzowany, sympatyczny. Dużo mamy jeszcze do przepracowania, naprawdę bardzo dużo. Ale to idzie wszystko, mam wrażenie, w dobrym kierunku. Mamy kilka wspaniałych kobiet, które głośno mówią o zmianie w podejściu do traktowania płci. Nie wiem, Ania Rubik, fantastyczna ambasadorka tego trendu, bardzo dużo robi, no i też świetnie o tym mówi, naprawdę. Jest przygotowana, to jest mądra dziewczyna bardzo, więc trzymam kciuki, żeby takich kobiet więcej w Polsce, odważnych.
1: I każdego chyba trzeba by wysłać na wycieczkę do Włoch.
0: Do tych południowych krajów,
1: tak.
0: Bo oni mają pewnie przez klimat, w którym żyją, przez ilość słońca, są po prostu inaczej nastawieni do życia. Ale u nas też mamy parę pięknych miesięcy, bardzo słonecznych. Korzystajmy z tego, naprawdę. I jakoś tak właśnie uśmiech, bo to jest niesamowite, jak się człowiek, nie wiem, czy państwo wiedzą, mózg człowieka jest tak skonstruowany, że nawet jeśli się na siłę człowiek uśmiechnie, to i tak mózg wytwarza endorfiny, bo to jest wszystko ze sobą skorelowane, tutaj połączone w jakiś sposób, więc kurczę, nawet czasem jak wstajemy lewą nogą i jest szaro, buro i ponuro na dworze, powiedzmy sobie piękny nowy dzień, będzie super dzień i po prostu ten dzień się staje super, naprawdę, więc mówmy sobie tak i to naprawdę dużo robię. Ja wiem, że mówię jak jakaś czarownica nawiedzona.
1: No to fajne jest. No.
0: Ale tak jest w istocie, spróbujcie.
1: A z drugiej strony, a dlaczego miałabyś nie być czarownicą? Dlaczego nie?
0: Nie, ja znam parę takich czarownic. Różdżka, Magda.
1: O, proszę.
0: No, nazwisko zobowiązuje, prawda? Więc wprawdzie pisze się troszkę inaczej, ale jednak Madzia jest czarownicą, naprawdę. Ona sobie wizualizuje różne rzeczy i te rzeczy, może nie od razu, ale w jakiejś perspektywie czasowej się wydarzają. I to też jest dla mnie inspiracja. Ja się od Magdy bardzo dużo nauczyłam i wciąż się uczyć. Piszemy do siebie

0: po emisji ostatniej właśnie Ladies. Tu screenshoty dziewczyny wysyłały, o proszę. Kocham was, oglądać będę nas. Matko Boska, ja w samochodzie jadę z Elbląga. Kocham was, pisze Kuna. Rózga pisze, kocham was. Potem są zdjęcia, potem Rózga. Boże, jak my musimy zrobić drugą część. Piszcie do Saromona, żeby pisał. Olszuwa, jakie my super jesteśmy, super. No i tak powiem ci, i tak się właśnie wspieramy. Kurczę, jak wy tam jesteście po drugiej stronie i też chcecie, żeby była druga część Ladies, piszcie do Saromona.
1: Tak, do Saromonowicza, który tak napisał
0: tak,
1: cudowny
0: scenariusz. Tak, i do Tomka Koneckiego, piszcie i ciśnijcie tych chłopaków, żebyśmy naprawdę, bo my już bardzo, bardzo byśmy chciały zrobić drugą część rzeczywiście, bo to było no raz, że my się fajnie bawiłyśmy, ale też dałyśmy wam, zdaje się, dużo radości.
1: O Jezu, tak, naprawdę tak, naprawdę tak. Ja jestem facetem, przecież to jest film, w którym rządzą kobiety, to no. jest film o tym, że kobiety są silne.
0: Ale mężczyźni lubią ten film.
1: I fantastyczne, tak. I właśnie chciałem powiedzieć, że ja go po prostu uwielbiam. Tak. Ania Dereszowska, fantastycznie śpiewająca aktorka, dzisiaj gości w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Bądźcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 90.

0: To jest Radio Złote Przeboje, to jest program Cała Muzyka, a w nim dzisiaj uosobienie optymizmu, wiecznie uśmiechnięta, cudownie grająca, fantastycznie śpiewająca aktorka Anna Dedeszowska.
1: O Śląsk muszę jeszcze zapytać na chwilę, no bo tam tak naprawdę zaczęła się twoja przygoda i z aktorstwem, i z muzyką. Jak pamiętam, szkoła muzyczna, klasa fortepianu, tak? Tak to było?
2: Nie, na szkołę muzyczną w klasie fortepianu skończył mój brat, ja skończyłam studium muzyczne w klasie fortepianu. Bo to zdecydowanie jakby zakres pracy, którą musiałam włożyć, był mniejszy niż w szkole muzycznej. Niemniej na tym fortepianie grałam, bo w tej chwili już nie gram. Gdybym miała usiąść, coś tam poplumkam, czytam nuty, to mi bardzo pomaga.
1: Dla Elizy potrafisz? Potrafiłabyś?
2: No, dla Elizy potrafię.
1: Tego się chyba zaczyna,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, tak, to są takie tam pierwsze kroki. Ale to że grałam bardzo na pewno mi pomaga w uprawianiu mojego zawodu, a przede wszystkim tej jego muzycznej odnogi.
1: Bo na tym Śląsku już ustaliliśmy, uczyłaś się grać na fortepianie, ale tam też, jak to się mówi, deklamowałaś piękne wiersze, tak, te występy na scenie pierwsze i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak, to jeszcze w szkole podstawowej rzeczywiście miałam wielką przyjemność. Moi koledzy nie lubili, znaczy lubili, bo to była wolna lekcja, taka luźna, muzykę, natomiast jak trzeba było coś tam zaśpiewać, no to już tak niekoniecznie. Natomiast ja byłam, jako ta prymuska, zawsze rączka w górze, to ja pik, jak w Szreku.
1: Tak było w naszej wersji, tak,
2: no i rzeczywiście wstawałam i dumna z siebie tam odśpiewywałam różne roty i inne. I to było bardzo, bardzo zabawne. A potem w liceum za namową tak naprawdę mojej pierwszej macoszki Teresy Baranowskiej trafiłam do Pałacu Młodzieży w Katowicach pod skrzydła pana Jerzego Pońskiego. I on gdzieś tak mnie trochę pchnął, tak mnie dziobał z tyłu, mówił: idź, spróbuj, nadajesz się, a ja tak nie bardzo wierzyłam w swoje siły, zupełnie szczerze. No ale chyba miał rację, zdaje się, bo się dostałam za pierwszym razem.
1: ale niewiele brakowało, żebyś została albo lekarzem, albo architektem chyba.
2: Lekarzem jest to jeszcze, wiesz, na początku liceum miałam takie, no bo mama lekarka, tata lekarz, no tak wiadomo było, że Deresz, mój brat, nie pójdzie w ich ślady, a tak się jakoś wydawało, że no ktoś powinien tę pałeczkę przejąć. Ale z chemią byłam bardzo na bakier, nienawidziłam chemii. Jeszcze fizyka, biologia super, natomiast chemia no niestety nie bardzo.
1: Skąd się ta architektura wzięła? Bo to się
2: architektura, wiesz, to mnie to po prostu pasjonowało, najzwyczajniej w świecie. Sprawiało mi przyjemność, ja lubiłam zawiesić oko na pięknym budynku, jakoś mnie to naprawdę, że można coś stworzyć takiego, jak przyjechałam do Warszawy na wycieczkę klasową w liceum, no to po prostu ta ilość przedziwnych konstrukcji tutaj mnie zachwyciła i chciałam brać udział w tworzeniu takiej fajnej rzeczywistości. Nie wiem, czy o warszawskiej rzeczywistości wtedy, te 20 parę lat temu, można było powiedzieć fajna, ale była inna niż śląska. No inspirująca.
1: No tak.
2: No i rzeczywiście na ten rysunek 2 lata jeździłam do Gliwic i się przygotowywałam na egzaminy wstępne do na Politechnikę Śląską, na Wydział Architektury. Złożyłam dokumenty, ale egzaminy mi się pokryły. Trzeci etap egzaminów do Akademii Teatralnej pokrył mi się z egzaminem wstępnym na architekturę. No i trzeba było podjąć decyzję. Właśnie macoszka mi powiedziała: idź za głosem serca. Tak, tak banalnie, bardzo. A jednak
1: no, ładnie.
2: Ja bardzo ładnie. Bardzo ładnie i ja za tym głosem naprawdę tak powiedziała. Poszłam i nigdy, może przez chwileczkę, bo byłam zupełnie pogubiona na początku. Przez chwilę mi się wydawało, że to w ogóle jakiś koszmar jest, ale potem jak już załapałam bakcyla, nigdy nie żałowałam tej decyzji. Ja kocham swój zawód, naprawdę. Przez co być może cierpią trochę moje dzieci, już się nauczyłam odmawiać i naprawdę nie pracuję w tej chwili tyle, ile pracowałam kiedyś. Niemniej lubię to, co robię i na przykład spotykam się gdzieś z tobą, potem mam jakiś następny wywiad. No lubię się spotykać, lubię pogadać, lubię fajnych... A ten zawód sprawia, że ja poznaję tysiące fajnych ludzi.
1: Jedyny kłopot polega na tym, że doba ma ciągle 24 godziny,
2: właśnie,
1: tak?
2: No właśnie, troszkę ją rozciągać jest. Ale myślę sobie, że tak się troszkę usprawiedliwiam, ale też po rozmowie z wieloma psychologami, oczami. Nie to, żebym do wielu chodziła, ale jednak właśnie na tej swojej zawodowej drodze spotykam wiele osób i tak podpytuję i też koledzy, koleżanki po fachu mają podobne spostrzeżenia, że nasze dzieciaki, widząc nas zadowolonych, szczęśliwych, spełnionych, wracających do domu z werwą i energią i z błyskiem w oku, kiedy potrafimy tym dzieciom wówczas poświęcić, nie wiem, 2 godziny, ale takie intensywne, fajne i radosne, to jest okej. Okay. To im w jakiś sposób rekompensuje na pewno naszą absencję. Chociaż wiesz, no inni też pracują, no pracują na etacie i nie ma
1: no
2: ich...
1: Właśnie, no właśnie. A, dobra, to nie, no. nie ma na co narzekać.
2: Nie, absolutnie.
1: Ustaliliśmy, że swój zawód kochasz.
2: Tak.
1: Ania Dereszowska, aktorka, ale też śpiewająca aktorka, właściwie piosenkarka. Ja chciałem wrócić do takiego epizodu bardzo znaczącego i bardzo fajnego. Jak dobrze pamiętam, to był rok 2006. Jak to się stało, że zaśpiewałaś z Demoną?
2: Ojej!
1: Wiesz, ja oglądałem, nakręciliście razem 4 teledyski.
2: Chyba.
1: Do piosenek Demono. 4,
2: tak.
1: Na pewno
2: okay,
1: były 4. Okay. Ja ci mogę przypomnieć tytuły. 7 dni, patrzę w ciebie, listy wiatrem unoszone i jednym zdaniem.
2: Oh.
1: Jednym zdaniem to był duet z Andrzejem Krzywym.
2: Tak.
1: W 7 dniach to był taki, nie wiem jak to nazwać, trochę back vocal, takie chórki piękne robiłaś.
2: Tak. Coś powie, masz rację, absolutnie.
1: Jak do tego spotkania doszło?
2: Ojej.
1: Jak to się stało?
2: Ja chyba byłam sympatią jednego z muzyków. Taką niespełnioną oczywiście, ale
1: no,
2: mam wrażenie,
1: się.
2: Że nie, że po prostu... Jakaś taka nić porozumienia i w ogóle dla mnie to było ogromne wyróżnienie, bo Demono zawsze brało, współpracowało przy swoich teledyskach z pięknymi kobietami. No i...
1: To prawda, Agnieszka Maciąg też przecież, tak, jak pamiętam.
2: I gdzieś tam nagle zostałam jedną z nich, co było dla mnie sporym wyróżnieniem i wielką radością, tym bardziej, kiedy mnie chłopcy poprosili, żebym z nimi coś zaśpiewała. To był potworny stres, naprawdę. Ja też teraz sobie zaczynam uświadamiać, myślę, coś ty, Dereszowska, jest taka... Ja pierdykam. Przecież oni też niewielu z tych wielkich muzyków jest wykształconymi muzykami.
1: No właśnie.
2: To są często ludzie z pasją, którzy gdzieś w garażu na gitarze albo na pianinie nie mają wykształcenia wokalnego. To co ja się tak strasznie tam, wiesz, bałam otworzyć tą paszczę? Ale no, świętej pamięci Zbigniew Wodecki, z którym miałam zaszczyt zaśpiewać w Teatrze Wielkim przy jakimś koncercie. Właśnie mi coś, ja też tak się, panie Zbigniewie, bo ja nie jestem muzykiem, ja przepraszam, bo jego piosenkę śpiewaliśmy i on tak na mnie spojrzał, mówi... Przeklął troszkę. I mówi, co ty tak się wygłupiasz? Po prostu jesteś super śpiewającą dziewczyną, mamy do zaśpiewania fajny duet, przestań, mamy czuć tego frajdę i przyjemność, to ma być, jak my to będziemy czuli, to i po drugiej stronie tak będzie. I tak mi po prostu zrobił mi tak, dodał mi takich skrzydeł wielkich, że tam ledwo co się zmieściłam na scenie tego Teatru Wielkiego z tymi skrzydłami.
1: W programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj Ania Dereszowska, nasza ukochana i cudownie śpiewająca gwiazda. Ten program ciągle trwa, więc bądźcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 90.

0: Cała muzyka, tak nazywa się program, którego słuchacie nieustająco w radiu Złote Przeboje, a w nim dzisiaj aktorka fenomenalnie też śpiewająca Ania Dereszowska. No ja muszę przypomnieć, twoja twarz brzmi znajomo przecież, tam się pokazywałaś. Jak się czułaś z twarzą Eda Sheerana?
1: O Jezu, to było straszne doświadczenie. Znaczy z jego twarzą czułam się okej, bo to fajny facet jest. Natomiast to była pierwsza piosenka, ja kompletnie wspominałam, że nie mam telewizji, więc ja nie wiedziałam, co to za program w ogóle. Oczywiście, że sobie tam popatrzyłam, jak mi zaproponowali raz, drugi, trzeci i za trzecim razem się w końcu zgodziłam. To sobie patrzyłam w internecie na to, co naprawdę na wspaniałe wykony, nazwijmy to, kolegów po fachu i wokalistów, to niektóre były, no Kaśka Skrzynecka po prostu zrobiła parę takich rzeczy, że ja się do tej pory po prostu zbieram szczękę z podłogi. I się też bałam trochę tego, ale to było super doświadczenie, natomiast z tym Edem to była pierwsza piosenka. Ja byłam na urlopie i wracałam prosto z urlopu na te nagrania. Kompletnie nie wiedziałam, o co to chodzi, jak to zrobić, żeby to było chociaż trochę, już nawet nie mówię podobne do tego, co zrobił Sheeran, ale żeby było smaczne. No to było trudne doświadczenie, ale potem krok za krokiem... Też nabierałam dystansu do tego, już nie miałam takiego właśnie, Jezus, że to takie spinki, że to musi być po prostu perfekcyjnie zrobione. A jak im więcej miałam luzu, tym lepiej to wychodziło. I nawet Jennifer Lopez, którą robiłam i której nie mogłam zrobić dobrze, bo po prostu ja nie jestem tancerką i na świetnie tańczę naprawdę, ale tylko sama ze sobą i w czterech ścianach moich domowych. To się po prostu nie mogło udać i też ona bardzo specyficznie śpiewa. Musiałam po prostu się tym tylko i wyłącznie pobawić, więcej się nie dało zrobić. Mam wrażenie, że tak było, nie miałam jakiegoś właśnie, nie przejmowałam się tą też falą krytyki, która spadła po niektórych tam wykonach na mnie. Właśnie to jest, widzisz, to jest taki bardzo polski, bo ten program, nie wiem, w innych krajach, gdzie jest emitowany, on jest totalnie z przymrużeniem oka. Ludzie się totalnie bawią tym i o to chodzi. No tak, to jest rozrywka.
0: No właśnie,
1: a u nas strasznie,
0: to jest show.
1: Poważnie do tego podchodzą, że to musi być właśnie takie... I biorący udział też, tak samo jest z Tańcem z Gwiazdami, że u nas ten taniec to musi być tak, wiesz, tak po prostu...
0: Już tam idą, to muszą tańczyć jak zawodowcy.
1: No tak. Troszkę luzu.
0: Ale fajnie było, fajne doświadczenie. To dziwne jest chyba, jak się pracują nad tobą, ile tam pół dnia cię zmieniają z takiego Eda Sheerana. I później
1: pracują.
0: Patrzysz w twarz, a tam zupełnie inny człowiek.
1: Dziwne też, jak się to zaczyna odklejać wszystko nagle i nie wiem, nos nagle się odkleje, można sobie podnieść i tam pospodem jest drugi.
0: Fajne historie.
1: Polecam kolegom po fachu, którzy się wahają, a którzy śpiewają, polecam.
0: Ania Dereszowska. W programie cała muzyka. O śpiewaniu, o graniu, o życiu, o sporcie, o wszystkim dzisiaj rozmawiamy. Pogadajmy o filmie. No oczywiście to będzie mega, mega, mega... może tu się wydarzyć długa rozmowa, ale może tak. Ja zacznę od Złotopolskich. To znaczy przypomnę, że od tego się zaczęła kariera chyba, jeśli chodzi o ten telewizyjny ekran. I to chyba było jeszcze w czasie szkoły aktorskiej. Dobrze pamiętam?
1: Wydaje mi się, że to było tuż po. Ja jeszcze w szkole teatralnej rzeczywiście miałam taki epizod Kwiaciarkę. Zagrałam w... Jezu, nie wiem, co to było. Jak Miłość albo... Jeden z tych pierwszych seriali. Nie pamiętam zupełnie. Potwornie się denerwowałam. Potwornie. I następnego dnia po emisji jechałam autobusem czy tramwajem gdzieś i pamiętam, że byłam przekonana, że wszyscy mnie rozpoznają. A to był epizod. Siedzieli bohaterowie, ja podchodziłam w jakieś kawiarence i tam pytałam, czy państwo nie chcą kupić kwiatków. I tyle. Bardzo to było śmieszne.
0: Ale z tej perspektywy to naprawdę może być śmieszne.
1: Patrzyłam na ludzi, jak tak prześlizgiwali się po mnie wzrokiem, myślałam sobie, nie chcą patrzeć tak dłużej, żebym się nie poczuła skrępowana. Na pewno mnie poznają, na pewno.
0: Cudownie.
1: A potem rzeczywiście Złotopolscy, no ładnych parę lat w tych Złotopolskich, ci Złotopolscy, tenże serial ogromnie dużo mnie nauczył, naprawdę. Takiego rzemiosła, którego nie mogłam się nauczyć w szkole teatralnej, bo mieliśmy na trzecim roku godziny, dwie godziny zajęć z kamerą tygodniowo na jednym z semestrów. I to była praca z kamerą w szkole teatralnej, w Akademii Teatralnej w Warszawie. Teraz jest inaczej, na szczęście. Bardzo dużo się w tej chwili zmieniło. Marcin Perchuć i Wojtek Malajka naprawdę wprowadzili tą uczelnię w XXI wiek.
0: No obaj filmowi przecież doskonale nam znani.
1: Tak, no zresztą nad Wojtkiem, kurczę, to jest po prostu taki aktor. Ja uwielbiam z Wojtkiem grać. Uwielbiam, po prostu to jest wielki aktor. Jeden z najwybitniejszych aktorów. A naprawdę już się, kurczę, trochę poszlajałam po scenach teatralnych i po planach filmowych. To jest genialny aktor. Naprawdę.
0: No ale jak już zagrał, to go doskonale zapamiętujemy.
1: No tak, tylko dlaczego tak mało się, wiesz, korzysta z jego talentu? Nie mogę tego w ogóle skumać, serio.
0: To była jakaś manifestacja, jakiś transparent tutaj. Malajka do filmu.
1: Trochę tak, bo ja też lubię go ogromnie prywatnie. Nie chcę powiedzieć, nie mogę powiedzieć, że się przyjaźnimy, ale po prostu darzę go wielką sympatią. To jest fajny facet na maksa. I no jakby nie umiem znaleźć powodu, dla którego... No ale tak bywa, no.
0: Aniu, chyba będziemy kończyć.
1: Szkoda.
0: Ale spokojnie, znajdziemy jeszcze powód, żeby się spotkać. Pięknie ci dziękuję.
1: I ja dziękuję.
0: Śpiewaj jak najwięcej i wpadaj do nas. Dziękuję bardzo.
1: Przemiło było. Pozdrawiam państwa serdecznie.
0: To była Anna Dereszowska w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
1: No to cóż, no to po prostu. Dobry wieczór, cześć, witajcie. Pora najwyższa zaczynać nasze poniedziałkowe spotkanie na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Poniedziałek, 11 maja, imieniny Igi, Miry, Mirandy, Filipa oraz Jakuba. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego w ten 131 dzień roku, który mamy już za sobą, bo słońce zaszło o 20.12, dzień trwał 15 godzin i 18 minut. Jeszcze 234 dni do zakończenia tegorocznego kalendarza. 21 stopni dziś pokazywały termometry. Cieplutko, nie słonecznie, ale cieplutko. Pochmurno raczej było w naszym regionie. No i uwaga, uwaga, ponieważ już od jutra zdaje się, że zaczną się zimni ogrodnicy. Być może dzień wcześniej, ale jutro tylko 10 stopni deszczowo. W środę 10 stopni deszczowo. W czwartek już 18. I w czwartek, co prawda, dopiero 14. I piątek, czyli zimna Zośka, 15 do stopni 19. No może takie lekkie przesunięcie o jeden dzień. W każdym razie zimni ogrodnicy będą chyba. Skąd pogoda wie, że są? To mnie zawsze dziwi i chyba nie przestanie mnie to dziwić nigdy. W każdym razie ci, którzy na co dzień zajmują się swoimi ogródkami, uprawą czegokolwiek, wiedzą, że to jest data, która zawsze się sprawdza, jeżeli chodzi o pogodę, i ta majowa wysoka temperatura zawsze spaść musi właśnie w okolicach 15. Tak jak i w tym roku się to wszystko zapowiada. No ale najważniejsza jest pogoda ducha i z uśmiechem na ustach oczywiście jak zwykle ja zapraszam na magazyn Co jest grane w Świętokrzyskiem. Za momencik odwiedzimy Jędrzejowskie Centrum Usług Wspólnych. Będziemy dziś mówić także o pracy u marszałka. To jest taki projekt, który został ogłoszony pod koniec zeszłego tygodnia na Politechnice Świętokrzyskiej i dotyczy pracy u marszałka. To jest projekt skierowany dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej. Na czym polega dokładnie, o tym sobie poopowiadamy. Oprócz tego zajmiemy się aktualnościami. Pamiętajmy, że dziś rozpoczęły się juwenalia w Kielcach. Zbliża się również weekendowa Noc Muzeów. Tym także będziemy się zajmować. Sprawdzimy, co w Jędrzejowie w związku z tym będzie organizowane, a tych wydarzeń będzie naprawdę całkiem sporo. Zresztą sporo czasu mamy jeszcze do godziny 23, więc go nie tracimy i już teraz odpalamy pierwszy temat.
0: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: A my dziś odwiedzamy najmłodszych w gminie Jędrzejów, a dokładnie to przedszkolaki, które uczestniczą w realizacji projektu Mały Człowiek, Wielkie Możliwości. Ze mną kierowniczka samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, Ewa Fortunka. Dzień dobry, pani Ewo.
2: Dzień dobry, panu redaktorze.
1: Pani Ewo, Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, faktycznie tak jest, bo wiem, że projekt taką właśnie nosi nazwę. Jesteśmy w trakcie jego trwania. Już ten rok szkolny, który się rozpoczął, to jest już pełny rok trwania tego właśnie projektu.
2: Tak, oczywiście nazwa jak najbardziej adekwatna do rodzaju zajęć, do tego, do różnych możliwości, które stwarzamy naszym przedszkolakom. Projekt był pisany dużo wcześniej, ale rzeczywiście realizacja jego taka dla dzieci i dla nauczycieli trwa od 1 września, a od 1 lipca już rozpoczęliśmy w ramach projektu doposażanie w różne bardzo ciekawe pomocy praktyczne, doposażenie przedszkoli wszystkich, w celu właściwej realizacji tych propozycji zajęć, które zawarte zostały w tym projekcie.
1: To może zacznijmy od samego początku, ponieważ te zakupy, o których pani już wspomniała, to także jest element projektu, no ale są również dwa pozostałe elementy, jeżeli możemy tak określić. Pierwszy to są przedszkolaki, czyli dzieciaki. Drugi to są nauczyciele, bo nauczyciele także korzystają z tego projektu. No i trzecie to jest właśnie to wyposażenie, o którym wspomnieliśmy. To zacznijmy od samego początku. O co chodzi z tym projektem dla najmłodszych?
2: Projekt jest skierowany do najmłodszych dzieci i u nas obejmuje on 5 naszych przedszkoli, z czego 3 to przedszkola miejskie, takie duże, i 2 troszkę mniejsze przedszkola położone na terenie gminy w miejscowościach ościennych. I tak, ja może zacznę od dzieciaków, bo one tu są jakby najważniejszą dla nas grupą docelową. Więc proponujemy dla zajęcia, dla dzieci bardzo wiele zajęć różnego typu. Na przykład bardzo ciekawą ofertą stanowią zajęcia w ramach integracji sensorycznej, tak zwane SI zajęcia, to skrót, specjaliści będą wiedzieli, o co chodzi, doskonalenie percepcji i pamięci wzrokowej, słuchowej, rozwijanie motoryki dużej i małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchowej i tu doposażamy się w bardzo fajne, nowoczesne pomoce właśnie, a nawet całe takie mobilne pracownie integracji sensorycznej, ja zaraz o tym powiem. Kolejny rodzaj zajęć takich specjalistycznych to wyrównujące dysproporcje edukacyjne. Również skierowane do dzieci z różnymi takimi niewielkimi, być może czasem większymi deficytami rozwojowymi. I to są zajęcia na przykład logopedyczne, indywidualne. Mamy takie zajęcia kierowane do znacznej grupy dzieciaków, bo no, obserwujemy, diagnoza to potwierdziła, że wiele dzieci ma troszkę problemów prawidłową wymową, więc to są bardzo ważne w tym okresie rozwojowym dziecka zajęcia. Mamy też logopedyczne grupowe dla dzieci, które mniej takich problemów przejawiają, ale jednak też wymagają wsparcia. Mamy zajęcia stymulujące rozwój psychochowy, na przykład poprzez taniec, rytmiczno-taneczne zajęcia, czyli wprowadzamy sobie elementy tańca, elementy śpiewu, ćwiczenia słuchowo-rytmiczne. To też istotne dla takiego wszechstronnego rozwoju dzieci. No i ze specjalistycznych zajęć to jeszcze będą stymulujące rozwój taki psychoruchowo-sportowy. Chodzi o takie gry ogólnorozwojowe, kształtowanie prawidłowej sylwetki dziecka, ćwiczenia oddechowe, takie zabawy ruchowe korekcyjne, walczące z różnymi wadami postawy, które czasem przejawiają się u naszych dzieciaków. No i oczywiście bardzo ważnym aspektem takich zajęć sportowych jest także umiejętność w zakresie działania w grupie, pracy zespołowej, tak, bo sport to też współzawodnictwo, ale i też współodpowiedzialność za drużyny czy za grupę. I mamy też kolejny rodzaj zajęć, taka duża grupa, to są zajęcia w zakresie umiejętności przekrojowych i podstawowych, na przykład kodowanie, czyli elementy już tutaj wchodzą IT, tak, nowoczesnych technologii i do tego też wyposażamy nasze przedszkola w różne ciekawe pomoce, zaraz o nich powiem. Przyrodnicze zajęcia polegające na wykorzystywaniu metody eksperymentu, doświadczenia, kreatywności dziecka. Artystyczno-plastyczne oczywiście dla grupy dzieciaków, szczególnie uzdolnionych w tej kwestii. Mamy też w jednym z przedszkoli propozycje zajęć kulinarnych, bo też zdiagnozowano takie zainteresowania dzieciaczków. No i dogoterapia, oczywiście też w takich miejscach, gdzie możemy skorzystać z takiej też bardzo ostatnio popularnej, powszechnej metody pracy też ze zwierzątkami. Akurat u nas jest to dogoterapia, ale wiemy, że może być też hipoterapia. W zależności od tego, co my tutaj mamy na naszym terenie bardziej do dyspozycji. To tyle, jeśli chodzi o zajęcia dla dzieciaczków.
1: To jest naprawdę bogata oferta. Proszę jeszcze powiedzieć, zanim przejdziemy do nauczycieli, to ja chciałbym właśnie o dzieciaki dopytać, jak one reagują na te zajęcia, bo tych zajęć jest naprawdę dużo. Tak jak pani powiedziała, chociażby zajęcia z IT, czy z sensoryki, z motoryki, zajęcia sportowe. Jak one odbierają te zajęcia właśnie?
2: Dzieciaki są bardzo aktywne, bardzo zaangażowane, bardzo lubią udział w tych zajęciach, szczególnie, że dajemy od razu taką możliwość korzystania właśnie z nowych, czasem nieznanych dotąd pomocy, bo to są zupełnie nowe rzeczy dedykowane do prowadzenia takich zajęć. Są bardzo zainteresowane. A jeszcze wspomnę tylko o tym, bo bardzo dużą taką ofertą jest też to słynne doradztwo zawodowe, o którym kiedyś z panem już rozmawialiśmy i mówiliśmy, że zdziwienie budzi, że takie małe dzieci, mówimy o doradztwie zawodowym, prawda? Że to raczej zawsze kierowało się taką ofertę do dzieciaków starszych.
1: No ja pamiętam, panie Ewo, przepraszam, no że wejdę w słowo, ja pamiętam na swoim własnym przykładzie, ja jakiekolwiek zajęcia z doradztwa zawodowego miałem dopiero na poziomie liceum i przyznam szczerze, że to, o czym teraz pani mówi, co prawda już jestem w innym wieku i z innej strony na to patrzę, posiadając własne dzieciaki i wiem, że oczywiście już młody człowiek może posiadać pewne predyspozycje i zainteresowania i może być odpowiednio pokierunkowany, jeżeli jest mądrze pokierunkowany, ale to też jest znak tego, że czasy się zmieniają i fajnie, że dzieci również już na samym początku mają do tego dostęp i z tym styczność.
2: Tak, i powiem panu, że to jest bardzo też ciekawa forma zajęć, bo wtedy obydwoje zastanawialiśmy się, jak to te dzieciaczki będą realizować to doradztwo zawodowe. Okazuje się, że bardzo ciekawy pomysł tutaj się pojawiły w wydaniu naszych nauczycieli. Oni sami też je tutaj proponowali do tego projektu. Mianowicie realizacja doradztwa zawodowego poprzez wyjazdy edukacyjne połączone z warsztatami. Już powiem, o co chodzi. Na przykład dzieci jadą do Ogrodu Botanicznego w Kielcach i tam zapoznają się z pracą botanika i mają krótkie warsztaty odnośnie właśnie tego, czym zajmuje się botanik, co to w ogóle jest botanika, co jest w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach. Więc to, myślę, jest takie działanie, czy uczenie się czegoś, czy rozpoznawanie siebie poprzez praktykę, tak? Poprzez obserwację tego, co wokół nas się dzieje. Szkółka krzewów i drzew w Boleścicach to tutaj będzie znów ogrodnik. Czy ogród na rozstajach znany w naszym województwie też ogrodnictwo i warsztaty właśnie z ogrodnictwa. Motylarnia w Czaplach, hodowca. Jakie są obowiązki hodowcy, co powinien wiedzieć hodowca, na czym powinien się znać hodowca, więc też uważam, bardzo ciekawa oferta. Praca trenera na przykład, trener szkoły tańca, bo mamy taką szkołę tańca La Manga na miejscu w Jędrzejowie, ale też na przykład mamy klub sportowy Naprzód, który prowadzi teraz szeroką działalność dla takich właśnie maluchów. I też warsztaty organizuje nam w ramach tego projektu na temat właśnie pracy trenera piłki nożnej, tak? Mamy jeszcze na przykład zoolandię w Kielcach i tam też pracą instruktora w warsztaty się odbywają. Czy na przykład mamy kolejkę wąskotorową. Tam dzieciaki zapoznają się z zawodem maszynisty, konduktora. Biorą udział w wycieczce, przy okazji obserwują pracę, potem mają taką pogadankę na tym pikniku, warsztaty prowadzone na temat tego, kto to maszynista, czym się zajmuje, jakie obowiązki ma konduktor i tak dalej.
1: Pani Ewo, czyli po prostu reasumując to, czym skorupka za młodu nasiąknie?
2: Dokładnie.
1: Znane powiedzenie, ale te wszystkie zajęcia, o których pani mówi, przecież nie byłyby możliwe do zrealizowania, gdyby nie wykwalifikowana kadra nauczycielska, bo z tego projektu Mały Człowiek, Wielkie Możliwości korzystają również nauczyciele.
2: Tak. I dla nauczycieli jest bardzo bogata tutaj oferta szkoleniowa. Mianowicie przygotowują się nauczyciele do nauki kodowania dla tych najmłodszych dzieciaków poprzez udział również w takim kursie, w takim szkoleniu doskonalącym, zabawy z programowaniem, gry matematyczne, nauka kodowania. Kolejne zajęcia, które pomagają w realizacji tych wszystkich zajęć IT, to obsługa robota Foton na przykład, bo takie roboty zakupiliśmy dla dzieciaków, żeby mogły sobie programować. Kolorowe kodowanie muzyki, czyli jak połączyć kodowanie z jeszcze elementami przedmiotów artystycznych. Ekologia w przedszkolu, takie kolejne warsztaty na przykład odbywają nauczyciele. Osteopatia, fizjoterapia w logopedii. Okazuje się, że to też bardzo ważne, mieć podłoże nie tylko, no oczywiście u nas wykształcenie logopedii, prowadzą zajęcia logopedyczne, ale zawsze warto się dokształcić.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
1: Dla tych spośród was, którzy dopiero teraz dołączyli do grona słuchaczy Radia Złote Przeboje i magazynu Co jest grane w Świętokrzyskiem, przypominam, że dziś jesteśmy z wizytą w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie. Naszym gościem jest Ewa Fortunka, kierowniczka centrum, a rozmawiamy o projekcie Mały Człowiek, Wielkie Możliwości. Jest to projekt, który skierowany jest do przedszkolaków z terenu miasta i gminy Jędrzejów, ale nie tylko do przedszkolaków, ponieważ dzięki temu projektowi również nauczyciele przedszkolni mogą podnosić swoje kwalifikacje, bo takie możliwości także projekt daje.
2: I poznawać coraz nowe trendy, które powinno się wykorzystywać w pracy z dziećmi. Podyplomowe studia z zakresu integracji sensorycznej. To jest też ostatnio bardzo, no troszkę mocny temat, ale to bardzo ważny temat, bo jednak ta sensoryka bardzo pomaga w rozwoju, szczególnie tych najmłodszych dzieci. Wiemy to już od wielu lat. ESI przedszkolaka, czyli jak prowadzić zajęcia właśnie z wykorzystaniem mobilnej pracowni, z

0: wszędzie specjalistów zatrudnionych, więc mamy również pedagogów szkolnych. Skierowana jest oferta dotycząca zaburzeń integracji sensorycznej, jak je niwelować, jak właśnie wykorzystywać dostępne pomoce dydaktyczne do niwelowania tych dysfunkcji. Więc jak pan sam widzi, bardzo bogata oferta również szkoleń dla nauczycieli. Oczywiście one są, wszystko to oparte jest na diagnozie wcześniejszej, na potrzebach placówki i na tym, co potrzebne jest dzieciakom. Żeby nie powielać oferty, którą już w przedszkole miało, ale żeby ją wzbogacić. I powiem tak, bardzo ciekawe rzeczy już nam się pojawiły właśnie w lipcu, w sierpniu, czy na początku września w przedszkolach, na przykład do realizacji zajęć różnego typu ekologicznych, przyrodniczych. Postawiliśmy przy naszych przedszkolach szklarnie zakupione w ramach projektu. Tam no jesienią się nie udało, bo te zakupy troszkę trwały, więc zrobiło się zimno, ale na wiosnę już ruszają dzieciaki z sianiem, sadzeniem, opieką, pielęgnacją roślinną. Będą zioła, będą warzywka sobie takie proste uprawiały, więc myślę, że to też jest fajna oferta dla dzieciaków, które mieszkają w mieście, na osiedlu i często no, rodzice nie posiadają ogródka, w którym mogłyby dzieci w taki sposób spędzić czas, więc to na pewno zrekompensuje takie potrzeby.
1: Pani Ewo, ja myślę, że z tego, co pani mówi tutaj i opowiada o tym projekcie Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, płynie jeszcze jedna korzyść, bo chociażby o tych wszystkich kursach, tym doszkalaniu przez nauczycieli, o których pani powiedziała, to płynie wniosek taki, że projekt się zakończy, ale te umiejętności, które nauczyciele nabędą, pozostaną i one będą oczywiście cały czas przekazywane tym małym dzieciaczkom. I to jest ogromna korzyść, która chyba jest w żaden sposób niemierzalna.
0: Tak, zgadzam się z panem całkowicie, bowiem zawsze zależy nam na trwałości projektu. Po pierwsze jest to nasze zobowiązanie jako partnera projektu i w ogóle realizatora projektu, że taką trwałość musimy zachować. To jest jedno, to taka formalna strona tego projektu. Ale druga to taka, że myślę, że nie ma sensu realizacja żadnego projektu, który się zakończy i nic z niego nie wynika, bo szkoda czasu naszego straconego, szkoda wszystkiego, całego wysiłku, kadry i wszystkich po kolei zaangażowanych w realizację projektu. Szkoda byłoby bardzo, a ponadto wartością dodaną dla nas jako organu prowadzącego przedszkola jest to, że te super nowoczesne pomoce nam zostaną, bo mieliśmy do tej pory w jednej szkole, dzięki też projektowi, taką piękną pracownię do integracji sensorycznej. Ona była taką pracownią stałą w wyznaczonej klasie. Rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo ciekawa pracownia i bardzo często wykorzystywana. A w tej chwili już przedszkola też będą taki sprzęt posiadały. Bardziej w formie mobilnej, że mogą sobie to między grupami jakby instalować, wypożyczać, ale będzie to już na stałe dla nas do wykorzystywania. Czy na przykład właśnie to wszystko, co zagospodarujemy w ramach pomocy zakupionych takich ekologiczno-przyrodniczych, na przykład stacje pogodowe, które teraz już w przedszkole każde będzie miało teleskop, deszczomierz, mikroskopy, preparaty, lornetki, no właśnie te wszystkie plansze, karmniki dla ptaków, jakieś plansze przyrodnicze, programy przyrodnicze, czy na przykład to wszystko do tej stymulacji psychoruchowej, tak? Jakieś obręcze, tory przeszkód, no ale też instrumenty ciekawe do edukacji muzycznej, do właśnie tych zajęć takich rytmiczno-muzycznych. No, roboty, o których już wspominałam, czy magiczne dywany, podłogi, bo to też oczywiście mamy, no ale zawsze warto mieć więcej niż za mało, prawda? Natomiast mnie najbardziej rzeczywiście tutaj jakby fascynuje ta cała pracownia SI, te wszystkie materace sensoryczne, treningi zapachowe, kolumny świetlne, też randole, mobilna sala doświadczenia świata. To są naprawdę bardzo fajne, nowoczesne pomoce i no, tu, gdzie się uda znaleźć, to będą to rzeczywiście rozmieszczone na stałe, ale czasem w przedszkolu brakuje takiego osobnego pomieszczenia, które można wydzielić i tylko po to jakby je stworzyć, więc wtedy mamy taką wersję mobilną takich pracowni, można sobie je wykorzystywać w trakcie tych zajęć.
1: Pani Ewo, jak tak słucham, jak

0: pani opowiada o tych wszystkich elementach wyposażenia zakupionych w czasie trwania projektu Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, to ja mam ochotę cofnąć się do lat przedszkolnych i sam uczestniczyć w tych wszystkich zajęciach.
1: Powiem panu redaktorze, że ja też bardzo właśnie zazdroszczę młodym mamom, bo to już zaczyna się nie tylko w przedszkolu, ale już żłobki też dysponują takimi super pomocami i też wykwalifikowaną kadrą, która wie, że cała ta sensoryka, ten dotyk, ten zmysł, te różne faktury, to, że dziecko poznaje w ten sposób przez doświadczanie. My byliśmy w trochę innych czasach, tak? No i to jest jakby... Troszkę byliśmy tego pozbawieni, ale nie znaczy to, że nasze dzieci są gorzej przygotowane i wykształcone, broń Boże. Tylko teraz jest rzeczywiście tego więcej, ale też trzeba bardzo z rozwagą tego używać. Sensoryka o tyle jest teraz istotna w XXI wieku, że mamy trochę przebodźcowania. Mówi się o tym w badaniach, mówi się o różnych opracowaniach takich pedagogicznych, że jaki są od początku przebodźcowane. No to jest oczywiście wiadomo, z czego wynika ekran, tak? To cały czas atakowanie naszej percepcji, naszego wzroku, słuchu, obrazem, dźwiękiem migającym. No nie tylko, ale to między innymi zaczyna się już od najmłodszego czasu, tak? Kiedy to, nie wiem, mama zbyt dużo bajek pozwala oglądać, bo tak jest wygodnie. No niestety się pewnie zdarzają takie sytuacje, choć myślę, że rzadko. No więc pewnie już stąd się zaczyna, potem jest coraz więcej tego przewodnictwowania, bo żyjemy w tempie szybkim, bo żyjemy w świecie bardzo nowoczesnym, niemalże wirtualnym chwilami i te wszystkie bodźce sobie nosimy. A żeby się skupić, żeby się jakby zobaczyć to, co nas interesuje, dostrzec to, co nas pociąga, no musimy trochę tej ciszy, tego spokoju i tego skupienia na sobie, skupienia uwagi na tym, co mamy wykonać, skupienia uwagi na tym, co jest potrzebne też pracy przyszłej, prawda? Więc myślę, że dlatego ta sensoryka jest, no dla mnie ona szczególnie tutaj jest taką interesującą dziedziną. Oczywiście wszystkie inne też bardzo, bo uważam, że tak kolokwialnie powiem, takie grzebanie się w ziemi dzieciaków też jest bardzo istotne, żeby właśnie tak trochę też popróbować, jak to jest, że ta marchewka i pietruszka to niekoniecznie ona urosła w warzywniaku, tylko ona gdzieś musiała urosnąć, prawda? Bo czasami no nam się wydaje to oczywiste, a nieraz tak, że no skąd to dziecko ma wiedzieć?
0: Raz, że skąd dziecko ma wiedzieć, a dwa to, jak także się mówi, szczęśliwe dziecko to brudne dziecko po prostu, więc
1: no oczywiście.
0: Te łapki ważne, żeby też się w ziemi ubrudziły i sobie po prostu odnalazły albo kamyczek, albo grudkę ziemi, albo po prostu jakąś dżdżownicę, którą też warto poobserwować. A poza tym...
1: Ja jeszcze chciałam, przepraszam, że wtrąciłam się panu redaktorowi, ale chciałam powiedzieć, że my teraz niedawno skończyliśmy odbiór na koniec roku. Odebraliśmy, ale jeszcze nie używamy, bo czekamy, aż trawka tam właśnie wejdzie. Piękny plac zabaw wreszcie na naturalnej powierzchni, czyli na trawie, z wykorzystaniem piasku, z wykorzystaniem drewna, naturalnych materiałów i z wykorzystaniem naturalnego fragmentu lasu, który mamy na działce. Dla mnie to jest rewelacja, że przestajemy wreszcie iść w takie place wyłożone tymi matami bezpiecznymi, wszystko ma być odpowiednio plastikowe, metalowe albo drewniane, ale musi być pomalowane, kolorowe i tak dalej, a teraz nie. I bardzo to doceniam, że wreszcie ktoś docenia, że dziecko jak spadnie z huśtawki na piaskownicę, to mu się nic nie stanie, naprawdę. I nie musi mieć tam maty grubości, nie wiem, 10 cm, bo tak było zawsze, prawda? I my jakby w pewnym momencie poszliśmy takim kierunku, że wszystko chcemy mieć takie pod kontrolą. A myślę, że brakuje tej natury. Kiedyś może porozmawiamy o tym placu, jak już go będziemy uruchamiać, bo na razie on jest, no chwilowo jest już skończony, jest odebrany technicznie, ale ponieważ rzeczywiście tam wszystko naturalne, więc musieliśmy posiać trawę, w sensie tylko nasta oczywiście to robił. No i teraz czekamy wiosny, czekamy słońca, żeby ta trawa przeszła, żeby ona się zagęściła i żeby dzieciaki już jak się zrobi ciepło, mogły korzystać. Mam jeden żłobek, jeden plac oczywiście mamy przy żłobku, ale ten drugi jest taki większy, efektowniejszy i taki rzeczywiście taki no, blisko natury, łącznie z taką piękną wiatą edukacyjną, z różnymi stolikami manipulacyjnymi. Ścieżka sensoryczna, dziecko musi równowagę utrzymać, musi pokonywać SM floresem, coś musi iść prosto, musi iść pod kosie, no różne takie ćwiczenia można z nimi tam na tym placu wykonywać. To także też bardzo ciekawy projekt. I to też jest projekt rządowy, to akurat jest projekt rządowy, bo to jest ten aktywny
0: Aktywne place zabaw, tak, pamiętam, ten projekt był, zdaje się, że w zeszłym roku.
1: Dlatego o tym mówię, że ja jestem pod wrażeniem w ogóle, jak to wygląda i jak to bardzo jest tak takie właśnie inne niż do tej pory się robiło według tych różnych norm, których trzeba było przestrzegać.
0: Pani Ewo, to umówmy się na rozmowę o tym aktywnym placu zabaw na kiedy indziej, natomiast wracając jeszcze na momencik do projektu Mały Człowiek, Wielkie Możliwości, proszę powiedzieć, do kiedy ten projekt będzie realizowany w jędrzejowskich przedszkolach?
1: Projekt jest realizowany, tak jak mówiłam, od 1 lipca rozpoczęliśmy już działania. Od 1 września skierowane już działania są do nauczycieli, do dzieciaków. I on się kończy dokładnie 30 czerwca 2027 roku.
0: Ale najważniejsze jest to, o czym powiedzieliśmy, czyli zarówno sprzęt, te wszystkie elementy służące wyposażeniu i funkcjonalności, czy te umiejętności, które nabędą zarówno przedszkolaki, jak i nauczyciele przedszkolni, po prostu pozostają. I to chyba jest w tym najważniejsze. A za te wszystkie informacje, które dzisiaj przekazaliśmy słuchaczom, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
0: Ja tylko przypomnę, że moim i waszym gościem była kierowniczka Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Jędrzejowie, Ewa Fortunka.
2: Na realizację projektu, jak słyszeliśmy, już niewiele czasu jest, ale to dobra wiadomość, dlatego że to oznacza, że już tak naprawdę niewiele czasu jest do wakacji, bo przecież rok szkolny kończy się i wakacje zbliżają się ogromnymi, ogromniastymi krokami. Niech ja zerknę, ile jeszcze do tych naszych kochanych wakacji zostało. Oczywiście musicie mi dać chwilkę, bo to o, tutaj powinno być, jest 45 dni do wakacji nam zostało, a więc naprawdę bardzo, bardzo niewiele.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
2: A propos wakacji, to oczywiście trzymamy kciuki za wszystkich tych, którzy dziś przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w naszym województwie. Jutro i pojutrze również zdawać egzamin swój będą. No i pamiętajmy również o tym, że jest maja, więc maturzyści jeszcze zmagają się również ze swoimi egzaminami dojrzałości. A studenci za to bawią się i to pięknie się bawią, bo dziś po południu przejęli władzę w Kielcach i odebrali na tydzień klucze do miasta. Jeżeli chodzi o juwenaliowy rozkład jazdy, to tym będziemy zajmować się jutro w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem, ale teraz o studentach sobie porozmawiamy. Ponieważ pod koniec zeszłego tygodnia na Politechnice Świętokrzyskiej odbyła się konferencja, na której marszałkini województwa świętokrzyskiego wraz z rektorem Politechniki ogłosili ciekawy projekt. Projekt, który nosi nazwę Pierwsza praca u marszałka. Na czym ten projekt polega? Kto może wziąć udział w rekrutacji? W ogóle co to za rekrutacja i przede wszystkim za ile? O tym już teraz na antenie.
3: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
4: Z ogromną satysfakcją ogłaszamy inicjatywę, która odpowiada na jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stają młodzi ludzie kończący studia, czyli zdobycie doświadczenia zawodowego. Bo przecież bardzo często albo zawsze pracodawcy oczekują od absolwentów wyższych uczelni, którzy skończyli studia, nawet te deficytowe, czyli kierunki, które są niezbędne na rynku pracy, doświadczenia zawodowego. Dlatego też chcemy, aby województwo świętokrzyskie było nie tylko miejscem kształcenia naszych ambitnych, zdolnych, młodych mieszkańców, ale również miejscem, gdzie można rozpocząć swój start zawodowy. Nie spotykamy się, szanowni państwo, nieprzypadkowo na Politechnice Świętokrzyskiej, bowiem jest to uczelnia, która od wielu, wielu lat kształci specjalistów w kierunkach bardzo istotnych dla rozwoju naszej świętokrzyskiej gospodarki. Nowa inicjatywa to jest pierwsza praca u marszałka. Skierowana jest ona dla absolwentów szkół, którzy studiują tutaj w Kielcach, ale również dla uczelni, studentów uczelni, którzy wyjechali z naszego regionu i zachęcamy, żeby wrócili do naszego województwa albo państwa, jako studenci Politechniki Świętokrzyskiej, spróbowali, jeśli oczywiście jesteście zainteresowani, poznaniem funkcjonowania nowoczesnego samorządu, administracji samorządowej województwa, zapoznania, jak to funkcjonuje od środka. Szanowni Państwo, pierwsza praca u marszałka to będzie nabór na oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych. To będzie oczywiście na podstawie umowy o pracę. To będzie umowa od 3 miesięcy do 12 miesięcy. Wynagrodzenie oczywiście będzie ustalone, powiedzmy, więcej niż średnia krajowa, i taka osoba, która zgłosi się na konkurs, a to będzie, tak jak powiedziałam, 10 stanowisk, będzie można wybrać, w którym departamencie i w jakim kierunku się chcemy kształcić. Czy to będzie budżet i finanse, czy to będzie geodezja, czy to będą nieruchomości, zamówienia publiczne, środki unijne. Wtedy będzie konkurs. Na konkurs trzeba się przygotować, bo konkurs będzie przejrzysty, jasny i oparty na merytoryce. W komisji będzie zasiadał przedstawiciel Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, a przewodniczącym naszego sejmiku jest student Politechniki Świętokrzyskiej. Chcemy, żeby to wszystko miało taki bardzo jasny, klarowny przekaz i wtedy taka osoba otrzymuje umowę o pracę, wynagrodzenie, po 3 miesiącach przedłużenie do 12 miesięcy, a na koniec perełki, perełkom, które pokażą, że w tych obszarach, w których pracują w tych departamentach, naprawdę bardzo się odnalazły, będziemy proponować umowę o pracę na kolejny okres, tak aby zasilić kadry Urzędu Marszałkowskiego, bo dziś wykwalifikowanej kadry brakuje. Natomiast inne osoby po 12 miesiącach otrzymają świadectwo pracy, list rekomendacyjny i będą mogły zasilić inne samorządy czy administrację rządową. Ja wiem, że Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią techniczną, ale również takie konkursy będziemy prowadzić w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, również w innych instytucjach, tak aby pomóc młodym mieszkańcom naszego województwa, aby tutaj rozpoczynali swoją karierę, tutaj mieszkali. Także bardzo serdecznie Państwa zachęcam, tych Państwa, którzy już mogą rozpocząć swoją pracę, żebyście aplikowali do tego konkursu. Myślę, że pan sekretarz powie, kiedy będziemy ogłaszać te konkursy. Jeśli nie wy, przekażcie swoim znajomym i każdego roku, szanowni państwo, będziemy ogłaszać ten konkurs, tak aby kolejne 10 osób mogło taką praktykę zawodową u nas odbyć. Dodatkowo jeszcze takie 12 miesięcy będzie się kończyło, szanowni państwo, złożeniem egzaminu przygotowawczego do pracy w samorządzie, a także ślubowaniem. Czyli po tych 12 miesiącach każda osoba będzie mogła powiedzieć, że ma doświadczenie, jest w pełni przygotowana, żeby aplikować do innego urzędu w różnych obszarach, tak jak powiedziałam. Specjalistów do zamówień publicznych dziś naprawdę bardzo brakuje w finansach, księgowości, w środkach unijnych. Także, kochani, nie trzeba wyjeżdżać z województwa świętokrzyskiego, żeby naprawdę znaleźć dobrą pracę. Wystarczy zdobyć wykształcenie, zdobyć wiedzę w tych obszarach, w których potrzebują pracodawcy, zarówno administracja publiczna, rządowa, ale również przedsiębiorcy prywatni.
2: Program, o którym przed momentem mówiła marszałek Renata Janik, budzi duże nadzieje na Politechnice Świętokrzyskiej, ponieważ urząd poszukuje fachowców zbieżnych z profilami kształcenia. Już teraz na antenie o szczegółach rektor uczelni profesor Zbigniew Koruba.
5: Niezwykle cieszę się z tego, że nasza współpraca Politechnika Świętokrzyska, Urząd Marszałkowski przybiera bardzo w tej chwili konkretną już postać i jest to niezwykle cenne dla Politechniki Świętokrzyskiej i dla naszych studentów. Ta oferta W tej chwili ona tak w sposób krystalicznie jasny została wyartykułowana. Ona gdzieś tam przewijała się, tylko w sposób nieuporządkowany. W tej chwili będzie już można wiedzieć o tym, że takie możliwości są i mamy mnóstwo kierunków, łącznie jest ich 23, ale spośród tych kierunków bardzo wiele będzie przydatnych do pracy w Urzędzie Marszałkowskim. No wiadomo, geodezja, kartografia, a nawet informatyka. Teraz pomaganie sztuczną inteligencją. My będziemy teraz tworzyć nowy kierunek, który właśnie będzie nazywał się sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo. Przecież w Urzędzie Marszałkowskim te elementy też są bardzo ważne i też cyberbezpieczeństwo jest istotne, żeby wszystkie jakieś informacje poufne były odpowiednio zabezpieczone. Mamy świetnie przygotowanych absolwentów. Wy już kończycie w tej chwili swoje kierunki, swoje studia i jestem przekonany, pani marszałek jest tego gwarantem, że będziecie zadowoleni z wykonywanego i oferowanego przez panią marszałek zawodu i jeśli tu słyszymy, że wynagrodzenie będzie powyżej średniej, to naprawdę jest to atrakcyjne, a tym bardziej, że awanse są przewidziane i te zarobki w miarę jak już przyjęci do pracy będą się wykazywać, będą rosły. I ja już też mam nadzieję, że ten przekaz nie tylko dla studentów ostatniego roku dociera i tutaj już chętni zgłoszą się, ale nawet do tych, którzy wybierają w tej chwili Politechnikę Świętokrzyską, będąc maturzystami, już mogą brać to pod uwagę. I wiadomo, Urząd Marszałkowski oferuje, ale również wiele firm, które tutaj funkcjonują, w podobny sposób zabiega o was, o tych, którzy mają wykształcenie w bardzo cenionych kierunkach. Dlatego myślę, że kiedy teraz pierwszy raz zostanie przeprowadzony nabór do Urzędu Marszałkowskiego na poszczególne stanowiska, kolejni studenci, kolejni absolwenci będą już staranniej do tego się przygotowywać, no bo będą wiedzieli, jakie są wymagania. Te wymagania oczywiście są wysokie i takie powinny być i studenci do nich się dostosują i na pewno Politechniki Świętokrzyskiej nie zawiodą, będą wspaniałymi pracownikami i naszymi ambasadorami. Także to my jako Politechnika tylko i wyłącznie możemy z tego się cieszyć, że nasi absolwenci będą w Urzędzie Marszałkowskim pracować.
0: Pierwsza praca u marszałka, tak nazywa się ten projekt, ale wśród studentów największe zainteresowanie budzi to, ile w pierwszej pracy będzie można zarobić.
4: Pierwsza umowa o pracę będzie w wysokości minimalnej, krajowej, czyli to jest około 6 tysięcy, ponad 6 tysięcy złotych brutto. Natomiast jak ktoś u nas zostanie, to kolejna umowa po 12 miesiącach będzie w wysokości średniej krajowej. Myślę, że to jest bardzo dobra informacja, moi drodzy, dlatego że to, co powiedział pan rektor, informatyka. Chcę wam powiedzieć, że Urząd Marszałkowski szukał dyrektora informatyki. Ogłosiliśmy nabór, na który nikt się nie zgłosił z województwa i w drugim naborze zgłosiło się 6 kandydatów i tak naprawdę najlepsze kwalifikacje, kompetencje miał kandydat z Małopolski. Mamy dyrektora IT z Małopolski. I czy dyrektor mało zarabia? Zarabia więcej niż marszałek województwa. Czyli państwo widzicie, że dziś nie ma znaczenia. Dziś jesteśmy na takim etapie, że jeżeli jest potrzeba zatrudnienia specjalisty, Urząd Marszałkowski płaci takie wynagrodzenie, które jest niezbędne. Poza tym dziś na rynku prywatnym, w prywatnym biznesie, znaleźć fachowca od zamówień publicznych, to tak naprawdę my możemy uczyć kadrę do zamówień publicznych, a ta kadra później pójdzie na wolny rynek pracy, dlatego że również brakuje osób w takich zawodach. Także, kochani, mam nadzieję, że przemyślicie sobie, że będą kandydaci, którzy przystąpią do takich konkursów i będą zdobywać wiedzę i w ten sposób będziemy budować silne województwo świętokrzyskie, bo tak naprawdę, nie wiem, czy czytaliście ostatnie dane statystyczne, ale tak naprawdę jesteście jedyną szansą. Jeżeli młodzi ludzie zostaną w naszym regionie, województwo będzie się pięknie rozwijało. Natomiast na dzień dzisiejszy województwo się zwija, moi drodzy, dlatego że jest nas coraz mniej, jesteśmy coraz starsi. Dane statystyczne ogólne, jesteście bardzo młodzi, więc musicie sobie to wyobrazić, że dziś, jeśli według Organizacji Narodów Zjednoczonych kraj, województwo ma powyżej 6% osób 60+, to znaczy, że jest starym województwem, starym krajem. U nas za 2025 rok było blisko 30% osób 60+. Jeśli chodzi o dzietność w naszym regionie, to też jest wszystko zależne od Was. W stosunku do 2015 roku, w 2025 roku urodziło się blisko 50% dzieci mniej. Sytuacja naprawdę, kochani, jest dramatyczna, dlatego jako marszałek wraz z swoim zarządem, z radnymi sejmiku, ale również z uczelniami, z Wami chcemy robić wszystko, aby województwo się rozwijało, a nie zwijało. Także bardzo serdecznie Wam za to dziękuję, że tu jesteście, że wybraliście tą uczelnię, wspaniałą uczelnię. Wiecie o tym, że druga edycja stypendiów, jeśli chodzi o Politechnikę Świętokrzyską i UJK z budżetu województwa. 100 od drugi rok w tym roku, 100 studentów z Politechniki Świętokrzyskiej pierwszego roku kierunków deficytowych otrzymuje od nas stypendium 1500 zł.
2: A kiedy rozpocznie się pierwsza rekrutacja dla studentów? O tym już za chwilę na antenie. Zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
2: Kiedy więc będzie można starać się o pierwszą pracę u marszałka? O tym opowie Mariusz Bodo, sekretarz województwa świętokrzyskiego.
6: Drodzy studenci, przede wszystkim nabory rozpoczniemy w miesiącu sierpniu i nabór będzie trwał we wrześniu, by rozpocząć pracę już od 1 października. Także chętnie zapraszam do pracy, do nauki. Warto pracować w Urzędzie Marszałkowskim. Uwierzcie.
2: A różne profity płynące z pracy nie tylko w Urzędzie Marszałkowskim zachwalała pani marszałek.
4: Poza urlopem, który również jest zagwarantowany w każdym podmiocie gospodarczym, samorząd województwa, nasze, no nie może nie wszystkie jednostki, ale większość jednostek, ale mówimy o Urzędzie Marszałkowskim, otrzymujemy 13 wynagrodzenie, czyli tak zwaną 13 wysokości jednorazowego wynagrodzenia. Dwa razy w roku dajemy nagrody, na Dzień Samorządu 27 maja, czyli już niebawem, a także roczną w miesiącu grudniu. Mamy w czasy pod gruszą. Popatrzcie, co ja robię. Pewnie niektórzy z Was żyli w przekonaniu, że w urzędzie przyjmujemy po znajomości politycznie.
6: Imprezy integracyjne też.
4: Imprezy integracyjne są. Więc, a zobaczcie, a ja jako marszałek Wam mówię, że my to wszystko przyjmujemy otwarcie, przyjmujemy wszystkie osoby, które są nam niezbędne, ale nie po znajomości, nie po jakichś innych kluczach, które o tym decydują, tylko i wyłącznie merytorycznie. Także zachęcam Was do tego. Dodatkowo chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Każda od 1 lipca, bo już w tej chwili zakończył się projekt 3-letni, ale już od 1 lipca Wojewódzki Urząd Pracy na Kopernika, Boże, co ja mówię, na Wojewódzki Urząd Pracy na Witos, ogłosi kolejny projekt 3-letni. Nie wiem, czy słyszeliście o takim projekcie, który się nazywa Baza Usług Rozwojowych. Czy ktoś z Państwa słyszał? Część kiwa głowami, to słyszeliście. To teraz dla wszystkich, którzy nie słyszeli. Baza Usług Rozwojowych to jest indywidualna, czyli każdy mieszkaniec naszego województwa, który skończył, i to jest jedyny, właściwie dwa warunki. Być mieszkańcem województwa i dwa, mieć skończone 18 lat dzięki środkom z unijnym, z projektu Bazy Usług Rozwojowych może się dokształcić. Czyli możecie z tych środków, do tej pory było 8,5 tysiąca złotych na osobę, można to wykorzystać jednorazowo lub tak, żeby wykorzystać maksymalnie tą kwotę. Oczywiście wkład własny zależy od tego, jaki to jest dokształcanie, czy z tych z barometru zawodów, z takiego wykazu, czyli tych deficytowych zawodów, ale w przeważającej części podejrzewam, że Politechnika Świętokrzyska to będzie 10% wkładu własnego, maksymalnie 15% wkładu własnego. Możecie sobie zrobić prawo jazdy, możecie sobie zrobić, uczyć się kursy, wszelkiego rodzaju kursy i studia zaoczne. Dlatego również Was zachęcam i jeżeli na przykład będzie taka potrzeba, bo już robiliśmy takie nabory dedykowane, na przykład naukę drona ostatnio robiliśmy 2 nabory dla pracowników służb mundurowych. 7 300 000 powędrowało właśnie na budowanie potencjału takiego odpornościowego naszego województwa, czyli służby mundurowe się kształciły w tych obszarach. Głównie to oczywiście były statki bezzałogowe, powietrzne drony, a już w najbliższym konkursie będą to drony podwodne. Również możecie z takich szkoleń korzystać. Tak jak mówię, jedyny warunek to, żeby uczelnia zgłosiła, że jest taka potrzeba, że jest duża grupa studentów, 150, gdzie my zrobimy wtedy nabór dedykowany, żeby łatwiej Wam było przebić się przez te wszystkie systemy, które są i wtedy sobie możecie się z tych środków dokształcać, do czego Was bardzo serdecznie zachęcam.
2: No juwenalia już się rozpoczęły, tak wracając do mojej pierwszej myśli sprzed kilku chwil, natomiast na rozpoczęcie tych rekrutacji poczekać będziemy musieli jeszcze chwil kilka. Natomiast ponieważ zbliża się godzina 23, która już za chwilkę nam wybije, to pamiętajcie, że jeszcze nieco ponad godzina jest na składanie projektów w tegorocznej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. A my szybciutko przypomnimy sobie, co się zmieniło, jak się zmieniło i dlaczego budżet obywatelski jest tak ważny dla nas jako społeczeństwa. Na początek prezydentka Kielc Agata Wojda.
7: Nie ma lepszej możliwości, żeby mieszkańcy mogli mieć bardzo realny wpływ na kreowanie ich przestrzeni, realizację ich pomysłów, zaspokajanie ich potrzeb i decydowanie o tym, na co wydaje się sporą część pieniędzy z budżetu miejskiego, niż budżet obywatelski. To jest od początku do końca zadanie, które realizowane jest przez mieszkańców i dla mieszkańców. Dlatego już dzisiaj bardzo, bardzo gorąco apelujemy o to, żeby odgrzebać sobie w głowach i odkopać wszystkie pomysły i wszystkie deficyty, które są w naszym najbliższym sąsiedztwie i już myśleć o projektach i także myśleć o budowaniu takiego szerokiego poparcia i kampanii promocyjnej. A ta kreatywność w tych wszystkich działaniach jest ogromna i z roku na rok nas zachwyca. Rekordowa jest kwota tegorocznego budżetu obywatelskiego 11,5 miliona złotych. Tyle będziemy mieli do rozdysponowania i do zaspokojenia pomysłów i potrzeb mieszkańców. W jakiej formule zaraz o tym opowiemy? To jest formuła, która w dużej mierze jest powtórzona z poprzedniego roku, ponieważ ona została świetnie przyjęta przez mieszkańców, ponieważ ona spotkała się z takim dużym odczuciem w końcu pewnej sprawiedliwości, pewnych proporcji. Budżet obywatelski to jest instrument i narzędzie, które musi się zmieniać, ponieważ zmieniają się także zaspokajanie potrzeb, zmieniają się mapa realizacji projektów, ale zmieniają się także same potrzeby. To jest już historia. Historia tego, jak mieszkańcy mogą mieć wpływ na swoje miasto. Historia, która zmieniła tak wiele miejsc w całym mieście, ale historia, która właśnie dotknęła swoim działaniem każde osiedle mieszkaniowe. Jesteśmy dzisiaj na osiedlu Barwinek. Stoimy na tle placu zabaw, który wymyślili i wygrali sobie mieszkańcy i na każdym osiedlu jesteśmy w stanie znaleźć wiele inwestycji, które właśnie pochodzą z wyboru mieszkańców. Każde osiedle pewnie też z pewnym sentymentem i rozrzewnieniem wspomina wiele inicjatyw miękkich, integrujących, które pomagały budować społeczności lokalne, bo to także stanowi siłę Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. I to nie będzie jubileusz, bo to będzie 14. edycja, ale mimo popatrzeć na pewne podsumowania. Na inwestycje i działania i inicjatywy z Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego do tej pory wydaliśmy 93 miliony złotych. Mieszkańcy zgłosili 1780 pomysłów. I pamiętajmy, że to jest pomysł, który nie tylko musiałby być wymyślony, ale musiał być przelany na papier, musiał być opracowany, musiał zyskać poparcie tych, którzy się zdecydowali pod nim podpisać, a potem brał udział w głosowaniu. 353 inicjatywy inicjatywy, które zostały zrealizowane. I te inwestycyjne, i te miękkie. I te zielone, i te małe, i te duże ogólnomiejskie. To jest naprawdę sukces społeczeństwa obywatelskiego i gorąco zachęcamy, żeby stać się jego częścią, każdy na swój sposób. Każdy może być kreatorem, może być inicjatorem, może być liderem, albo może być aż i tylko osobą, która głosuje w kieleckim budżecie obywatelskim. Gorąco do tego zachęcamy, trzymamy kciuki, a o tym, jak się do tego przyszykować i jak kielecki budżet obywatelski w tym roku będzie realizowany, odpowiedzą już moi współpracownicy.
0: To zgodnie z zapowiedzią prezydentki Agaty Wojdy na początek wiceprezydent Kielc Tomasz Porębski.
8: Dzień dobry Państwu. Tak jak powiedziała Pani Prezydent, w tamtym roku zdecydowaliśmy się na prawdziwą rewolucję, jeżeli chodzi o kielecki budżet obywatelski. I po tych kilkunastu miesiącach bardzo się z tego powodu cieszymy, że zdecydowaliśmy się na ten odważny krok, ponieważ te zmiany zostały bardzo dobrze przyjęte przez mieszkańców. Zawsze po każdej edycji przeprowadzamy konsultacje społeczne, żeby zapytać i wnioskodawców, i osoby, które głosowały, o ich opinie, ich spostrzeżenia, i te opinie były bardzo pozytywne. Dlatego też na samym początku każdego roku spotykamy się w ramach zespołu do spraw budżetu obywatelskiego, w którym zasiadają miejsce specjaliści, ale także radni, przedstawiciele różnych grup społecznych, i powiem szczerze, że w tym roku były to spotkania wyjątkowo krótkie i wyjątkowo zgodne, ponieważ uznaliśmy wspólnie, że te zmiany podjęte rok temu były krokiem we właściwym kierunku i postanowiliśmy nie wprowadzać większych, znaczących zmian dla mieszkańców tegorocznej edycji. Czyli w dalszym ciągu pozostawiamy ten sam podział na projekty ogólnomiejskie oraz projekty rejonowe. W tym przypadku nasze miasto będzie podzielone na 5 rejonów. One odpowiadają temu, jak miasto jest podzielone chociażby w wyborach samorządowych do Rady Miasta, ponieważ dalej utrzymujemy, że to jest podział najbardziej znany mieszkańcom, najbardziej zrozumiały, i liczymy na to, że w tym roku również spotka się z bardzo dużym zainteresowaniem. Te zmiany, które podjęliśmy w tamtym roku, spowodowały, że blisko 30 tysięcy mieszkańców oddało swój głos, co nas bardzo cieszy, natomiast oczywiście dzisiaj poprzeczkę sobie wyznaczamy i stawiamy jeszcze wyżej i będziemy prowadzili czynne działania promocyjne, zarówno teraz na etapie składania wniosków i projektów, jak również później po wakacjach podczas głosowania. Oczywiście w tegorocznym regulaminie dokonaliśmy bardzo kosmetycznych zmian, są one tak naprawdę trzy, które mogą być istotne, natomiast raczej nie dla ogółu mieszkańców. To przede wszystkim jest zmiana dotycząca jednostek organizacyjnych, żeby także mogły brać udział w budżecie obywatelskim na terenach, które nie są w trwałym zarządzie, tylko mają inną formułę prawną. To także zmiana związana z tymi projektami, które są lokalizowane na terenach spółdzieli mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Tutaj trzeba będzie dołączać mapę, więc to jest taka bardzo techniczna zmiana. I element związany z wnioskodawcami, ponieważ w poprzednich latach mieliśmy taką sytuację, że były projekty o bardzo podobnej formule, które potem integrowaliśmy, natomiast zawsze musiał być ten jeden wnioskodawca wskazany. W tegorocznym regulaminie dopuścimy, żeby tych wnioskodawców z imienia i nazwiska mogło być więcej. O całym przebiegu, harmonogramie opowie pani dyrektor.
0: Zastępca dyrektora Wydziału Dialogu Społecznego Urzędu Miasta Kielce Ewa Tyszer-Wieczorek.
9: Nabór projektów zaczynamy już za tydzień, 21 kwietnia, i potrwa on 3 tygodnie do 11 maja. Projekty może zgłaszać tak naprawdę każdy mieszkaniec Kielc. Ma do wyboru dwie kategorie, czyli tą ogólnomiejską. Tutaj wartość projektu to powyżej 300 tysięcy. W przypadku projektów rejonowych projekty ta kwota nie może przekroczyć 300 tysięcy i projekt musi być zlokalizowany w obrębie jednego rejonu. Jeżeli chodzi o kwotę, to już pani prezydent wspomniała, jest to 11,5 miliona, z czego 4 miliony 600 będzie przeznaczone na projekty ogólnomiejskie, a pozostała kwota zostanie równo podzielona na 5 rejonów i w tej sytuacji każdy z rejonów otrzyma po 1 380 000 zł. W procedurze samym, w przebiegu ocen nie zmienialiśmy nic w tym harmonogramie. Po tym, jak mieszkańcy zgłoszą swoje pomysły, opublikujemy listę wszystkich projektów zgłoszonych. Później będzie miał miejsce etap weryfikacji formalnej, merytorycznej, odwołania. Głosowanie przewidujemy tak jak co roku na przełomie września i października, a wyniki poznamy do połowy października. Jeżeli chodzi o samo głosowanie, to tutaj też nic się nie zmieni. Będzie mógł głosować każdy mieszkaniec, do dyspozycji ma jeden głos i w ramach tego głosu będzie mógł wybrać jeden projekt ogólnomiejski, dwa projekty rejonowe.
2: No ale to głosowanie na projekty w tegorocznym budżecie obywatelskim to dopiero jest
0: jesień tego roku, a więc pieśń niedalekiej, ale jednak przyszłości. My powolutku zbliżamy się do godziny 23, a to oznacza, że będziemy kończyć nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie. Zanim się jednak z wami pożegnam i zanim zaproszę na jutro, to chciałbym, żebyśmy jeszcze odwiedzili na chwilkę Busko, bo chciałbym ciekawą rzecz wam polecić. Otóż na parterze Galerii Sztuki Villa Polonia trwa druga odsłona wystawy Buscy Artyści dla Buska. Ta ekspozycja prezentuje pracę 17 artystów związanych z samym miastem, jak i całym regionem świętokrzyskim, a organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia jest przede wszystkim prezentacja dorobku twórczego i wszystkich najnowszych prac świętokrzyskich artystów. Wystawę będzie można oglądać niezbyt długo, bo przez miesiąc, dokładnie do 11 czerwca, więc jeżeli ktoś jeszcze nie widział, a wystawa jest bardzo ciekawa, to ja proponuję wam obejrzeć tę wystawę. Piękne prace na niej się znajdują. Polecam bardzo serdecznie. Więcej na jej temat będziemy sobie mówić w kolejnych naszych spotkaniach w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem. A tymczasem widzę, że już powolutku czas poświęcony na nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie dobiega końca. Ja dziękuję za wspólnie spędzoną ostatnią godzinę. Oczywiście już teraz zapraszam na jutro. Słyszymy się po godzinie 22 i zachęcam was do tego, żeby Radio Złote Przeboje było z wami przez cały dzień. Miłej nocy. Michał Pustuła. Do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
10: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: bo jesteś ty.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Zapowiadają, że to jest...